сложить нас. Нет, дорога, а любовь, прошу, жить шкода.

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec. Za jakiś świat zginął Tony Stark. Kredyt we frankach ciągle niespłacony. Oszczędności pożarł COVID. Szukam mego mózgu, tak jak rolnik szuka żony.

zgubił się kontekst, wiesz? Wyłączam te 9, wyłączam autokorektę. Kusza, nie ma dramatu, kiedy zdarzy się literówka. Czasem trudno trafić w klawisze, trudno, nie ma lekko życie. Ale nawet kiedy moje uświnione telegramy są bełkotliwe, to uważam na to, co mówię, uważam na to, co piszę.

krwi, że marzę, wyruszmy stąd. Spychając kamień przeszłości, zbudzimy kontakt.

tobie się tak wydaje. Kuloodporny i pełna impregnacja uczuć, tak sobie radę daję, tylko czasami mi, ale te czasy i przypadki i odmiany, z tego zawsze byłem noga. I nawet jeśli stoję, to wrażenie mam, że wciąż napieram tak jak tank, tak jak tank. Wrażenia plus tabletki plus garnitur i te rzeczy, i ciągle nikt nic nie wie, a może wie i tylko ja nic nie wiem. A czy to nie jest już wspaniałe?

0: Już?
1: Jeszcze nie. To bez znaczenia.
2: Radio Afera.

ciepły sen już po głowie głaszcze mnie. Wiem, że gdzieś jesteś.

się nie śmiały, kiedy niewinnie pytał, gdzie mieszkam. Okruszki z blatu zbierał pomału, jak Śnieżka. Tak mu się jakoś nie ułożyło. Bogaty ojciec wciąż go nie rozumie, ale

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Oprócz tego, że mamy dzisiaj pierwszy dzień kwietnia, czyli poniedziałek. Czerwca! Czyli poniedziałek. O, i poproszę jednak piosenkę, a nie dżingiel. No i właśnie tak się poniedziałki zaczynają, ale tak się poniedziałki zaczynają też, jak jest Dzień Dziecka, czyli musimy znaleźć jakiś pozytyw i niech Dzień Dziecka tym pozytywem właśnie będzie.

0: My będziemy grzeczni czy niegrzeczni?
1: A to wszystko zależy, moi drodzy, od tego, jak wy się będziecie sprawować, bo to nie jest tak, że to tylko my będziemy dzisiaj. Ale
0: dlaczego zrzucasz odpowiedzialność teraz?
1: Bo zrzucanie odpowiedzialności na drugiego człowieka to jest zdecydowanie najlepsza rzecz, jaką w życiu można robić i niczego innego wam, moi drodzy, nie polecam. Pierwszy dzień czerwca, tak, to dokładnie dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc wszystkiego dobrego nie tylko dzieciom, ale zupełnie wszystkim.
0: To wszystkiego najlepszego idzie Mikołajczak, która siedzi za konsoletą realizatorską. Wszystkiego najlepszego Marcelowi Kujawie, który serwisy informacyjne pisze.
1: Wszystkiego najlepszego Kalinie Kończak, wszystkiego najlepszego również mi, Kamilowi Strużyńskiego. W takim składzie do godziny 10 będziemy, moi drodzy. Jakub, Konrad, Pamela, Justyn obchodzą dzisiaj swoje imieniny.
0: Oprócz tego jeszcze Światowy Dzień Rodziców, Dzień Bez Alkoholu, Dzień Mleka, Święto Bułki i Święto Służby Ruchu Lotniczego mamy.
1: A to z tą służbą ruchu lotniczego to bardzo podobne do Dnia Dziecka, mi się wydaje. I tu zabawa, i tu zabawa.
0: Nie, no to nie zabawa, to wielka odpowiedzialność jest.

0: Autopromocja. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Putrenovation. Poniedziałek, 16:30.
1: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20:00. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek.

0: No i widzisz tutaj też zrzucenie tego wszystkiego na nas, a nie na siebie. To Kim Nowak.
1: To my musimy teraz w takim razie do tej odpowiedzialności podejść poważnie, jak poważni dorośli, mimo że mamy Dzień Dziecka. Mhm. I udawać, że jesteśmy poważni i zajrzeć do tego, co będzie dzisiaj w audycji.
0: No dobrze, że jeżeli tak na poważnie, to tak by zróbmy. Moi drodzy, program Wypchany to na pewno po godzinie 7 zajrzymy sobie do tego, co w prasie piszczy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Po godzinie 7.30 to kalendarium historyczne, kalendarium muzyczne. Po godzinie 7.50 z kolei to czas na serwis sportowy.
1: O 8.05 zajrzymy sobie do płyty tygodnia, o 8.30 do wybuchu kontrolowanego. Jak na Jaśkowiak, troszeczkę o chemii nam opowie, a jeszcze pomiędzy tym o 8.20 o kulturze sobie porozmawiamy. No i o 9.05 o tym, co chyba najważniejsze w ten weekend w Poznaniu było.
0: Tramwaje.
1: Tramwaje, dokładnie. Mm-hmm. Będzie temat tramwajów, będzie temat pożegnania Konstali, będzie rozmowa, którą miałam przyjemność nagrać podczas tego wydarzenia z jednym z motorniczych, który jeździł na tych tramwajach teraz na paradzie. Właściwie nie paradzie, na pożegnaniu, bo to parada nie była.
0: A po godzinie 9.30 przeniesiemy się z tramwaju do Wielkiej Brytanii, moi drodzy, razem z Jamesem Shanahanem. No i tak to jakoś będzie szło. Tak to zaplanowaliśmy. No i tak ten plan się postaramy wykonać.

0: Idealnie na pobudkę to Only Incredibly Soft Spoons na liście aferowych nowości.
1: Spadają teraz raporty pogodowe i spadają najwyraźniej przerywane i taka przerywana pogoda też rzeczywiście jest, dlatego że mieliśmy falę upału, takiej temperatury pod 25-27 stopni, no i teraz mamy w tym dziurę, bo dzisiaj maksymalna to będzie 21, natomiast jutro ma się znowu zacząć robić ciepło.
0: Opad przewidziany jest zupełnie żaden, moi drodzy, ciśnienie stałe w okolicach 1600 hektopaskali, wiatr umiarkowany w porywach do 50 km na godzinę, no i chmur sporo dzisiaj będzie. Koło godziny 10, 11, 12 te wejdą nam na niebo, ale potem spokojnie zejdą z powrotem i słońca znowu będzie dużo.
1: Czyli na spacer trzeba iść dzisiaj, żeby jutro się nie ugotować.
0: A jutro opalać.
1: No właśnie, jutro można się opalać, ale dzisiaj na spacer.

0: Marcel Kujawa w studiu, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Na twojej sukience kwiaty czy coś innego?
1: Nie, no nie mam sukienki, więc...
0: A, niestety, niestety. Ale o sporcie będzie to na pewno, widzę, więc sukienka w tym sporcie to niestety by przeszkadzała. To bardziej jakiś taki strój typu WF-owy widzę.
1: Tak, zgadza się.
0: Szczególnie, że o Warcie Poznań.
1: Tak jest. To zielony jeszcze.
0: Dobre porównanie do WF-u. Ja przepraszam wszystkich kibiców. Nie przyjeżdżajcie tutaj i nie bijcie nas. Zgadzasz się z tym?
1: Zgadzam się.
0: 3 minuty to się zmyje.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Warta Poznań z awansem do pierwszej ligi po dreszczowcu na Ogródku. Podopieczni Macieja Tokarczyka zremisowali z Resowią Rzeszów 2-2, co wystarczyłoby następny sezon rozegrać szczebel wyżej. Duma Wildy dwukrotnie musiała odrabiać straty, a bramkę na wagę awansu w 97 minucie strzelił Dmytro Avdijew.
2: Oczywiście my jako sztab, bo to nie tylko chodzi o mnie, tylko jako sztab dajemy uwagi i próbujemy pomóc, natomiast oni zawsze wykonują tą pracę. I ostatnio słuchałem wywiad naszego speakera, który mówił, że 9 lub 10 razy wróciliśmy w tym sezonie w momencie, kiedy przegrywaliśmy, odwracaliśmy ten mecz. Dzisiaj jest kolejny raz. Więc to tylko świadczy o tym, jak mocnym jesteśmy mentalnie w zespole.
1: Mówił trener Warty Poznań Maciej Tokarczyk. Zieloni zakończyli sezon na drugim miejscu z 64 punktami na koncie. Triumfowała Unia Skierniewice, która zgromadziła 68 oczek. Trzeciego Beniaminka pierwszej ligi jeszcze nie znamy. Tego wyłonią baraże. Warta wraca na zaplecze Ekstraklasy po roku przerwy.
3: Informacje z bułgarskiej.
1: Znamy plan przygotowań Lecha Poznań do sezonu 2026-27. Mistrz Polski zacznie je 22 czerwca, a tydzień później uda się na zgrupowanie we Wronkach. Tam Lechici spędzą niemal 2 tygodnie. W trakcie obozu planowane są 2 sparingi z Bohemian z Praga. To 10. zespół minionego sezonu Ligi Czeskiej oraz FK Żeleziarne Podbrezowa. To z kolei 6. drużyna zeszłego sezonu na Słowacji. Plan sparingowy może ulec zmianie, bo Lech negocjuje potencjalny sparing z mistrzem Portugalii, czyli FC Porto. Pierwszy mecz o stawkę kolejorz zagra 17 lipca. Wówczas podopieczni Nimsa Frederiksena zmierzą się z Górnikiem Zabrze o Superpuchar Polski. Wagony 105N odchodzą do historii. Z tej okazji podczas minionego weekendu uruchomiona była turystyczna linia tramwajowa 51. Numer ten nawiązuje do lat, przez które 105 służyły poznańskiej komunikacji. Od czerwca modele 105N nie będą w codziennym użyciu na trasach. Mogą być jeszcze sporadycznie spotykane jako rezerwa czynna. Natomiast po wprowadzeniu letniego rozkładu zostaną na stałe wycofane z tras.
4: To jest wagon specyficzny w prowadzeniu. Nieraz miałem okazję prowadzić taki tramwaj na linii. Tramwaj, który generalnie daje dużo radości, dużo frajdy. Jest wymagającym tramwajem. Jest to jedyny egzemplarz do tej pory jeszcze, który eksploatujemy w MPK, gdzie ten tramwaj prowadzi się za pomocą nóg tak naprawdę, czyli mamy zadajnik jazdy, zadajnik hamowania, wszystko operujemy nogami.
1: Mówił prezes MPK Krzysztof Dostatni. Wycofanie zasłużonych wysokopodłogowych 105 było możliwe dzięki zakupom niskopodłogowych modelusów Gamma. Modele 105N były już stopniowo wycofywane od 2011 roku.
3: Kultura na 98,6.
1: W czerwcu wraca akcja Kino na Wolnym. Pierwszy seans odbędzie się 5 czerwca. Wówczas zostanie wyemitowany film F1 z bratem Pittem w roli głównej. Pokazy będą się odbywać co tydzień w piątek aż do końca sierpnia. W repertuarze są także takie filmy jak Tajny Agent, Grzesznicy czy Bez Wyjścia. Wstęp na seansę jest wolny. Cała inicjatywa dziać się będzie na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Ale kury nam na szczęście nie wycofują, więc może zapiać o godzinie 7, jak codziennie.

0: No a propos tego sportu, to my jeszcze porozmawiamy sobie trochę więcej na ten temat przed godziną 8. Moi drodzy, pierwszy dzień czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to poniedziałek.
1: To dzień dziecka przede wszystkim, bo ten poniedziałek się chowa, jak mamy takie święto.
0: Ale warto powiedzieć, że 4 dni do weekendu nam zostały.
1: Właśnie, bo mamy długi weekend w tym tygodniu.
0: Co to znaczy, że mamy długi weekend?
1: No, że w czwartek jest święto i potem w piątek pewnie wiele osób nie będzie szło do pracy.
0: No to moi drodzy, ja przepraszam. Ja te słowa swoje wszystkie cofam. Do soboty zostały nam 4 dni, a do weekendu tak naprawdę zostało nam dni troszkę mniej, bo raz, dwa, trzy. Dobrze liczę?
1: Chyba dobrze liczysz, ale będziemy się przerzucać odpowiedzialnością, widzę tutaj chyba dzisiaj do końca.
0: Światowy Dzień Rodziców, Dzień Mleka, Święto Bułki i Święto Służby Ruchu Lotniczego. To również w kalendarzu mamy. No a przed nami jest jeszcze poranna prasa za chwilę. Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita, dziennik Gazeta Prawna. No i Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami.

0: 4,5 minuty po godzinie 7. Poranna prasa przed nami. Wyborcza jak zawsze idzie na pierwszy ogień.
1: I na pierwszy ogień idzie też pierwsza strona Gazety Wyborczej. Tam o wiernym sojuszniku Polski sobie można przeczytać, czyli o człowieku roku Gazety Wyborczej 2026. Człowiekiem roku 2026 według tej właśnie gazety została premierka Danii Mette Frederiksen. Przetrwanie naszego świata zależy od takich ludzi jak pani premier, powiedział w laudacji gość specjalny gali premier Donald Tusk. Werdykt ogłosił redaktor naczelny Wyborczej Adam Michnik. Premierka Danii została uhonorowana za niezłomną obronę fundamentalnych wartości w obliczu zagrożeń, które nadciągają nad Europę ze wschodu i z zachodu, za wierność ideałom Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego, za przyjaźń, jaką okazuje Polsce i za zrozumienie dla naszego kraju i jego historii, za bycie wiernym sojusznikiem, a także, jak dodał spontanicznie, za Ukrainę i Grenlandię, których nie możemy oddawać barbarzyńcom. Według premiera Frederiksen jest socjaldemokratką w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale potrafi zachować się też jak twarda konserwatystka. Jako przykład podał twarde stanowisko Frederiksen w sprawie obrony granic przed wrogami zewnętrznymi i migracją. Dodał, że są to stanowiska, które wciąż nie są popularne, także w tym budynku. Dla mnie to ogromny zaszczyt, odpowiedziała Frederiksen, która połączyła się z uczestnikami gali poprzez transmisję wideo. Historia Polski pokazuje, że nie możemy być widzami w tym historycznym teatrze. Wolność jest bezcenna. Ale o tym, że nagrodzona została także Gizela Jagielska, ona jako człowiek roku 2026 czytelniczek i czytelników Gazety Wyborczej również sobie będziecie mogli na pierwszej stronie przeczytać o tym, kim jest, chociaż ostatnio o tej pani też głośno było, więc myślę, że raczej już wiecie. No i o tym, co to w ogóle za nagroda, również możecie sobie na stronie pierwszej doczytać. Na stronie drugiej o tym, że Załański popełnił błąd, który może być kosztowny dla relacji z Polską, również poczytacie. Na stronie ósmej o Andrzeju Poczobucie, słów kilka, to również tak w temacie Człowieka Roku Gazety Wyborczej 2026. No i na stronie 12 o tym, co za granicami, o Cyprze konkretnie, o Cyprze, nad którym wisi głęboka trauma. O niej możecie sobie przeczytać, o niej możecie się dowiedzieć.
0: Zaglądamy również do Rzeczpospolitej, moi drodzy. Na stronie pierwszej sondaż na samej jedynce, nawet prezydent mniejszości, taki tytuł tego artykułu przygotowanego przez Jacka Niedzienkiewicza. Karol Nawrocki w trzeci w rankingu prezydentów trzeciej RP. Eksperci są zgodni, że jest niezależny od Prawa i Sprawiedliwości, sprawuje urząd dynamicznie, ale popełnia błędy i dlatego zużywa się szybciej niż poprzednicy. Taki początek tego artykułu, no ja spoglądam na samym początku już na ten ranking i na pytanie. Kto pani zdaniem był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku? Na miejscu numer jeden plasuje się Aleksander Kwaśniewski, zaraz za nim Lech Kaczyński, potem Karol Nawrocki, Lech Wałęsa, Andrzej Duda, Bronisław Komorowski, Wojciech Jaruzelski. Na miejscu ostatnim, aczkolwiek spoglądając sobie na miejsce pierwsze, czyli na Aleksandra Kwaśniewskiego, no to ten z wynikiem prawie dwa razy większym niż miejsce drugie, jeżeli chodzi o punkty procentowe oczywiście. O niezależności Nawrockiego od środowiska Prawa i Sprawiedliwości, o polityku, któremu ufają Polacy najbardziej, również tutaj przeczytacie na stronie pierwszej oraz w rozwinięciach tego artykułu na stronie trzeciej, czwartej i piątej. To o Nawrockim i o prezydentach trzeciej RP. Więcej w Rzeczpospolitej. O motoryzacji słów kilka również się znalazło. O tym, że elektryki przyspieszają, pisze Adam Woźniak. W pierwszych czterech miesiącach roku 26 liczba elektrycznych aut osobowych i użytkowych w Polsce wzrosła o 46% licząc rok do roku. Jak wyglądają te dane? Na stronie pierwszej i 15 przeczytacie o kłopotach z lokalem spółki, czyli o prawie tym samym przeczytacie w tekście Jolanty Szymczyk-Przewoźnej. Ta pisze, że kupno mieszkania czy domu przez spółkę akcyjną może zablokować jej likwidację, gdy przedsiębiorca sprzeda go konsumentowi. Na stronie pierwszej i na stronie 11 o rozwiązaniach w projekcie nowelizacji ustawy deweloperskiej w Rzeczpospolitej poczytacie.
1: Ja zaglądam sobie jeszcze do dziennika Gazety Prawnej i tu bym się chciała bardziej skupić na designie pierwszej strony, bo on jest wyjątkowo pozytywny. To tak jakbyście poszli do szkoły, powiedzieli dzieciakom, narysujcie pierwszą stronę, dali im pisaki i rzeczywiście dzieciaki by taką pierwszą stronę narysowały. Niezwykle kolorowe, niezwykle pozytywne, ale cztery nagłówki również się na tej pierwszej stronie w chmurkach znalazły. Marzyciele nauki, odkrywamy przyszłość, marzenia o świecie bez wojen, technologia z sercem i sport, który łączy ludzi, więc jeżeli zajrzycie w głąb, to niewątpliwie będzie dobrze.
0: Na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, moi drodzy, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Tutaj na stronie numer jeden również o Dniu Dziecka, jak w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kawałek dzisiejszego głosu to robota dzieci. Dzieciaki, bądźcie sobą nie tylko od święta, tak pisze Leszek Waligura. W Dzień Dziecka głos dzieci. Może jeszcze nie całe, ale uczniowie klasy trzeciej A z Poznańskiej Szkoły Podstawowej Kogito dzisiaj zabierają głos w Głosie Wielkopolskim. Na stronie pierwszej rozpoczęcie tego artykułu, a potem kontynuacja na stronie drugiej i na stronie trzeciej o szkole naszych marzeń. Nasza szkoła marzeń byłaby najlepsza na świecie i chyba nikt nie chciałby z niej wracać do domu. Chodzilibyśmy tam nawet w wakacje, tak? Klasa trzecia, a właśnie się na ten temat wypowiada na stronie drugiej w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. To nie jedyny temat, bo tematy sportowe również się znalazły jak zawsze i jak codziennie. O piłce nożnej słów kilka zostało napisanych w Głosie Wielkopolskim, ponieważ Warta Poznań awansowała do pierwszej ligi. Po dramatycznym meczu z Resowią, no i po golu w ostatniej akcji meczu, Zieloni wracają na zaplecze Ekstraklasy. O tym poczytacie sobie na stronie 11. Jeżeli zastanawia was wynik, jeżeli nie pamiętacie wyniku albo nie znacie wyniku, no to 2-2. To spotkanie się zakończyło. My więcej przypominam o sporcie na 10 minut przed godziną 8. Zezwolenie na plakat, ale na przystankach ekrany. To kolejny temat, który został podjęty w dzisiejszym wydaniu na stronie trzeciej o poznańskim ZDM-ie, który wydał zgodę na plakaty, chociaż w rzeczywistości chodziło o animowane ekrany reklamowe na przystankach. Tak twierdzi społecznik Jakub Orlik. No i dodaje, że ZDM obchodzi przepisy. W zezwoleniach nazywa animowane ekrany reklamowe plakatami. Tak napisał Jakub Orlik, społecznik i aktywista nieformalnej grupy Strona Czynna, do Głosu Wielkopolskiego. No i ten temat macie opisany na stronie numer 3 w prasie lokalnej.
1: 11 minut po 7 mamy, my Terrific Sunday sobie teraz jeszcze posłuchamy. Mów tak, to chyba jeszcze w kwestii omawiania tej prasy.
0: No proszę bardzo.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: No i jak pięknie też Sultana na naszej antenie pograło.
1: Pretty Lady? To tym bardziej pięknie, nawet z tytułu pięknie.
0: 19 minut po godzinie 7 na naszym zegarku. Moi drodzy, to my zaglądamy sobie po raz drugi już dzisiaj na listę aferowych nowości.
1: A tam Mysłaki z ich nowym kawałkiem Kelly Mental. Mi się gdzieś w socialach przewinęło, że oni już tydzień temu to rzeczywiście dosyć mocno reklamowali. Ciekawe, czy ten kawałek zrobi taką furorę jak Berlin Reykjavik na przykład, albo Kolczyk, bo one rzeczywiście całkiem nieźle wypadły.
0: A to się przekonamy.

0: No a my z nowością się zobaczymy jeszcze z Mysłakami na pewno, moi drodzy, bo będziemy ich grać i jeszcze raz grać. Więcej informacji na stronie afera.com.pl w zakładce muzyka. To jak zawsze.
1: A teraz znowu ze sportem się zobaczymy. Ten temat sportu tak się dzisiaj przewija, ale w troszeczkę innym wydaniu, bo mamy dla was teraz wejściówkę do rozdania, wejściówkę podwójną konkretnie, na mecz PSŻ-tu Poznań z Ostrowią, Ostrów Wielkopolski. W niedzielę 7 czerwca o godzinie 19:30, także pewnie to nowe sztuczne oświetlenie na Golęcinie również się na tym meczu przyda. Patrząc na to, w jakiej kondycji jest ostatnio Ostrowia, to można by było powiedzieć, że ten mecz jest formalnością, no ale przyjść, zobaczyć chyba jednak zawsze warto.
0: Jeżeli chcielibyście na Golęcin się wybrać, to zapraszamy serdecznie. Można pisać pod numer 7148, w treści wpisywać afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe.
1: A pytamy was o życzenia na Dzień Dziecka.
0: Tak, do 10 czekamy, złotówka i 23 grosze. To koszt takiej wiadomości. 7148 to numer.

0: Nam by się marzyło, żeby jakieś informacje drogowe do nas spłynęły. 618750213 to jest numer. Tam możecie dzwonić, jeżeli wiecie, co się na poznańskich drogach dzieje.
1: Tak, miejmy nadzieję, że to nie będzie po trupach do celu, moi drodzy, jak to u Kasi Linz było. Zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda. Już za chwilę kilka. Serwis komunikacyjny 618750213. Pod tym numerem możecie się z nami kontaktować. Możecie też pisać na nasz adres mailowy.

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7.30, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 15, wówczas termometry wskażą 21 stopni. Zaglądamy teraz na poznańskie drogi. Zakorkowane są ronda Rataje i Kaponiera. Gęsto jest także na 28 czerwca Libelta i na Lechickiej do skrzyżowania z Połapską. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Od dzisiaj na kierowców i pieszych czekają utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Krathofera i Dmowskiego. Rozpoczynają się tam prace związane z modernizacją sygnalizacji świetnej oraz rozbudową infrastruktury rowerowej. Oznacza to zwężenie jezdni i chodnika na zachodnim wlocie ulicy Krauthofera i na południowym odcinku ulicy Dmowskiego. Zarząd Transportu Miejskiego nie poinformował o żadnych zmianach w komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy pozostaje zatem po staremu. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 61 875 02 13.
0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: A my mamy kalendarium.
1: Tak, i muzyczne, i historyczne,
0: to
1: moi
0: wszystko,
1: drodzy.
0: Wszystko, czego tylko chcecie, naprawdę.
1: Na 27 minut do godziny 8.
0: 1932 rok, od tego sobie zaczniemy. Wtedy utworzono Pieniński Park Narodowy.
1: O, no to data bardzo ładna.
0: A no ewidentnie. Mhm. Jak Pieniński Park Narodowy. My sobie o górach jeszcze będziemy też rozmawiać dzisiaj, ale to o 9.25.
1: Tak? No. A, bo mamy kolejny punkt programu dzisiaj. Ja zapomniałem o tym, moi drodzy. Dobrze, jeżeli chodzi o kalendarium, moi drodzy, no to ja przypominam datę zdecydowanie najważniejszą, bo rok temu mieliśmy Dzień Dziecka, 1 dnia czerwca.
0: I dzisiaj też mamy Dzień Dziecka. I 2 lata temu też mieliśmy Dzień Dziecka. I 3 lata temu, ale to się powtarza. Niesamowite.
1: Wow, to bardzo ciekawe. 2016, wtedy to otwarto Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie.
0: Jak a to też się związane z Dniem Dziecka, jak najbardziej
1: a,
0: jest.
1: A, to nie wiem, czy to jest takie Muzeum Domków dla Lalek, takich domków dla lalek do zabawy, domków dla lalek, czy może bardziej poważnych domków dla lalek?
0: A, no to już wiesz, zależy. Można kupić dziecku domek dla lalek i potem samemu się nim bawić.
1: Rok 1956, wtedy to ukazało się pierwsze wydanie tygodnika, uwaga, piłka nożna. Tak po prostu.
0: To ja mam 1970 jeszcze. Wtedy się odbył ostatni kurs tramwaju w czeskim Uściu nad Łabą. To tak też tematycznie do tego, co się działo w Poznaniu w ten weekend.
1: A w roku 97, moi drodzy, z kalendarium muzycznego, to ukazał się 4. studyjny album Edyty Bartosiewicz, ten zatytułowany Dziecko.
0: I z niego sobie teraz posłuchamy chyba największego hitu w ogóle Edyty Bartosiewicz, czyli utworu, który tytuł ma po prostu Jenny.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: My pomiędzy kalendarium a serwisem sportowym sobie jak zawsze tradycyjnie zajrzymy jeszcze na listę aferowych nowości.
1: A proszę bardzo, Adaś do nas przychodzi z kawałkiem Wzrok, w którym plącze się miłość.

0: 7.46 na zegarach, więc my się teraz w sporcie zaplączamy.
1: Tak, moi drodzy, i od razu zaczynamy od tego, co najfajniejsze, czyli od French Open oczywiście i od świata tenisa. Zaglądamy do tego, co dzieje się na Roland Garros, moi drodzy. No i niestety, jeżeli chodzi o polską reprezentację, no to tutaj nie możemy za dobrych słów w części powiedzieć. No bo zaglądamy do tego, co działo się w miniony weekend, moi drodzy. No i spoglądamy najpierw na piątkowe spotkanie trzeciej rundy, to spotkanie Magdy Linet i Iggy Świątek. Jedna i druga walczyła, no ale Świątek wygrywa ten mecz 6-4 i 6-4. To tak cofając się trochę do przeszłości. No i zaglądamy również do spotkania, które mogliśmy oglądać wczoraj. Tutaj w czwartej rundzie Iga Świątek zmierzyła się z Ukrainką, to z Martą Kostiuk, no i niestety zagrała bardzo słaby mecz. Tym samym odpada w czwartej rundzie French Open. To 5-7 i 1-6. To spotkanie przegrała. Przegrała ze słabszą zawodniczką, przegrała z zawodniczką, która dodatkowo popełniała zdecydowanie mniej błędów niż Iga Świątek, no i nikt się nie spodziewał takiego wyniku i nikt się nie spodziewał przede wszystkim, że Iga Świątek odpadnie na tak wczesnym etapie French Open. To etap, którym zbliżyła się bardzo do swojego debiutu, jeżeli chodzi o tego szlema. To był rok 2019, kiedy Iga Świątek w czwartej rundzie, debiutując właśnie na French Open, przegrała. No i do tego momentu zawsze była wyżej. Zeszły rok to były półfinały, no a w tym roku niestety jeszcze niżej. Jeżeli chodzi o polską reprezentację, no to mamy też niespodziankę w tegorocznym French Open, no bo Maja Chwalińska idzie jak burza przez ten turniej, no i dzisiaj będziemy mogli zobaczyć ją już w kolejnym spotkaniu. Przeszła najpierw przez kwalifikację, potem przez pierwszą rundę, przez drugą rundę, przez trzecią rundę, no i w czwartej rundzie będziemy mogli dzisiaj po 12.40 zobaczyć jej spotkanie z Dajan Pary, chociaż Dajan Pary również jest niespodzianką. Jeżeli chodzi o tegoroczny turniej, ta wygrała swoje ostatnie spotkanie z rozstawioną z numerem 6 Amandą Anisimową, więc również to będzie na pewno spotkanie, które przyniesie nam sporo emocji. Trzymamy kciuki za Maję Chwalińską. Dzisiaj spotkanie po godzinie 12.40.
0: Ja zaglądam sobie do tego, co się działo w piłce nożnej i zacznę od meczu towarzyskiego, który we Wrocławiu się odbył. To mecz towarzyski Polska-Ukraina. Mecz, w którym no nie było żadnej stawki. To był mecz typowo do sprawdzenia rozwiązań. To i tak w wyjściowym składzie pojawili się w większości ci sami piłkarze, co zawsze. To między innymi Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, bez żadnych debiutantów. No i Polacy nieskuteczni w ofensywie byli. W pierwszej połowie właściwie największe zagrożenie dla ukraińskiej bramki to było, gdy w 23 minucie Andriy Jarmołenko w polu karnym nadepnął na stopę Tomasza Kędziory, no ale sędzia tam jednak karnego nie podyktował. W ofensywie średnio, w defensywie również Polakom za bardzo nie szło. To się skończyło golami Romana Jaremczuka w 34 i Andrija Jarmołenki w 44 minucie. Za to w drugiej połowie Jan Urban dużo już w składzie zmienił. Wpuścił czterech debiutantów. To Mateusz Żukowski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszko i Kacper Potulski. No, ale poza jednym groźnym strzałem Karola Świderskiego tam właściwie niewiele się wydarzyło. Mecz na pewno nie uspokoił nastrojów po odpadnięciu Polski z mundialu. Następna szansa dla polskiej reprezentacji będzie w środę. Wtedy mecz towarzyski z Nigerią się odbędzie. Do barażu o Ekstraklasę jeszcze by wypadało również zajrzeć. Tam Wieczysta Kraków zmierzyła się z Chrobrym Głogów. No i Chrobry pierwszy wyszedł na prowadzenie. To w 14 minucie wrzutka z rzutu wolnego trafiła do Mirosława Mazura. On z główki trafił do bramki. Natomiast Wieczysta, mimo że tworzyła sobie mało okazji, to w momencie, kiedy taka okazja już się nadarzyła, no to była zdecydowanie skuteczniejsza, dlatego wyrównała w 30 minucie, to po golu Lisandro Semedo. No i potem w 56 minucie wyszła na prowadzenie, to po bramce Stefana Fajertaga. Chrobry musiał grać ostrzej, do końca próbował, no ale nie zmienił już wyniku i to Wieczysta awansowała do Ekstraklasy. Wieczysta, która swoją drogą jest osiedlowym klubem, w który biznesmen Wojciech Kwiecień wpakował pieniądze od czasu, kiedy przejął go w 2020 roku, no i doprowadził od klasy okręgowej do ekstraklasy. Właściwie rok po roku te awanse były. Wieczysta tylko w trzeciej lidze się zatrzymała na dwa sezony. No i właśnie, jak już o pieniądzach mówimy, to przy okazji awansu do ekstraklasy trzeba się raczej spodziewać też drogich transferów, o których pewnie będzie głośno. Pewnie te stawki wzrosną. I mamy jeszcze jedną ciekawą sytuację, dlatego że po awansie Wisły i Wieczystej w Ekstraklasie będą trzy kluby z Krakowa. Ostatni raz taka sytuacja, że trzy kluby z jednego miasta w Ekstraklasie są, to był sezon 94-95. Wtedy Lech Warta i Olimpia Poznań się tam mierzyły.
1: No i trzeba jeszcze zajrzeć do tego, co z Wartą Poznań się dzieje, no bo tutaj sytuacja równie ciekawa.
0: Ano, Warta awansowała, tak. Ja miałam okazję być na meczu obok, na meczu hokeja na trawie i słyszałam, jak cieszyli się kibice.
1: Tak, moi drodzy, bo zaglądamy jeszcze do drugiej ligi w piłki nożnej oczywiście polskiej. No i Warta Poznań w meczu z Resowią Rzeszów zremisowała 2-2, ale to dało jej wystarczająco dużo punktów, żeby awansować do pierwszej ligi. No może się w końcu okazać tak, że po kolejnym sezonie Warta Poznań znowu dołączy do Ekstraklasy i będziemy mogli oglądać wspaniałe baraże. Nie, przepraszam, wspaniałe derby miasta Poznania. Ja za to trzymam kciuki, ale na to na pewno będziemy musieli trochę jeszcze poczekać. Zaglądamy do tego, co dzieje się w piłce ręcznej, no bo Orlen Superliga na kompletnym wykończeniu już swojego sezonu. Po drugim spotkaniu finałowym Industrii Kielce i Orlen Wisły Płock znamy mistrza Polski. Industria Kielce wygrywa. Po kilku latach przerwy w końcu wraca na miejsce numer jeden. Poprzednie spotkanie wygrała 30-25. To spotkanie wczorajsze wygrała 36-27. To 18-14 i 18-13 w pierwszej i w drugiej połowie. Mecz o trzecie miejsce, kolejny, będziemy mogli oglądać już jutro. To Wybrzeże Gdańskie i Ostrowia.
0: To ja zajrzę sobie jeszcze do Ekstraligi Żużlowej. Tam wczoraj dwa spotkania. Falubas Zielona Góra z Unią Leszno. No i tutaj co tu dużo mówić. Falubas jest w tym sezonie niewątpliwie strasznie cienki. I to, co wydarzyło się wczoraj, ta przegrana 38-52 ze strony Falubazu, to nie jest sytuacja, którą można już usprawiedliwiać tym, że nie ma w składzie Kubery. Lebiediew nie dowiózł, Pawlicki nie dowiózł, Madsen, no oni wszyscy nie podołali w tym meczu, może w ten sposób należy to ująć. No i zwycięstwem Unii Leszno to spotkanie się zakończyło. To nie jest jedyne spotkanie, tak jak już mówiłam, żużlowe, które wczoraj się odbyło. Toruń również z Gorzowem Wielkopolskim się zmierzył. To spotkanie było wyrównane właściwie do połowy. Tam oba zespoły prezentowały się w miarę podobnie, natomiast po połowie meczu Toruń już tak wyraźnie odjechał. No i zakończyło się wynikiem 52-38.
1: Na sam koniec, moi drodzy, jeszcze świat hokeja. Ja wiem, że sport delikatnie mówiąc niepopularny, jeżeli chodzi o Polskę, no ale Mistrzostwa Świata Elity się odbyły. No i możemy widzieć już końcowe wyniki. Faworyci mierzyli się na samym końcu tego całego zgromadzenia Szwajcaria i Finlandia. Uwaga, uwaga, przez całe spotkanie 0-0, co jest wynikiem bardzo nietypowym, jeżeli chodzi o hokej. Dogrywka to był ten moment, w którym ostateczne trafienie, ostateczny gol padł, no i Finlandia strzeliła tego gola, właśnie Finlandia na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata Elity. Tymi informacjami również kończymy przegląd świata sportowego. 6 minut nam zostało do godziny 8:00.

0: Marcel Kujawa jest już ze mną w studiu. Co tam ciekawego będzie w serwisie?
1: A będzie o Ryszardzie Kuklińskim. Znamy rozstrzygnięcia w konkursie na jego pomnik. Mhm. Będzie też konferencja poświęcona AI w medycynie.
0: O, a to ciekawe, tak.
1: I będą też poznańskie pływalnie.
0: Poznańskie pływalnie?
1: Będą też
0: Czy my będziemy
1: pływalnie.
0: Mieć więcej sportu w tym momencie?
1: Nie, to będą ogólne informacje o tym, jak tam wygląda infrastruktura.
0: A, obecnie. No to dobra. To czy my możemy?
1: Jeszcze proszę o chwilkę.
0: Dobrze. A co jadłeś, co jadłeś na śniadanie w takim razie? Jak?
1: A, śniadanko takie jest. Spokojne sobie zjadłem bułeczkę z serkiem.
0: A, bo wiesz, że dzisiaj jest święto bułki?
1: A to nawet nie wiedziałem.
0: 3 minuty mamy do godziny 8.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Poznaliśmy rozstrzygnięcia w konkursie na projekt pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Monument stanie na skwerze jego imienia w rejonie ulicy Królowej Jadwigi. Ogłoszenie wyników poprzedziła debata, podczas której mieszkańcy mogli wyrazić opinię na temat przedstawionych im projektów. W konkursie zwyciężyła koncepcja numer 17, której autor zdobył nagrodę w wysokości 35 tysięcy złotych. Pozostałych 5 uczestników otrzymało gratyfikację w wysokości 8 tysięcy złotych.
2: Pomnik w założeniu autorzy nakreślili, że ma kosztować około 600 tysięcy. Ta kwota już będzie należeć do stowarzyszenia, które zobowiązało się współpracować z autorem. Mam nadzieję, że jak najszybciej stowarzyszenie uzbiera te fundusze. Będziemy mogli podziwiać ten pomnik jak najszybciej.
1: Mówiła radna Sara Szynkowska-Welsenk. Pułkownik Ryszard Kukliński, pseudonim Jack Strong, był agentem polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, a potem także agentem amerykańskiej CIA. Kukliński przekazywał Amerykanom informacje o planach użycia przez Związek Radziecki broni nuklearnej, dane o rozmieszczeniu sił sowieckich w Polsce i NRD oraz plany przygotowywania stanu wojennego w PRL. Po ucieczce pułkownik żył w USA, a sąd w Polsce skazał go na karę śmierci. Pod koniec lat 90. został uniewinniony i był to jeden z koniecznych warunków do spełnienia przez Polskę, by zostać przyjętym do NATO.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: W 2026 roku Poznań przeznaczy 4 miliony złotych na renowację zabytków w mieście. Łącznie złożono 46 wniosków opiewających w sumie na 15 milionów złotych. Miejska konserwator zabytków pozytywnie zaopiniowała 24 obiekty, z czego 7 jest sakralnych, a 17 świeckich. Na liście beneficjentów jest chociażby klasztor Karmelitów Bosych, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk czy Gmina Wyznaniowa Żydowska. Plany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Kultury i Nauki. Uchwałę musi jeszcze przyjąć Rada Miasta na wtorkowym posiedzeniu. Specjaliści dyskutowali o sztucznej inteligencji w Poznaniu. Wszystko odbyło się w ramach 3-dniowej konferencji w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i Wielkopolskim Centrum Onkologicznym. AI obecne jest m.in. w onkologii, radiologii czy chirurgii, gdzie wspiera lekarzy. Natomiast obecność sztucznej inteligencji może nieść także potencjalne zagrożenia.
4: Ważne jest tylko, żeby te narzędzia były stosowane w sposób rozsądny i nie prowadziły do błędnych decyzji, ponieważ źle zadane pytanie może prowadzić do tego, że będzie udzielona zła odpowiedź. I zastosowane leczenie może być wręcz szkodliwe, a nie pomocne.
1: Mówił profesor Karol Połom. Konferencja poświęcona temu zagadnieniu odbyła się pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Onkologii Chirurgicznej.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Kryta pływalnia na Chwiałce tymczasowo zamknięta. Jest to związane z planowaną przerwą technologiczną. Rozpoczynają się tam również przygotowania w pływalni letniej, która zostanie otwarta pod koniec czerwca. Wcześniej, bo w połowie miesiąca otworzy się letnia pływalnia w Parku Kasprowicza. Oprócz basenu na Poznaniaków będzie też czekać boisko do siatkówki plażowej i tor do treningu ulicznego. Warto dodać, że w miniony weekend doszło do otwarcia krytej pływalni na Taborowej. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 8 na zegarku wybiła, moi drodzy, to oznacza, że kurę po raz kolejny zapraszamy na antenę.

0: pierwszy dzień czerwca dzisiaj mamy, czyli poniedziałek, czyli Dzień Dziecka, więc mamy i pozytywnie, i negatywnie.
1: Zastanawiałem się, dlaczego negatywnie, bo ten dzień dziecka. Tak. Ten dzień dziecka przyćmił mi zupełnie wszystko
0: i już
1: nie zwróciłem uwagi na to, że mamy poniedziałek. Moi drodzy, nie powiem wam, ile do weekendu dni zostało, bo ja już zostałem zweryfikowany godzinę temu i okazało się, że prawdopodobnie do weekendu zostało mniej niż 4 dni, ale ja nadal nie wiem, bo ja nie sprawdziłem. aferanek@afera.com.pl możecie nam napisać.
0: Jakub, Konrad, Pamela, Justyn, Magdalena, Paweł, Nikodem i Julian obchodzą swoje imieniny. Dzisiaj wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
1: Światowy Dzień Rodziców, Dzień Mleka, Święto Bułki, Święto Służby Ruchu Lotniczego w kalendarzu mamy. Mamy też przysłowie, bardzo proszę.
0: Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody często naśladuje.
1: O, no to chyba się jakoś tak nie zgodziło nam dzisiaj. Skubas na antenie.

0: 6 minut po 8 mamy.
1: Moi drodzy, jeżeli kiedyś w oczy wpadła wam taka nazwa jak Kocham Zespół Czer albo po prostu Krzesło, no to to jest dobry moment, żeby trochę bardziej nadstawić ucha, ponieważ Czer wydał swój nowy album. To raz, dwa, trzy, czwarty, długo grający.
0: Plionazm. Wydaje mi się, że tak powinno się tę nazwę przeczytać. Trzy single, które oni co miesiąc od początku roku wypuszczali, zdecydowanie wyznaczyły oś tej płyty. Ona właśnie w takie brzmienia mniej więcej będzie zmierzać. 9 kawałków się na niej znalazło.
1: Tak, i to nagrane kawałki na setkę, moi drodzy, więc się szanowni panowie spotkali, szanowni panowie nagrali, zaśpiewali na raz, no i potem to wydali. W tych 9 kawałkach znalazł się taki pod numerkiem 3, który my zaprezentujemy. Prezentujemy wam właśnie dzisiaj na rozpoczęcie tego dobrego tygodnia z płytą tygodnia. Day by Day, taki tytuł tego właśnie.
0: To na 7 minut po godzinie 8 z płyty Plionazm od zespołu Czer.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
4: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
3: i Marcina z zespołu Audiofuse.
4: Poniedziałek, godzina 22.
0: Autopromocja. Reklama.
5: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek.

0: tutaj Tom Waits dał, moi drodzy. To razem z Massive Attack, Boots on the Ground.
1: A my teraz na listę aferowych nowości zaglądamy.
0: Tutaj ani Massive Attack, ani Tom Waits, a Molk, którzy przychodzą do nas ze swoim najnowszym singlem na 18 minut po 8.
1: Przy mnie, przy sobie, to będą przy was. Przy nas, przy sobie?

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Cześć, tutaj Karolina Duchiewicz i rozpoczynamy z przytupem nowy miesiąc pełen możliwości i energii. Z tej okazji przedstawiam Ci dzisiejsze wydarzenia, podczas których możesz się pozytywnie nastawić na cały czerwiec.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jezioro w rytmie jazzu. Enter Enea Festival zamienia brzeg Jeziora Strzeszyńskiego w przestrzeń spotkań, dźwięków i muzycznych niespodzianek. Przez kilka dni scena żyje koncertami artystów, którzy mieszają jazz z improwizacją, elektroniką i własną wyobraźnią, tworząc projekty często słyszalne tylko tutaj i tylko raz. Każdy wieczór brzmi inaczej, a muzyka płynie swobodnie, aż do ostatniego dźwięku. To festiwal, który bardziej się przeżywa niż opisuje. Nad Jeziorem Strzeszyńskim będzie głośno aż do 3 maja. Dzisiaj każdy może świętować Dzień Dziecka. Raz na jakiś czas, w weekendy i przy wyjątkowych okazjach Teatr Animacji uchyla swoje tajemnicze drzwi i wpuszcza do środka małych i też trochę większych odkrywców. Można wtedy zajrzeć tam, gdzie na co dzień chowają się lalki, zobaczyć scenę od kuchni, odwiedzić magazyny pełne teatralnych stworów i zajrzeć do galerii lalek, gdzie każdy bohater ma minę jak do zdjęcia. Przewodnicy oprowadzają tak, że nawet kurtyna się uśmiecha, a jeśli dobrze posłuchacie, to może usłyszycie sekrety, które zwykle znają tylko sceniczne duszki. Teatr Animacji, godzina 17.
3: Aferanek.

0: No na najbliższy weekend, moi drodzy, to parasola chyba raczej kupować nie będzie trzeba z tego, co patrzę, bo i w sobotę, i w niedzielę będzie ładnie. No a w niedzielę to będziecie mogli się bez tego parasola wybrać na Golęcin.
1: Na Golęcin, gdzie PSZ Poznań zmierzy się z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. I te dwa zespoły na torze ostatni raz spotkały się niecałe 2 miesiące temu. To wtedy na torze w Ostrowie. Od tego czasu Poznań radzi sobie lepiej i za to kondycja Ostrowi wyraźnie spadła. Także co na tym meczu będzie, to zobaczymy. Może to być ciekawe spotkanie. W niedzielę, to powiedziałeś, o godzinie 19:30. To jeszcze by wypadało dodać.
0: Jeżeli chcielibyście się na żużel wybrać, to zapraszamy serdecznie. Wejściówka podwójna to jest to, co przygotowaliśmy. 7148 to numer w treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. No a dzisiaj pytamy o życzenia z okazji Dnia Dziecka właśnie.
1: Złoty 23 to koszt takiego SMS-a. My na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 10:00.

0: chcą słuchać dywagacji. Polskie dzieci są w Irlandii, płacą irlandzkie podatki.
1: To jak dzieci są w Irlandii, to ich chyba tu nie widać.
2: No to prawda. Może wyjechaliśmy na wakacje po prostu i dlatego to wszystko tak wygląda. Moi drodzy, nie o dzieciach, a o chemii teraz. O 8.30 to w wybuchu kontrolowanym.
3: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
4: Cześć, ja mam na imię Jagna i dziś schodzimy jeszcze głębiej do świata, który znajdzie się między tym, co widacie gołym okiem, a tym, co ukryte w atomach. Przed Państwem Richard Adolf Zsigmondy, który nauczył nas widzieć niewidzialne rzeczy. To historia o fascynacji kolorem złota, o świetle przebijającym mrok i o narodzinach nanotechnologii, zanim ktokolwiek wymyślił to słowo. Richard Zsigmondy urodził się w Wiedniu, ale to w niemieckiej Jenie i Göttingen dokonał rzeczy niemożliwe. Od zawsze fascynowały go kolory. Dlaczego roztwory złota nie są zawsze złote? Dlaczego tak zwane złoto Kasjusza ma barwę głębokiego rubinu? W XIX wieku chemicy wiedzieli, że istnieją tak zwane roztwory koloidalne, czyli substancje, które nie są ani prawdziwymi roztworami jak woda z solą, ani zawiesinami jak błoto. Cząsteczki w nich zawarte były zbyt małe dla zwykłego mikroskopu, ale zbyt duże, aby traktować je jak zwykłe cząsteczki chemiczne. Zsigmondy postanowił, że je zobaczy. W 1903 roku, współpracując z innym naukowcem, zbudował ultramikroskop. To był genialny trik. Zamiast świecić światłem prosto w obiektyw, oświetlili próbkę z boku, na ciemnym tle. To dokładnie to samo zjawisko, które widzisz, gdy promień słońca wpada do zakurzonego pokoju. Widzisz wirujące drobinki kurzu, których normalnie nie dostrzegasz. Zsigmondy zobaczył kurz w cieczy. Nie widział samych cząstek, ale widział światło, które one rozpraszały. Nagle oczom naukowców ukazał się taniec milionów maleńkich punktów światła. To było jak patrzenie na rozgwieżdżone niebo w kropli wody. Dzięki ultramikroskopowi Zsigmondy zaobserwował coś niesamowitego. Cząsteczki koloidów nie stały w miejscu. One szalały, zderzały się, wykonywały gwałtowne skoki. To były tak zwane ruchy Browna. Zsigmondy dostarczył ostatecznego wizualnego dowodu na to, że materia składa się z atomów, które są w ciągłym ruchu i bez przerwy uderzają w większe drobiny. To, co Einstein obliczył na papierze, on pokazał światu na szklanej płytce. Za te badania nad niejednorodną naturą roztworów koloidalnych otrzymał w 1921 roku Nagrodę Nobla z chemii. Zsigmondy nie zatrzymał się tylko na samym patrzeniu. Chciał te cząsteczki złapać. Opracował więc ultrafiltrację. Technologię filtrów o tak gęstych porach, że potrafiły oddzielać poszczególne rozmiary koloidów. To on wynalazł membrany membranowe, które stały się fundamentem nowoczesnej mikrobiologii. Dzięki jego filtrom mogliśmy zacząć badać wirus i oczyszczać surowice medyczne. Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z filtra do wody o wysokiej precyzji albo słyszałeś o dializie, to pamiętaj, że to dziedzictwo naszego bohatera. Zsigmondy uświadomił nam, że świat jest koloidalny. W twoim ciele krew, protoplazma w komórkach, a białka to wszystko koloidy. W jedzeniu mleko, majonez, galaretka to również koloidy. A w otoczeniu mgła, dym i chmury to także koloidy. Pokazał nam, że między chemią atomów a fizyką ciał stałych istnieje gigantyczna kraina, w której rządzą specyficzne prawa powierzchni i napięcia. Został ojcem nowoczesnej chemii, powierzchni i nanotechnologii.
3: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać?

0: Ruch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30.
1: Autopromocja.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18.
5: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Snail Mail i Heatwave przed chwilą na naszej antenie. 21 minut do godziny 9 mamy. To jest dobry czas, żeby zajrzeć na drogi.
1: Tak, ponownie trzeba to zrobić, moi drodzy, bo samochodów coraz więcej na ulicę wyjeżdża. No i. Dużo korków w centrum przede wszystkim, jeżeli chodzi o Aleję Niepodległości, jeżeli chodzi o Święty Marcin, jeżeli chodzi o Rondo Caponiera, ulicę Roosevelta, o Królowej Jadwigi, o Garbary, o ulicę Estkowskiego, skrzyżowanie z Małymi Garbarami, również Jana Pawła II, Rondo Rataja, Rondo Śródka. To wszystko zakorkowane.
0: Ja widzę tutaj, że te dojazdy do Rondo Śródka, one rzeczywiście naprawdę stoją, także jeżeli chcecie się tam pchać, to lepiej się tam nie pchajcie i sobie objedźcie jakąś inną trasą, na przykład wokół Cytadeli. Szelongowska wygląda całkiem ładnie, może lepiej pojechać tamtędy. Jak spojrzymy sobie jeszcze na autostrady i na ekspresówki, no to A2 w okolicach Głuchowa, tam na zjeździe tworzy się rzeczywiście korek, a S11 wygląda nawet całkiem ładnie.
1: Nawet przejezdnie to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o te objazdy miasta Poznania. Moi drodzy, 618750213 to jest numer, pod który możecie do nas dzwonić w sprawach drogowych. Gdzie są korki, gdzie są utrudnienia? Do godziny 10 czekamy na telefony.

zawsze. I co? Wszystko na nic. Nawet nie wiesz, jak mnie to rani.

0: Ostatni dzień lata na naszej antenie, a tak jakoby to się wszystko zaczynało dopiero, moi drodzy.
1: No właśnie, słońce nam tutaj na komputery już świeci zza okna i całkiem gorąco się zrobiło. Trzeba było włączyć klimatyzację, być może gorąco.
0: Mamy takie rzeczy. To się nie zdarza często.
1: Nie, no teraz w Poznaniu w tramwajach już będzie klimatyzacja, bo konstale wycofali. Ja będę o tych konstalach dzisiaj cały dzień, tak?
0: Tak, moi drodzy. Cieplej i coraz cieplej będzie. To niestety, bo już taka temperatura do 20 stopni Celsjusza to by była chyba idealna dla każdego człowieka, który żyje. Ale my nie o temperaturze, my nie o tym, co za oknami, a my o tym, co na antenie, bo tu lista aferowych nowości.
1: Holistic Aberrations z utworem Everything Happens For You. To instrumental swoją drogą, tam słów nie będzie.
0: Tak, to na 15 minut do 9.

0: I to właśnie Holistic Aberration, moi drodzy, Everything Happens For You na liście aferowych nowości.
1: No i jak zbliża się sezon wakacyjny, to też something może się zdarzyć wam. Jak już tak polski z angielskim mieszamy, no właśnie, bo możecie dostać fałszywy mandat na swój telefon, możecie dostać SMS-a o fałszywym mandacie, na którego jak odpowiecie, zrobicie, klikniecie linka, no to możecie stracić pieniądze, możecie stracić dane, jak to zazwyczaj przy takich oszustwach bywa.
0: Tak, moi drodzy, metoda na wnuczka to już jest metoda zdecydowanie przestarzała. Dodatkowo problem jest taki, że ktoś musi posiadać wnuczka, żeby się nadawał na metodę na wnuczka, więc teraz są nowe metody. No i taką nową metodą na przykład jest metoda na mandat. Dostajecie SMS-a, że a, pan ma nieopłacony mandat, bo pan zaparkował tu i tu, albo pan zrobił takie wykroczenie, albo nawet coś gorszego. No i potem sytuacja się rozwija do takiego etapu, że niestety zostaniecie oszukani. Uważajcie na takie wiadomości, no i pamiętajcie, że jeżeli chodzi o mandaty, jeżeli chodzi o wykroczenia i inne tego rodzaju sprawy, no to wszystko korespondencyjnie dostajecie. To nie jest droga elektroniczna, tylko to jest droga pocztowa.
1: No i takie rzeczy zawsze można zweryfikować, więc jeżeli dostaniecie jakąś wiadomość i nie wiecie, czy ona jest prawdziwa, czy nie, no to wystarczy bezpośrednio z urzędem się skontaktować. Urząd wam wtedy na pewno odpowie, czy to prawda.
0: Uważajcie na siebie. To najważniejsze.

0: Szanowny pan Marcel Kujawa w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty uważasz, że Sina jest single?
1: Nie.
0: Nie, raczej nie.
1: Nie.
0: Czyli się z tym nie zgodzimy, bo ja uważam, że Sina jest single. W serwisie informacyjnym co takiego się znajdzie? Taki szybki skrót.
1: A mamy referendum w Krzyżu Wielkopolskim, mamy konsultacje dotyczące potencjalnej nocnej prohibicji w Poznaniu. Mamy,
0: w całym mieście.
1: W całym mieście.
0: O.
1: Mamy interpelację Grzegorza Jury i mamy Luboń i salę koncertową.
0: I to na 3 minuty przed 9.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Znamy wynik referendum w sprawie odwołania burmistrz miasta i gminy Krzyż Wielkopolski. Marta Kubiak pozostaje na swoim stanowisku. Rezultat inicjatywy nie jest wiążący, ponieważ nie spełniono wymogu frekwencyjnego wynoszącego 3/5 osób, które uczestniczyły w ostatnich wyborach samorządowych. Wynik byłby wiążący, gdyby wzięło udział 1871 mieszkańców gminy. Według ustaleń Radia Poznań w niedzielnym referendum zagłosowało 1660 osób. Założyciele inicjatywy referendalnej zarzucali Marcie Kubiak nie wywiązywanie się z obietnic wyborczych, nieskuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz dużą rotację pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy.
2: O zdrowiu w Radiu Afera.
1: Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całego Poznania. Służyły one zebraniu uwag i propozycji co do kształtu potencjalnych obostrzeń. W ramach konsultacji przygotowano m.in. specjalną ankietę dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w mieście.
3: Kluczem w tych przepisach jest to, że to nie są przepisy wychowujące ludzi w trzeźwości. To nie o to chodzi w tych przepisach. Tutaj chodzi o sam porządek wokół punktów sprzedaży alkoholu.
1: Mówił radny i przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Przemysław Plewiński. Natomiast więcej w temacie szkodliwości alkoholu usłyszycie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów po godzinie 20. Naszym gościem będzie toksykolog z Poznańskiego Szpitala imienia Franciszka Raszei, dr Eryk Matuszkiewicz. Audycję możecie również śledzić w formie wideo na Facebooku i YouTube. Radny Grzegorz Jura złożył interpelację, w której postuluje zainicjowanie w Poznaniu systemu wsparcia dla branży filmowej. Radny opierał się o raport poświęcony tejże gałęzi sztuki, który wykonano na zlecenie Poznań Film Commission. Według tego dokumentu Poznań dysponuje dużym, acz wciąż niewykorzystanym potencjałem w sektorze filmowym.
4: Mamy w Poznaniu bardzo bogate środowisko, które jest w stanie realizować jeszcze więcej. Oczywiście to, co było też przedmiotem tego raportu, to to, w jaki sposób miasto Poznań jako samorząd może wspierać to środowisko, żeby na przykład więcej w Poznaniu produkcji filmowych czy telewizyjnych się działo.
1: Mówił radny Grzegorz Jura. Działacz w interpelacji pyta włodarzy o plany opracowania długofalowej strategii rozwoju branży filmowej i audiowizualnej. Jura postuluje m.in. wzmocnienie roli Poznań Film Commission, tworzenie baz lokacji i podwykonawców, a także programy przeciwdziałające odpływowi talentów oraz promocję miasta jako przyjaznego produkcji filmowej.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: W Luboniu powstanie sala koncertowa. Władze miasta uzyskały dotacje w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Sala docelowo będzie dwupiętrowa z mobilną, składaną widownią na 198 miejsc. Oprócz tego powstanie garderoba dla artystów wraz z szatniami dla gości. Projekt zakłada również kupno wyposażenia potrzebnego do organizowania wydarzeń kulturalnych. Wartość całej inwestycji wynosi prawie 7 milionów złotych. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Następnie zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
5: No proszę, to już Kura nie będzie musiała śpiewać u nas. Będzie mogła w Luboniu na nowej sali koncertowej śpiewać.

0: No jak kończyć serwis informacyjny, to tylko z klasą, moi drodzy. Tak jak to się stało o godzinie 9, już o 9.01.
1: Święto bułki, dzień mleka, Światowy Dzień Rodziców i Święto Służby Ruchu Lotniczego. To są wszystko święta, które się absolutnie dzisiaj nie liczą, dlatego że mamy Dzień Dziecka.
0: Tak, bo pierwszy dzień czerwca również w kalendarzu jest. Moi drodzy, to poniedziałek. Czy my sprawdziliśmy już, czy wtorek, czy czwartek mamy wolny, czy nie?
1: No czwartek mamy wolny, tak.
0: A piątek mamy wolny?
1: A piątek to już chyba zależy od zakładu pracy.
0: Aha, no to...
1: My nie mamy wolnego.
0: Aby wasze zakłady pracy w piątek dały wam wolne, no jeżeli wasze zakłady pracy... Wspaniałe, to jest zbitka słowna. Taka nieużywana już chyba w tych czasach. A jeżeli wasze zakłady pracy nie dadzą wam w piątek wolnego, moi drodzy, no to ja przypominam o takiej wspaniałej ewentualności, która nazywa się urlop na żądanie. Chyba to można wykorzystać. W takim razie, dzisiaj mamy poniedziałek, a to oznacza, że do weekendu zostały nam 2 dni.
1: No i jak to ładnie brzmi. Jakub, Konrad, Pomela, Justyn, Magdalena, Paweł, Nikodem, Julian, Bernard, Alfons, Eunika, Konrada, Fortunat, Felina i Świętopełk obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego.
0: Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody często naśladuje. To przysłowie na dzisiaj. A zaraz, moi drodzy, o tramwajach będzie.
1: Będzie o tramwajach. Będzie rozmowa, którą miałam przyjemność nagrać na pożegnaniu Konstali 105NA. Ale o szczegółach to za 4 minuty.

0: 6 minut po 9 mamy i to jest ten moment, kiedy należy poruszyć temat pożegnania Konstali 105, które z poznańskich torów znikają. No i w weekend można się było przejechać nimi, przejechać tak pożegnalnie, no bo takie oficjalne pożegnanie MPK Poznań przygotowało. Ja miałam przyjemność być na tym pożegnaniu i miałam też przyjemność porozmawiać podczas tej imprezy z Dorianem, który jest autorem profilu w internecie Tramwajaczek, no i do tego jeszcze poznańskim motorniczym, który jeden z tych tramwajów podczas pożegnania również prowadził. Efektów tej rozmowy możecie posłuchać teraz. W ten weekend w Poznaniu żegnamy Konstale 105N i 105NA, czyli tramwaje, które były z nami od 51 lat. Ze mną jest teraz Dorian z profilu Tramwajaczek, swoją drogą również poznański motorniczy. Na czym w ogóle polega ta impreza? Bo to nie jest coś, o czym wszyscy musieli słyszeć, że żegnamy się akurat z tymi tramwajami.
1: Dokładnie tak. Jest to impreza, tak naprawdę ogromne wydarzenie dla poznaniaków, dla nas jako prowadzących, bowiem po 51 latach żegnamy tak naprawdę kultowy typ, czyli poznańskie wagony typu 105NA. No, czas mija nieubłaganie, idziemy z duchem czasu, technologia, że tak powiem, idzie coraz to w nowocześniejszym kierunku, a składy, które żegnamy, no już przechodzą na zasłużoną emeryturę i żeby pożegnać je w godny sposób, bowiem to jest 51 lat historii, postanowiliśmy zorganizować takie pożegnanie, żeby zarówno mieszkańcy naszego miasta, jak i my jako prowadzący mogli dobrze i w zasłużony sposób dla tych wagonów pożegnać ten typ.
0: Jak poznaniacy żegnają Konstale?
1: Z dużym sentymentem, przede wszystkim z dużym sentymentem. Wiele osób pamięta te wagony jeszcze jako zupełnie nowe, pachnące świeżością, a nie, przypominam, że te wagony już mają 51 lat, ale nadal w poznaniakach budzą wiele wspomnień. Młodsze pokolenie pamięta już, że tak powiem, ich nowocześniejsze wersje, ale też z bardzo dużym sentymentem, jako takie charakterystyczne wozy, zupełnie inne od pozostałych, które mamy w dzisiejszej flocie. Tak więc każdy znajdzie coś dla siebie i każdy przychodzący na tą imprezę, no powiem szczerze, że darzy ogromną sympatią i ogromnym sentymentem te wagony.
0: Ja mogę uznać, że też jestem reprezentantką tego młodszego pokolenia, które nie pamięta tych wagonów sprzed naprawy głównej, która była w 2006, jeśli się nie mylę?
1: Dokładnie. Mniej więcej w tych okresach przypadały im naprawy główne. Likwidowano chociażby kabiny motorniczego w drugich wagonach, bo pierwotnie, kiedy te wagony przychodziły, to wszystkie miały kabiny właśnie w drugim wagonie. Tramwaje te jeździły obydwoma pantografami podniesionymi na górze, obecnie jeżdżą już tylko z jednym. Tak więc na przestrzeni czasu te wagony bardzo się zmieniały, zmieniało się wnętrze, zmieniały swoje zewnętrzne, ale charakter i ich dusza pozostawała przez całe te 51 lat.
0: Ja muszę przyznać, że dla mnie też przyjemnością było często poczekać na drugi tramwaj konkretnej linii, na który czekałam właśnie, żeby przejechać się taką 105 i żeby móc sobie włączyć jakąś muzykę na przykład z lat 80, bo ten klimat rzeczywiście w nich cały czas był.
1: No, powiem szczerze, że na obecne, dzisiejsze czasy to jest tak, że wiele osób, jeżeli widziało 105, to bardziej narzekało, ze względu na to, że ludzie też właśnie popłynęli z tym duchem czasu, no i przyzwyczaili się już do tych komfortowych warunków, czyli niska podłoga, klimatyzacja. I widząc 105 na przystanku, no wiele osób troszeczkę sobie narzekało, ale nie brakowało też osób właśnie takich jak ty, które widząc 105 miały w sobie pełno wspomnień, pełno fajnych momentów i z czystej przyjemności chciały się tym przejechać. No i dzisiaj już myślę, że dzisiejszy dzień to jest szczególna okazja, bowiem to jest tak naprawdę ostatni raz, kiedy wyjeżdżają na trasę.
0: No i okazuje się, że całkiem sporo poznaniaków chce nimi jeździć, przynajmniej w takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, gdzie można się nimi przejechać. Już tak chyba po prostu pamiątkowo dużo ludzi jest, prawda?
1: Bardzo dużo ludzi jest chętnych, że tak powiem, ludzi ciekawych nie brakuje. Czasami spotykamy na przystanku ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, o co chodzi, dlaczego te wagony w dniu dzisiejszym jeżdżą i to jeszcze na tak specjalnej linii, ale informujemy, co się dzieje, ludzie z zaskoczeniem reagują na to i też z takim jakby obudzonym zapałem do tego, że kurczę, to może jednak skorzystam i też przejadę się, jeżeli to ma być ostatni raz.
0: Ta linia jeździ od przystanku Starołęka do pętli na Górczynie, prawda?
1: Dokładnie tak. Jeździ ze Starołęki na Górczyn, to jest trasa, na którą pierwotnie wyjechały te wagony, jedna z pierwszych tras, gdzie rozpoczęły swoje kursowanie ponad 51 lat temu. Oczywiście na przestrzeni czasu miasto się znacznie zmieniło. Te wagony były świadkami wielu wydarzeń, wielu zmian miejsc, także dzisiejszy Poznań jest dla nich kompletnie inny niż ten, który widzieli wiele lat temu, ale, że tak powiem, cofając się wstecz, te wagony właśnie po takiej tej trasie rozpoczęły kursowanie.
0: To są jednocześnie wagony, które zobaczyły chyba każdy zakątek Poznania na swoich trasach.
1: Tak, były to na tyle uniwersalne wagony, że one zawitały w każdy zakątek, mniej lub bardziej uczęszczany przez ten typ tramwaju ze względu na ich specyfikację, ale zgadza się. Zaliczyły praktycznie każdy możliwy zakamarek naszego miasta.
0: A tak z punktu widzenia motorniczego, to są wagony, z którymi trzeba się było bardziej użerać, czy na których jeździło się przyjemnie?
1: Dla mnie osobiście te wagony to była czysta przyjemność. Może nie tylko ze względu na to, że jestem miłośnikiem i, że tak powiem, mam sentyment do starszych wagonów, ale też ze względu na to, że te wagony, jeżeli trafił się naprawdę dobry egzemplarz, to jazda tym była czystą przyjemnością. Jest to wagon o kompletnie innym sterowaniu niż pozostałe, bo większość wagonów aktualnie steruje się za pomocą joysticka, a te wagony miały sterowanie nożne. Także kompletna różnica, ale generalnie jeżeli chodzi o komfort jazdy, przyjemność z jazdy, dla mnie osobiście te wagony były naprawdę bardzo dobre, naprawdę bardzo sprawnie się tym jeździło, także osobiście nie mam na co narzekać.
0: No ale tak ze strony użytecznej, jeżeli chodzi o poznaniaków, no to rzeczywiście one kilka wad mają, bo tak jak już wcześniej wspomniałeś, ta wysoka podłoga, no mamy brak klimatyzacji. One się od kilku lat, mam wrażenie, że nie pojawiały na przykład latem na liniach, o ile nie było takiej potrzeby awaryjnie.
1: Dokładnie tak. Latem w okresie wakacyjnym te wagony nie pojawiały się na mieście ze względu na przede wszystkim zmniejszone uruchomienie. No więc jeżeli jest zmniejszone uruchomienie, no to automatycznie pierwsze co idzie w odstawkę to tramwaje, które nie mają klimatyzacji, które nie mają niskiej podłogi, no więc rykoszetem, że tak powiem, dostawały 105. Ale to był czas dla nich, żeby przygotować się na kolejną służbę po wakacjach, aż do tego momentu, kiedy już finalnie żegnamy je.
0: Po pożegnaniu Helmutów teoretycznie one miały na tory już nie wyjeżdżać. Okazało się, że jeszcze chyba 903, 904 i 907 numery taborowe, jeżeli się nie mylę, na liniach się pojawiały z konstalami i ze 105. Teraz też tak będzie?
1: Te wagony również, że tak powiem, małymi kroczkami zbliżają się do końca eksploatacji. Mają jeszcze pojeździć do rozkładu wakacyjnego, kiedy już ten rozkład wejdzie w życie. Te wagony również pójdą, zostaną odstawione, a no i prawdopodobnie będzie to już ich również ostatni sezon.
0: Czyli te wagony bardziej historyczne już jak najbardziej w tym roku będą odchodzić do lamusa, można powiedzieć.
1: Dokładnie tak. Rok 2026 będzie dla tych wagonów, że tak powiem, ostatnim okresem, gdzie wyjechały na miasto. No i tym samym pożegnamy te oba typy tramwajów.
0: To może tak bardziej nostalgicznie teraz. Czym dla ciebie są 105? Bo wiem, że ty już chyba za dzieciaka chodziłeś oglądać tramwaje.
1: Dla mnie personalnie te tramwaje są tak naprawdę całą moją historią. To one od dziecka budowały we mnie moją pasję. To je najczęściej widziałem na ulicach, bo kiedyś było ich znacznie więcej kursowało po mieście. To ja miałem okazję oglądać, będąc w parku z dziadkiem przy AWF-ie w pobliżu skrzyżowania. Także no, dla mnie personalnie no, te wagony zbudowały, że tak powiem, mój świat. No i tym teraz jako już motorniczy mogę je godnie pożegnać, podziękować im za to, że tak powiem, no pokazały to, co mogły. Były to wyjątkowe wagony i generalnie, że tak powiem, nie wiem, czy inne typy tramwajów zbudują taką historię, jak zbudowały 105 przez te wszystkie lata.
0: No to już jest kwestia tego też, przez ile lat te inne tramwaje będą jeździć. No bo właśnie, 105 też wielu motorniczych chyba wykształciły, na nich się szkoliło.
1: Tak, przez wiele lat to 105 były, że tak powiem, wiodącym typem, na którym się szkolono. Były dokładnie dwa składy, które służyły do nauki jazdy. Z czasem również dodano kolejne typy, ale nawet do dnia dzisiejszego na tych obu składach szkoli się przyszłych motorniczych i to na nich, że tak powiem, zjadało się pierwsze zęby jako przyszły motorniczy.
0: My w Poznaniu się z nimi żegnamy, ale to są wagony, które chyba można nazwać najbardziej popularnymi wagonami w ogóle w Polsce, jeżeli mówimy o tramwajach. Będą 105 w innych miastach również jeździć. Będą jeździć też, podejrzewam, w innych wersjach. We Wrocławiu chyba jest dosyć specyficzna wrocławska wersja 105.
1: Dokładnie, zgadza się. My w Poznaniu już ten typ tramwaju żegnamy. Niemniej jeszcze w wielu miastach te tramwaje są tak naprawdę codziennością, chociażby w naszej stolicy. Tak jak wspomniałaś, w Wrocławiu, gdzie są w troszeczkę zmodernizowanej wersji, ale nadal funkcjonują. Także jeżeli ktoś będzie chciał nadal, że tak powiem, skorzystać z tej przyjemności i przejechać się tym tramwajem, no to znajdzie je na pewno w innym mieście, ale tutaj w Poznaniu już niestety nie.
0: Te informacje, gdzie one jeżdżą, na pewno można gdzieś w internecie znaleźć, także jeżeli chcecie, no to weźcie telefony w dłoni, po prostu sobie znajdźcie jakieś tabele, rozpiski i tak dalej. To gwarantuję wam, że jest. Dorian z profilu Tramwajaczek był ze mną, rozmawiał ze mną właśnie o pożegnaniu 105. To co, szybkie do widzenia dla Konstali?
1: Do widzenia i do zobaczenia i dziękuję za te wszystkie lata waszej służby.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: A to była lista aferowych nowości. Natalia Grosiak do nas mówiła, moi drodzy, w kawałku Czule mówię. Informacje wszystkie znajdziecie na stronie afera.com.pl.
1: Natalia Grosiak mówi czule, a Krzysiek Chlebowski i Staszek Homan biegną. Mają przebiec 444 km w 120 godzin. Biegną przeciwko hejtowi i wykluczeniu. Wystartowali w sobotę 30 maja, no i biegną nadal.
0: Tak, moi drodzy, start w Sieradowie Zdroju miał miejsce. Na metę znajduje się w Prudniku. Do tego Prudnika to będą jeszcze chwilę sobie musieli pobiec. No i my sprawdzamy, jak to wszystko u nich wygląda. Dzisiaj o tym, że wystartowali późno.
2: Elo, mordeńko. Tak jak wcześniej wspominałem, rozpoczęliśmy dzisiaj nasz bieg o godzinie 9.30, a to dlatego, że wczoraj skończyliśmy bardzo późno, bo była to godzina trzecia i każdy z nas potrzebował choć chwili snu, więc na to poświęciliśmy nasz czas. Wystartowaliśmy z dużym opóźnieniem, zakończyliśmy dzisiaj nasz bieg około godziny 21 z wynikiem 54 km. Potrzebowaliśmy znów odpocząć. Zajęła się nami dzisiaj Agata, nasza fizjoterapeutka, która wspiera naszą akcję. Czasami hejtuje, czasami mniej, ale w ogóle jest git. W tej chwili 23.32 wybiła. Ja zaraz idę spać i pozdrawiam cię serdecznie.
0: Bardzo cieszymy, o siema, cieszymy się, że jest git w takim razie. No, są takie biegi, moi drodzy, w których zawodnicy to raczej nie sypiają, tylko biegną, potem jedna półkula mózgu im śpi, biegną tą drugą półkulą mózgu, no i potem się to wszystko wymienia jak u rekinów. No tutaj niestety, albo stety, chłopacy musieli zatrzymać się na postój nocny. No, nie są to tacy zawodnicy, którzy mogliby sobie wyłączać półkulę mózgu podczas biegu.
1: My sobie teraz posłuchamy o tym, jak wyglądał drugi dzień. No właśnie, bo w sytuacji, w której my się teraz znajdujemy, Staszek już Edgara przed sobą widzi, ale i tak jest w stanie napisać, jak wygląda sytuacja jego oraz Krzyśka. To w niedzielne popołudnie.
2: Halo, dzień dobry, Edgarze. Chciałem tylko zameldować, że mamy godzinę 16.09. W tej chwili jesteśmy na 35. kilometrze drugiego etapu naszego wyzwania GSS 120. W sumie z wczorajszym dniem jesteśmy już na 166 kilometrze. Dzisiaj wystartowaliśmy troszeczkę później, właściwie prawie 4,5 godziny później, z tego względu, że wczorajszy dzień skończyliśmy o 3 w nocy w Andrzejówce. To był bardzo trudny dzień, a w szczególności podejście pod Bukowiec i zejście do samej Andrzejówki dało nam mocno w kość. Dzisiaj wystartowaliśmy o 9.30, więc prawdopodobnie nie uda nam się zrobić planu na dzisiaj. Ale mamy jeszcze 3 dni w zapasie, więc rozłożymy sobie te brakujące kilometry na te 3 dni i w te 120 godzin raczej na pewno ukończymy nasze wyzwanie. W końcu walka z wykluczeniem społecznym oraz hejtem tutaj gra pierwsze skrzypce, a my staramy się szerzyć tę ideę. A, byłbym zapomniał. Jeszcze jedna rzecz. Chciałbym serdecznie podziękować schronisku PTTK Orzeł na podejściu na Wielką Sowę, a to dlatego, że uraczyła nas pysznym obiadem i piwkiem 00, które nas nawodniły. Obiad naładował dobrą energią i mamy teraz siły na to, żeby dalej lecieć. Oczywiście wrócę do ciebie z podsumowaniem, o ile nie będę dukał bardzo zmęczony na koniec dnia. Wszystko zobaczymy. Piona, pa!
1: No to zmęczenie niewątpliwie słychać, ale dla takiego celu zmęczyć się jak najbardziej można.
0: No tak, moi drodzy, bo spoglądając na statystykę a propos polskiej młodzieży, no to hejtu doświadczyło aż 84% badanych, no i okazuje się, że taki hejt boli prawdopodobnie bardziej niż tak długi bieg i tak męczący bieg. Z tego powodu właśnie dwóch wspaniałych śmiałków to wszystko przedsięwzięło. Sportowy wyczyn to na pewno ważna rzecz, no ale raport medyczny równie jest istotny.
2: Edziula, tu Sudety znowu. Zapomniałem dodać, że

0: prawej stopie.
1: Brzmi, jakby miał zaraz umrzeć, ale wcale tak nie jest. Jest tak mocno zmotywowany i zmobilizowany do tego, żeby ten szlak przebyć, że myślę, że nawet złamana noga by mu w tym nie przeszkodziła.
2: Mogłaby
1: trochę spowolnić, ale i tak dałby radę.
2: Ale i tak idzie wolno.
1: Jeszcze dodam, że dzisiaj przyjeżdża do nas nasza fizjo, Agata Staręga, więc ona się nami zajmie. Mam nadzieję, że uda się jej rozbić te twarde, zbite mięśnie. Będzie to trudne zadanie, ale komu jak nie Agacie powierzyć takie odpowiedzialne zadanie, no i trudne. Buźka.
3: Buźka, buźka. No, klasycznie dwójki, klasycznie czwórki, tu nie ma się czym przejmować. Trochę uda bolą. Moi drodzy, tej trasy jeszcze trochę zostało. No, do 4 dnia czerwca zapowiedziana jest. Zobaczymy, czy się szanownym panom to uda wszystko.
4: Krzyśka i Staszka możecie śledzić na stronie GSS120.pl, no i w mediach społecznościowych również, jeżeli jesteście ciekawi, jak tam im idzie.
3: A dodatkowo możecie dołączyć się do akcji, pobiec na przykład fragment trasy wspólnie z uczestnikami, symbolicznie włączyć się z dowolnego miejsca, czy to na przykład przez spacer, trening, przejazd rowerowy. Można publikować zdjęcie, do tego organizatorzy zachęcają. Hashtag 444 razem. Hashtag 444 razem.
4: To my teraz razem posłuchamy sobie Jamesa Shanahana i śniadanie zjemy.
3: Tak, bo z gór przenosimy się do Wielkiej Brytanii o 9.30.

0: That's Rich Kids. And as we ride on the coattails of our own success on today's English Breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. And don't forget to join me on Monday for more of the same. And in the meantime, head down, chin up, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
3: Poniedziałek, godzina 21. Now kick this one here for me and my
4: team. Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
6: Aferanek.

0: To ja odpowiadam na to pytanie w takim razie, które arktyczne małpy zadały. Tak, to nasza lista aferowych nowości.
1: Jak najbardziej nasza i jak najbardziej przebiśniegi się na niej znalazły. Czy przebiśniegi są tematem na topie, to nie wiem, bo już praktycznie mamy lato, ale na pewno tytuł tej piosenki jest Pali jej się świat. Nam się będzie palił, jak przyjdą upały.
0: Tak, to na 15 minut przed godziną 10, moi drodzy, a wszystkie informacje o przebiśniegach i o tym singlu na naszej stronie. Powiedz

0: Osiedle Jagiellońskie.
1: Tam ewidentnie też komuś się palił świat, moi drodzy. I co najważniejsze i najciekawsze, to nie jest pierwsza taka sytuacja, jeżeli chodzi o kwiatomaty.
0: No właśnie, bo ktoś, jeszcze nieznany sprawca, ruszył na poznański kwiatomat, który się na Osiedlu Jagiellońskim znajduje, ukradł bukiet i uciekł. I to tak, jak powiedziałeś, nie jest pierwszy raz i to nie jest pierwszy raz, jak ktoś zabiera z tego kwiatomatu jeden bukiet, bo to nie jest tak, że pan rozwalił kwiatomat.
1: Żeby sobie posprzedawać te
0: tak,
1: bukiety.
0: Tak, zabrał ileś tam bukietów? Nie. Zabrał jeden bukiet.
1: No tak, za jeden bukiet to prawdopodobnie mniejsza kara niż za wszystkie bukiety, chociaż tutaj już nie o sam bukiet chodzi, ale również o urządzenie, które zostało z tego powodu zniszczone. Listopad ubiegłego roku, moi drodzy, to jest czas, w którym ostatnio w tym miejscu na Osiedlu Jagiellońskim napad na kwiatomat miał miejsce. No i teraz po takim czasie kolejna sprawa bardzo podobna. Jak pan posiada łom, tak ten łom wykorzystał, tylko że nie do wyważania drzwi, a do wyważania drzwiczek w kwiatomacie.
0: Jak to źle brzmi, napad na kwiatomat. Ale no pan tak. Ewidentnie nie zrozumiał, jak usłyszał gdzieś pewnie kiedyś, że należy iść zebrać bukiet kwiatów i to jest romantyczne, to tam jest, proszę pana, zebrać, a nie zabrać bukiet kwiatów.
1: Na łące na przykład sobie zerwać. Takie ładne kwiatki również tam rosną. No albo po prostu zakupić kwiaty, a nie, że,
0: o, tak też można,
1: że otworzyć i zabrać. Tam jest takie miejsce do odbicia karty i jak cię tego nie zauważy, no to chyba można się pomylić. Ale na pewno miłosny akt to był.
0: Być może, chociaż mało romantyczny. Naprawdę, to zbieranie kwiatów jest lepsze niż zabieranie kwiatów.
1: I to wam polecamy bardzo serdecznie.

0: Marcel Kujawa jest już ze mną w studiu. Czy ty się czujesz jeszcze dzieckiem?
1: Nie.
0: Już nie?
1: Nie, niestety nie.
0: Ostatnio się mówi o tym, że każdy człowiek ma wewnętrzne dziecko w sobie.
1: No, pewnie to prawda.
0: A ty nie masz takiego?
1: Mam, ale mało.
0: Ale się nim nie czujesz.
1: Mało, no.
0: Dobrze. To nie dostaniesz więcej życzeń na Dzień Dziecka. W takim razie serwis musisz robić jak poważny, dorosły człowiek. 3 minuty zostały do 10:00.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Rywalizacja o rowerową stolicę Polski rozpoczęta. Celem akcji jest motywowanie do zdrowej rywalizacji i propagowanie zdrowego stylu życia. Uczestnicy pobierają aplikację, która rejestruje trasy i długości przejazdów. W zeszłym roku w akcji wzięło udział 92 tysiące rowerzystów. Łącznie pokonano 19 milionów kilometrów. W 2025 roku poznaniacy wykręcili 762 tysiące kilometrów, dzięki czemu zajęli drugie miejsce w kategorii miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Na 10 najbardziej aktywnych uczestniczek i 10 najaktywniejszych uczestników w skali kraju czekają nagrody w postaci kart upominkowych o łącznej wartości ponad 10 tysięcy złotych.
2: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: Rusza program Mikroretencja. W ramach inicjatywy ruszył nabór wniosków prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. O tym, na co można uzyskać dofinansowanie, mówi zastępca prezesa tejże instytucji Agnieszka Lewandowska.
3: Będziemy przekazywać naszym mieszkańcom dotacje do 8 tysięcy złotych na takie elementy, które będą retencjonować wodę. Będą to dotacje przekazywane na zakup, na montaż, na rozbudowę instalacji służących do zbierania wody, czyli łapania tej deszczówki lub wody roztopowej z powierzchni nieprzypuszczalnych na naszych posesjach.
1: Wszystkie potrzebne dokumenty do złożenia wniosku dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Minimalne wymagania projektu obejmują co najmniej 2000 zł kosztów kwalifikowanych, minimum 2 metry sześcienne pojemności zbiorników do magazynowania wody opadowej na przestrzeni minimalnych 50 metrów kwadratowych. Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie trwa. Pierwsze efekty prac już widać. Udało się przebudować większość torowiska, co umożliwi przejście do dalszych etapów. Plan oprócz modernizacji Święciechowskiej zakłada też przebudowę infrastruktury podziemnej oraz drogi rowerowej. Całość inwestycji pochłonie nieco ponad 45 milionów złotych. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na 2028 rok.
2: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
1: Przedstawiciele polskich i niemieckich regionów spotkali się w Poznaniu podczas 9. szczytu politycznego partnerstwa Odra. Wydarzenie odbyło się na Politechnice Poznańskiej. Politycy omówili m.in. kwestie niemieckiej kontroli granicznych przedłużonych do 1 października. Uczestnicy domagali się ich zniesienia. Podczas zamkniętych obrad przedstawiciele regionów rozmawiali także o bezpieczeństwie i odporności pogranicza wobec napiętej sytuacji międzynarodowej. Szczególny nacisk położono na rozwój infrastruktury transportowej, zwłaszcza połączeń kolejowych między Polską a Niemcami.
4: Nie zapominajmy, że Polska i Niemcy leżą w sercu Europy. To przez Polskę i Niemcy biegną główne szlaki transportowe ze wschodu na zachód i z północy na południe. To są niezwykle istotne elementy, które, jeśli mówimy poważnie o dalszej współpracy gospodarczej, rozbudowie wspólnego rynku, potrzebujemy na nie w większym stopniu zwracać uwagę.
1: Mówiła przewodnicząca Rady do Spraw Współpracy z Republiką Federalną Niemiec, dyrektor generalna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Henryka Mościcka-Dendys. Partnerstwo Odra działa od 2006 roku i skupia regiony z Polski i Niemiec położone po obu stronach Odry. Inicjatywa ma wzmacniać współpracę gospodarczą, społeczną i kulturalną pod hasłem Dwa kraje, jedna wspólnota. I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszam od 15:57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 10 na zegarku wybiła, to oznacza, że ostatni raz z Kurą się witamy na antenie.

0: Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca dzisiaj mamy, czyli Dzień Dziecka i my dla was mieliśmy nawet prezenty na Dzień Dziecka.
1: Tak, moi drodzy.
0: Wygrać wejściówkę podwójną na żużlowe derby wielkopolskie.
1: Tak, kilka osób do nas napisało z tymi życzeniami właśnie, więc my konkurs rozwiązujemy już teraz, bo nie ma co czekać. Na przykład Daniel, który życzy, aby wszystkie lody świata się nie topiły, a uśmiech nigdy nie znikał z twarzy. No i to chyba są najpiękniejsze życzenia. Z tymi lodami to w szczególności. Za chwilę wiadomość zwrotna, za chwilę w SMS-ie wszystkie szczegóły.
0: O, ja już wiadomość poszła.
1: Tak, już poszła, więc tam przeczytasz, co trzeba zrobić i jak to wszystko będzie dalej działało. Drugim prezentem dzisiaj jest to, że do weekendu zostały nam tylko 2 dni, jak już ustaliliśmy,
0: i
1: prawda?
0: I to jest piękny prezent.
1: Jakub, Konrad, Pamela, Justyn obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Rodziców, Dzień Mleka, Święto Bułki i Święto Służby Ruchu Lotniczego.
0: Oprócz tego Ida Mikołajczak za konsoletą realizatorską razem z Anielą Matuszkowiak, Marcel Kujawa, który serwisy pisał.
1: Kalina Kończak i Kamil Strużyński. My przed mikrofonami byliśmy.
0: Jakieś tam życzenia wam też składaliśmy.
1: 6:30, to prawda. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Tak jeszcze raz, i tak jeszcze raz, i tak jeszcze raz. Dobrego dnia przede wszystkim. No a na sam koniec zaglądamy jeszcze do kalendarium, moi drodzy, bo to rzecz ważna i to rok 1983.
0: Tutaj życzenia urodzinowe mamy w takim razie dla albumu Talking Heads Speaking in Tongues, który właśnie 1 czerwca 1983 miał swoją premierę.
1: Z tego albumu kawałek chyba najpopularniejszy i zamykający całą tę płytę. This Must Be The Place to Naive Melody od Talking Heads na sam koniec dzisiejszego wydania. Aferanka w Radiu Afera. Dobrego dnia życzę jeszcze raz. Do usłyszenia. Siema.
0: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20.
4: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.
6: Słuchasz.

0: Autopromocja. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
1: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
2: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
3: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9:30.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Kemot, B2B, Łęcki.
4: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
3: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
4: Wtorek, godzina 20.
3: Oczywiście, Radio Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: W poniedziałki i piątki od 18.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Cześć, tutaj Karolina Duchiewicz i rozpoczynamy z przytupem nowy miesiąc pełen możliwości i energii. Z tej okazji przedstawiam Ci dzisiejsze wydarzenia, podczas których możesz się pozytywnie nastawić na cały czerwiec.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jezioro w rytmie jazzu. Enter Enea Festival zamienia brzeg Jeziora Strzeszyńskiego w przestrzeń spotkań, dźwięków i muzycznych niespodzianek. Przez kilka dni scena żyje koncertami artystów, którzy mieszają jazz z improwizacją, elektroniką i własną wyobraźnią, tworząc projekty często słyszalne tylko tutaj i tylko raz. Każdy wieczór brzmi inaczej, a muzyka płynie swobodnie, aż do ostatniego dźwięku. To festiwal, który bardziej się przeżywa niż opisuje. Nad Jeziorem Strzeszyńskim będzie głośno aż do 3 maja. Dzisiaj każdy może świętować Dzień Dziecka. Raz na jakiś czas, w weekendy i przy wyjątkowych okazjach Teatr Animacji uchyla swoje tajemnicze drzwi i wpuszcza do środka małych i też trochę większych odkrywców. Można wtedy zajrzeć tam, gdzie na co dzień chowają się lalki, zobaczyć scenę od kuchni, odwiedzić magazyny pełne teatralnych stworów i zajrzeć do galerii lalek, gdzie każdy bohater ma minę jak do zdjęcia. Przewodnicy oprowadzają tak, że nawet kurtyna się uśmiecha, a jeśli dobrze posłuchacie, to może usłyszycie sekrety, które zwykle znają tylko sceniczne duszki. Teatr Animacji, godzina 17.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Alter Mixer. State need not kill those.

0: Autopromocja.
1: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
2: Poniedziałek, godzina 21.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Alter.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Kemot, B2B, Łęcki.
3: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
2: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
3: Wtorek, godzina 20.
2: Oczywiście, Radio Afera.
0: Autopromocja.
4: Alter Mixer.

0: Wybiła godzina 15, a to oznacza...
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Wybudzamy się z alter miksera, z muzyki i wchodzimy w hurtownię. Wchodzimy w drugą połowę dnia, jak to niektórzy mówią.
2: Drugą połowę najlepszego dnia w roku.
0: No tak, bo dzisiaj już jest czerwiec, 1 czerwca, czyli no data, którą każdy dobrze zna i wie, że to jest Dzień Dziecka.
2: No więc w sumie nie wszystkim można pożyczyć, każdy jest czyimś dzieckiem, także w sumie wszystkim słuchaczom życzymy z okazji tego dnia wszystkiego najlepszego, prezentów i zabawy.
0: Bez względu na wiek, ale co ciekawe, dzisiaj jest również Dzień Mleka i Święto Bułki.
2: No to pasuje w sumie, tak, mleko to się tak kojarzy, dzieci w przedszkolu piją mleko.
0: Z kożuchem niedobrym, ohydnym. Z okazji Dnia Dziecka będziemy mieli dla was naprawdę fajny prezent, czyli no zobaczycie, usłyszycie, bo konkurs za 5 minut ogłosimy i do wygrania właśnie coś ciekawego.
2: Tak, a z tego wszystkiego to my żeśmy się zapomnieli przedstawić, więc kto tam dzisiaj za mikrofonem siedzi?
0: Za mikrofonem drugim Zuzanna Derbis, a za mikrofonem pierwszym i daleko ode mnie, bo za szybą gdzieś tam.
2: Tak, za mikrofonem i przed konsoletą Bartosz Kozłowski, a jeszcze nade mną czujne oko Weroniki Lednuchowskiej. Także tak, ona nam tutaj pilnuje, żeby wszystko poszło jak powinno.

0: Obiecaliśmy słuchaczom, więc chyba teraz tej obietnicy musimy dotrzymać. Konkurs.
1: Konkurs. Do wygrania w konkursie jest dzisiaj wejściówka podwójna na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim. Enter Enea Festival, bardzo znany festiwal muzyki jazzowej, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer. No i nie może być maja, nie może być czerwca bez właśnie tegoż festiwalu nad Strzeszynkiem.
0: No tak, no jest co roku.
1: No jest. No i możecie sobie właśnie sprawić prezent na Dzień Dziecka. Co prawda wejściówka jest na dzień jutrzejszy, na wtorek 2 czerwca. Ten festiwal, koncerty zaczynają się o 19:30, ale niemniej jak najbardziej zapraszamy do udziału.
0: Tak, a żeby taki udział wziąć, no to już klasycznie SMS na 7148, prefiks afera, swoje imię i nazwisko, no i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe. No i nie moglibyśmy w sumie zapytać inaczej, no bo jednak ten Dzień Dziecka myślę, że góruje nad wszystkimi innymi dzisiejszymi świętami, więc jak brzmi nasze pytanie?
1: Jesteśmy ciekawi, w co bawiliście się, jak byliście młodsi, jakie mieliście może oryginalne zabawy, czy to samemu, czy to z rodzeństwem, ze znajomymi. Zaskoczcie nas, w co bawiliście się, jak byliście mali.
0: Tak, mamy tylko nadzieję, że te zabawy nie były jakoś tak...
1: Nie było okrutne.
0: Ukierunkowane na krzywdzenie wszelkiego rodzaju stworzeń. Jak coś takiego napiszecie, to ja was nie wybiorę. Chcemy tylko pacyfistyczne zabawy. Koszt takiego SMS-a to jest złoty 23 i to już z VAT-em.

0: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady. Z Poznania, Polski, Europy i świata. W poniedziałki i piątki od 18.
1: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie.
2: Czyli pierwszy rodeo w eterze Jarka
1: i Marcina z zespołu Audiofibs.
2: Poniedziałek, godzina 22.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Rusza rywalizacja o rowerową stolicę Polski, jak co roku, w sumie około tej pory roku, znowu mamy szansę powalczyć.
1: Tak, bo to już dziś rozpoczyna się właśnie ta rowerowa rywalizacja. Żeby wziąć w niej udział, należy ściągnąć specjalną aplikację, za pośrednictwem której rejestrowane są pokonywane przez was kilometry. Rowerzysta też decyduje, które miasto wspiera, więc co ciekawe, wcale nie trzeba jeździć po Poznaniu, żeby wspierać jakieś inne miasto, ale jednak zachęcamy do tego.
0: Jak kogoś przyłapiemy, że kręci po Poznaniu, a rejestruje dla Warszawy, no to ja myślę, że to jest ban. Ban na Poznań.
1: Oj, no, to byłoby słabo. To trzeba patrzeć każdemu teraz w telefon, jak będziecie mijać innych rowerzystów. Co ciekawe, że w zeszłorocznej akcji w całej Polsce uczestniczyło 92 tysiące rowerzystów i przejechali oni w sumie 19 milionów kilometrów.
0: Ciekawe, ile razy to jest dookoła świata. A w sumie jeszcze ciekawsze to jest, ile razy to jest nad Jezioro Strzeszyńskie i z powrotem, co?
1: Nie wiem.
0: No ale pewnie wiele razy. I ja myślę, że wykręcenie czegoś takiego nie byłoby problematyczne, bo nad Jezioro Strzeszyńskie naprawdę jest mega dojazd rowerem. No, może być teraz trochę utrudniony przez pracę nad Rusałką, ale myślę, że jakiś objazd się tam znajdzie. Także myślę, że fajnie się wybrać. No, no nieprzypadkowo, bo nasz dzisiejszy konkurs przecież prowadzi was nad Jezioro Strzeszyńskie.
1: Tak jest, tak jest. No i właśnie, no i co? I również poznańskie szkoły biorą udział, nawet firmy rywalizują ze sobą, więc jest to ciekawy sposób na to, żeby to popołudnie spędzić, czy też wieczór.
0: Czy ty się podejmiesz przeczytania nazwy dzisiejszej nowości muzycznej, bo ja się trochę boję?
1: No właśnie ćwiczyłam przed i jest to wykonawca Żyńny. Chyba tak. Nie Żyzny, tylko Żyńny.
0: Żyńny. No, brzmi po czesku trochę, co?
1: Troszeczkę tak. No, tak. Nie wiem.
0: Posłuchajmy.
1: Ale posłuchajmy.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Cześć, tutaj Karolina Duchiewicz i rozpoczynamy z przytupem nowy miesiąc pełen możliwości i energii. Z tej okazji przedstawiam Ci dzisiejsze wydarzenia, podczas których możesz się pozytywnie nastawić na cały czerwiec.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jezioro w rytmie jazzu. Enter Enea Festival zamienia brzeg Jeziora Strzeszyńskiego w przestrzeń spotkań, dźwięków i muzycznych niespodzianek. Przez kilka dni scena żyje koncertami artystów, którzy mieszają jazz z improwizacją, elektroniką i własną wyobraźnią, tworząc projekty często słyszalne tylko tutaj i tylko raz. Każdy wieczór brzmi inaczej, a muzyka płynie swobodnie, aż do ostatniego dźwięku. To festiwal, który bardziej się przeżywa niż opisuje. Nad Jeziorem Strzeszyńskim będzie głośno aż do 3 maja. Dzisiaj każdy może świętować Dzień Dziecka. Raz na jakiś czas, w weekendy i przy wyjątkowych okazjach Teatr Animacji uchyla swoje tajemnicze drzwi i wpuszcza do środka małych i też trochę większych odkrywców. Można wtedy zajrzeć tam, gdzie na co dzień chowają się lalki, zobaczyć sceny od kuchni, odwiedzić magazyny pełne teatralnych stworów i zajrzeć do galerii lalek, gdzie każdy bohater ma minę jak do zdjęcia. Przewodnicy oprowadzają tak, że nawet kurtyna się uśmiecha, a jeśli dobrze posłuchacie, to może usłyszycie sekrety, które zwykle znają tylko sceniczne duszki. Teatr Animacji, godzina 17.
3: Hurtownia Radia Afera.

0: To czas na kalendarium. Zaczniemy sobie od klasycznie, od po prostu zwykłych dat. Potem przyjdzie czas na muzykę. No i dzisiaj tak papiesko w tym kalendarium. Dlaczego papiesko? Ponieważ 1 czerwca w 1932 utworzono Pieniński Park Narodowy, a jak wiadomo, papież góry kochał. Bardzo suche.
1: No.
0: Ale to jest nie wszystko. Ja przygotowałem jeszcze jedną rzecz o papieżu. Mianowicie czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. To jest też 1 czerwca i to jest rok 1991. Także dzisiaj kalendarium pod znakiem Wielkiego Polaka.
1: No, ja jeszcze tylko sprawdziłam, że oprócz Dnia Dziecka i Dnia Mleka w Palau obchodzą Dzień Prezydenta.
0: Okej. Okay.
1: Tak, no.
0: Kolejne święto.
1: Takie kolejne święto. A jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne, no to w 1999 roku miała miejsce premiera albumu Blink 182 i albumu Enema of the State. Takiż to album właśnie wtedy został wydany. A tak poza tym, bo właśnie Paweł Zjeżdżałka, nasz kolega aferowy, ma dzisiaj urodziny.
0: O, no to wypadałoby, ale w dzień dziecka, ale fajnie.
1: No.
0: Myślę, że dostawał podwójne prezenty, czy mu konsolidowali te prezenty na jeden dzień?
1: Ja myślę, że mu konsolidowali. Myślę, że
0: nie. Przykra sprawa.
1: No, tak to niestety jest. Niby ma być fajnie, ale jednak nie.
0: No to jest chyba gorzej mieć jeszcze święta takie połączone, co? Na Boże Narodzenie mieć.
1: Chociaż jest więcej atrakcji może w Dzień Dziecka i wiesz, jednak może było lepiej. Niemniej wszystkiego najlepszego dla naszego aferowicza. Nie wiemy, czy nas słucha, ale tak.
0: Wyślemy mu najwyżej potem nagranie. Wytniemy mu ten kawałek i będzie mógł sobie, nie wiem, na dzwonek ustawić.
1: Tak jest. No, także Enema of the State i co zagramy?
0: Zagramy Blink 182, What's My Age Again, czyli to jest chyba ten utwór, który wszyscy od nich kojarzą.
1: Tak jest, no i tak się ładnie komponuje w dzisiejszy dzień.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Co tam dzisiaj w pogodzie dla kierowców? Dosyć ładnie, bo 22 stopnie na zewnątrz i świeci słońce, no ale to może być popsute przez minimalne opady deszczu, które zapowiada się na dwie najbliższe godziny. Temperatura będzie sobie spadać do 16 stopni Celsjusza w drugiej połowie dnia. Właściwie bezwietrznie, maksymalna prędkość porywów wiatru to 26 km na godzinę.
2: A jeżeli chodzi o sytuację na drogach, zaczynając od północy, na Obornickiej fragmenty

0: Z tego, co tutaj patrzę. Dalej, królowej Jadwigi jak zwykle, ale nie nic poza normalny stan rzeczy. Garbary, no to tu się nawet nie będę wypowiadać, bo jest masakra. No i tak jak zwykle Rataje czy Rondo Śródka, tutaj też dosyć duże przeciążenia. Jeżeli macie więcej informacji na ten temat, to 618750213, nasz numer telefonu, dzwońcie do nas.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Hurtownia na 98,6.

0: No, chyba czas przypomnieć o naszym konkursie.
1: Tak, no bo dzisiaj naprawdę myślę, że fajna nagroda do wygrania, bo
0: gratka, można
1: taka
0: powiedzieć.
1: Gratka od nas dla was w ten Dzień Dziecka, bo do wygrania jest wejściówka podwójna na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu, nasz jazzowy festiwal. No właśnie, no i co należy zrobić, żeby taką wejściówkę wygrać? Jeszcze przypomnę tylko, że właśnie, że już ten festiwal trwa od wczoraj, a my dla was mamy wejściówkę na jutro, na wtorek 2 czerwca. Te koncerty zaczynają się o 19:30 i trwają nawet do 22:30. Nie, przepraszam, nawet ostatni jest o 22:30. Przepraszam bardzo. Tak.
0: Wybaczamy. No tak, jeżeli macie ochotę wybrać się na ten festiwal, no to 7148, tam wpisujemy afera, swoje imię i nazwisko. No i odpowiedź na pytanie konkursowe. Z okazji Dnia Dziecka pytamy o wasze nietypowe zabawy z dzieciństwa. Tylko uwaga, bo tych brutalnych to nie bierzemy pod uwagę.
1: Nie.
0: Nie, koszt takiego SMS-a to jest złoty 23.

0: susza. No jest to temat, o którym możemy już słyszeć od pewnego czasu i który no, obejmuje praktycznie całą Polskę. No jest to temat, który myślę, że o którym nie mówi się cały czas wystarczająco i nie alarmuje się wystarczająco. Na szczęście mamy coś takiego jak program mikroretencja, gdzie właśnie będziemy mogli zebrać deszczówkę w prosty sposób. No i zaoszczędzić wodę i również trochę zaoszczędzić na rachunkach. Więcej na ten temat powie nam Agnieszka Lewandowska, zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, bo można uzyskać dofinansowanie na różne rzeczy.
1: Będziemy przekazywać naszym mieszkańcom dotacje do 8 tysięcy złotych na takie elementy, które będą retencjonować wodę. Będą to dotacje przekazywane na zakup, na montaż, na rozbudowę instalacji służących do zbierania wody, czyli łapania tej deszczówki lub wody roztopowej z powierzchni nieprzypuszczalnych na naszych posesjach.
0: Nabór wniosków na dofinansowanie instalacji rozpocznie się 22 czerwca. No i obejmuje ono zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie takiej instalacji. No właśnie. No i dlaczego to jest tak ważne?
1: To jest niezwykle istotny program i bardzo się cieszymy, że będziemy mogli przekazywać środki mieszkańcom regionu, ponieważ wiemy, jak magazynowanie wody jest ważne, tym bardziej w naszym regionie, który jest niezwykle narażony na suszę.
0: Pozwala to oszczędzać wodę, obniżać rachunki, zwiększa odporność terenu na suszę i upały, zmniejsza ryzyko również podtopień po intensywnych opadach. No a więcej informacji na ten temat dostępne są na stronie mikroretencja.gov.pl.

0: Hej ho, rowerem by się jeździło.
1: Tak, chyba że jesteś dzieckiem, to przed jazdą rowerem musisz upewnić się, że masz kask. Od 3 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy.
0: Dotyczą one właśnie najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli rowerzystów kierujących hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, tak zwane UTO, do 16 roku życia.
1: Tak, no ja uważam, że to jest w sumie bardzo dobre prawo, bo ilość dzieci w sumie, które, ale teraz po prostu będę gadał jak, no okej, okay, ilość dzieci, które widzę na tych hulajnogach, które swoją drogą rozpędzają się do prędkości, do których nie powinny i dodatkowo nie mają tych kasków.
0: To cię krew
1: straszne,
0: zalewa.
1: Po prostu zadzwoniłbym do każdego rodzica z osobno, wysłał filmiki, tak.
0: I myślę, że jak towarzyszą ci te emocje, to już wiesz, że nie jesteś dzieckiem. Już wiesz, że to, no...
1: Tak, jak towarzyszą mi te emocje, to już wiem, że ten przepis mnie nie dotyczy.
0: Tak, no kask właśnie, no nie tylko przy korzystaniu z roweru czy hulajnogi elektrycznej, ale też deskorolki elektrycznej, deski żyroskopowej, Segwaya czy monocykla elektrycznego. Ale w przypadku używania zwykłej hulajnogi, zwykłej deskorolki czy rolek, taki kask już nie będzie obowiązkowy.
1: A deska żyroskopowa? Co to jest? To jest to jednokołowe? To jest ten monowheel?
0: Będziemy musieli chyba sprawdzić.
1: Tak, wrócimy z tym.
0: Bo sama nie wiem, szczerze. Tak, ale właśnie. No, myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Dla bezpieczeństwa też nas wszystkich.
1: Tak, dla najmłodszych.
0: Aha, ale jeszcze jedna ważna informacja, bo co jeżeli takie dziecko nie będzie miało kasku i zostanie złapane przez pana bądź panią policjantkę? No tutaj ukarani zostaną rodzice mandatem nawet do 100 zł. Czy w ogóle nie, mandatem w wysokości 100 zł.
1: Myślę, że bardzo często to 100 zł będzie wychodziło z kieszonkowego.
0: O, dobra kara.
1: Boże, jesteśmy starzy.

0: 16 zbliża nam się nieubłaganie.
1: No tak, jeszcze troszkę, ale no to jest już nasz czas, żeby się powoli żegnać, ale zanim się pożegnamy, zapytamy, czy znacie taką grę jak Pikut?
0: Pikut. No ja nie słyszałem o Pikucie, ale jeżeli słuchacze słyszeli, może to jest wielkopolska rzecz. Ja nie jestem stąd.
1: Tak, ale tutaj jeden z naszych SMS-ów właśnie taką zabawę przytoczył. Czyli Pikut, czyli rzucanie małym nożykiem wyznaczone na ziemi pole.
0: To brzmi jak zabawa, która może się bardzo szybko źle skończyć.
1: Ale wyznaczone pole, a nie w rodzeństwo, tak?
0: Więc przynajmniej tak. Przynajmniej
1: jednak
0: tak.
1: Możemy założyć, że jest dalej pacyfistyczny. Jest pokojowo.
0: Tak, dzisiaj na hurtowni byli dla was za mikrofonami
1: Zuzanna Derbis,
0: Bartosz Kozłowski, a czujne oko Weroniki Lednochówskiej czuwa nad tym, żeby cała realizacja szła tak, jak powinna. Do usłyszenia.

0: 3 minuty do godziny 16, więc czas na serwis informacyjny.
1: Anna Grzyb, zapraszam. Warta Poznań awansuje do pierwszej ligi. Zieloni zremisowali w sobotnim spotkaniu w Ogródku z Resowią Rzeszów 2-2. To wystarczyło, by następny sezon rozegrać szczebel wyżej. O przyszłości myśli już trener Warty Maciej Tokarczyk.
2: My jako klub, mimo że teraz jest bardzo przyjemna chwila, to mamy świadomość, że musimy polepszyć się na każdym aspekcie. Pod kątem jakości, pod kątem organizacji, pod kątem ludzkim, pod kątem wartości, pod kątem infrastruktury odnowy itd., itd. Bo teraz czeka nas zupełnie inne wyzwanie.
1: W 97 minucie meczu wybuchła wielka radość.
3: Tak duża dawka emocji, nawet ja pierwsze tempo nie wiedziałem, kto strzelił tego gola. Tak jak sobie od razu przeanalizowałem, że ten mecz kolejny raz pokazał, jak dobrą drużyną jesteśmy, jak jesteśmy fajną, zgraną ekipą ludzi. No i nic, teraz tylko się cieszyć i zbieramy tego owoce, bo to był naprawdę ciężki, ale wspaniały sezon.
1: Mówił kapitan Warty Poznań Kamil Kumoch. Zieloni zakończyli sezon na drugim miejscu z 64 punktami na koncie. Najlepsza okazała się być Unia Skierniewice, która zgromadziła 68 oczek. Trzeciego Beniaminka pierwszej ligi jeszcze nie znamy, tego wyłonią baraże. Warta wraca na zaplecze Ekstraklasy po roku przerw. Kryta pływalnia na Chwiałce tymczasowo zamknięta. Jest to związane z planowaną przerwą technologiczną. Rozpoczynają się tam również przygotowania pływalni letniej, która zostanie otwarta pod koniec czerwca. Wcześniej, bo w połowie miesiąca, otworzy się letnia pływalnia w Parku Kasprowicza. Oprócz basenu na poznaniaków będzie czekać boisko do siatkówki plażowej i tor do treningu ulicznego. Warto dodać, że w miniony weekend doszło do otwarcia krytej pływalni na Taborowej.
4: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afer.
1: Dziś ulica Naremowicka zostaje wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od ulicy Zofii Hilczer-Kurnatowskiej do ulicy Łużyckiej. Wyjątkami będą samochody dojeżdżające do posesji. Zmiany podyktowane są pracami budowlanymi. Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii numer 146, 151, 167, 911, 214 oraz 224. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie ztmpoznań.pl w zakładce komunikaty.
4: A może na koncert?
1: Zaprasza Filharmonia Poznańska w najbliższy piątek o godzinie 19 na deskach Auli UAM w ramach koncertu Gwiazdy Światowych Estrad wystąpi pianista Alim Bejzembajew, któremu towarzyszyć będą poznańscy filharmonicy pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Solista zagra w zastępstwie za zwycięzcę Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina z 2005 roku Rafała Blechacza, który z powodów zdrowotnych musiał odwołać swój udział w koncercie. Zabrzmią uwertura do opery Halka Stanisława Moniuszki, poemat symfoniczny Odwieczne pieśni Mieczysława Karłowicza oraz koncert fortepianowy E-moll Fryderyka Chopina. Więcej informacji na temat repertuaru i biletów znajdziecie na stronie Filharmonii. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Dzień dobry, siemaneczko i cześć. Mamy dzisiaj 1 czerwca, w związku z tym przypada właśnie Dzień Dziecka, a na ten moment słuchacie właśnie Radia Afera.
4: Studencki Patrol na 98,6.
5: Za realizację audycji odpowiedzialna jest Weronika Leduchowska, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. Jeśli chodzi o repertuar dzisiejszej audycji, czekają nas dwie mini audycje. Będą to Odrestaurowani o godzinie 16.30 i Ekonomia Szczęścia o godzinie 17.30. Do tego o godzinie 17.10 mamy przyjemność gościć w naszym studiu Kacpra Kocińskiego z Elsa Poznań. Porozmawiamy na temat odbywającej się trzeciej interdyscyplinarnej konferencji praw mniejszości, czyli porozmawiamy o równości w praktyce. Do tego będzie oczywiście konkurs, który ogłosimy już za moment. Do tego oczywiście wiele informacji akademickich i duża dawka dobrej muzyki. A skoro już mówimy o dobrej muzyce, na naszej antenie Krzysztof Zalewski z utworem Zabawa.

0: Jak to bywa w zwyczaju studenckiego patrolu, mamy dla was konkurs, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na Silent na Wolności, czyli Silent Disco na Placu Wolności. Wydarzenie odbywa się 5 czerwca w piątek i aby wziąć udział właśnie w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które związane będzie właśnie z tym wydarzeniem, dlatego chciałbym was zapytać, gdybyście mogli wybrać jeden utwór, który poleci właśnie na Silent Disco, jaki byłby to utwór i dlaczego właśnie ten? Na odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.
1: Autopromocja.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy was i jesteśmy dla was.
3: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
4: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.

Ogłoszenia akademickie rozpoczniemy oczywiście od Politechniki Poznańskiej, ponieważ właśnie na Politechnice Poznańskiej ruszyła rekrutacja. Oczywiście na stronie znajdziecie informacje takie jak harmonogram i wiele, wiele innych. Przede wszystkim listę kierunków, na które aktualnie trwa rekrutacja. Wszystkich zainteresowanych oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału. Wszystkie niezbędne informacje, tak jak wcześniej wspomniałem, znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej, do czego jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcamy, zapraszamy. Tak samo jak bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie. I love the night, but not the stars.

18 czerwca o godzinie 18 w Centrum Kultury Zamek odbywa się kolejne wydarzenie z cyklu Uniwersyteckie Wykłady na Zamku. Tematem wykładu otwartego będzie Wokół idealizacji. Wykład zostanie wygłoszony przez pana profesora, doktora habilitowanego Krzysztofa Brzechczyna z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wstęp na wydarzenie jest wolny, w związku z tym wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Szczegółowy opis wydarzenia znajdziecie oczywiście w artykule na stronie internetowej Uniwersytetu. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy, a tymczasem do naszej antenie kolejny utwór, czyli Molk przy mnie, przy sobie.

AI a dydaktyka. Tak brzmi tytuł panelu dyskusyjnego, który odbywa się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Wydarzenie ma miejsce już 12 czerwca bieżącego roku, potrwa od godziny 12 do godziny 13. Natomiast jeśli chodzi o samo wydarzenie, skupia się ono nie tylko na aspektach dydaktyki jako wykorzystania AI, będzie także poruszona kwestia analizy danych i innych prac naukowych. Oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Warto na pewno wspomnieć, że wydarzenie odbywa się w formie zdalnej, online, na platformie Zoom. Wszystkie niezbędne linki i kody znajdziecie oczywiście na stronie wydziału w artykule do wzięcia udziału. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką AI i generalnie każdego.

Nie tylko Politechnika Poznańska rozpoczęła właśnie rekrutację na studia, ponieważ drzwi dla nowych studentów otwierają także Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczegółowy harmonogram, a także listę kierunków, przede wszystkim listę kierunków, znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Uniwersytetu. Do wzięcia udziału w rekrutacji zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematem. Lista kierunków jest naprawdę obszerna, w związku z tym myślę, że każdy zainteresowany znajdzie tam coś dla siebie. A propos znajdowania czegoś dla siebie, znaleźliśmy właśnie fenomenalny utwór, który poleci na naszej antenie, mianowicie Editors, Darkness at the Door.

Nie wspominaliśmy jeszcze dzisiaj o Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a to właśnie tam odbywa się już niedługo, dokładnie mówiąc 9 czerwca, już 8. edycja studenckiej konferencji naukowej z cyklu Młodzi o finansach publicznych. Tego najbliższe wydarzenie odbywa się pod tytułem Zarządzanie publiczne w czasach niepewności i zmian. Wszystkie osoby zainteresowane tym tematem zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat właśnie tego wydarzenia na stronie internetowej uczelni. Oczywiście, a tymczasem na naszej antenie Burn TV z utworem Safari.

0: Właśnie minęła godzina 16:30. W związku z tym zachęcamy do wysłuchania mini audycji pod tytułem Odrestaurowani.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
2: Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Odrestaurowani. Dzisiaj troszeczkę w innym składzie. Jest ze mną Tymek.
3: Dokładnie.
2: Ja jestem Wojtek. No niestety Adam nie mógł do nas w dzisiejszym dniu dotrzeć, no ale jak to mówią, show must go on. Więc przychodzimy do was z nowinkami. Co dzieje się u naszej karoserii? Jak wyglądają prace? Na jakim etapie w obecnej chwili się znajdujemy z pracami w kole? Może chciałbyś coś więcej, Tymek, powiedzieć?
3: Jak już stricte o samej karoserii wspomniałeś, to chciałem powiedzieć, że jest tak właściwie już przygotowana cała pod lakierowanie. Kolor będzie taki ładny, czerwony, taki krwisty czerwony, jak można sobie zobaczyć więcej na Mazdach. Taki ładny, bardzo ładny, czerwony, wiśniowy. Tu mogę też uchylić rąbka tajemnicy. Felgi również będą w tym samym kolorze, więc będzie się to ładnie prezentowało z tymi chromowanymi deklami. Więc tak, jest to ładnie przygotowane, wszystkie spasy są wykonane bardzo ładnie, także reparaturki właściwie nie są widoczne, jeżeli o to chodzi. Nie widać było, że auto było naprawione blacharsko, ale niestety nie obyło się też tutaj bez nieodłącznej pomocy przypasów blacharskich, czyli od szpachli. Tutaj parę, kilkanaście nawet kilo trochę się przytyło naszemu karmanowi, ale nie będziecie w stanie tego, nie będziecie mogli tego zauważyć, bo jest tak wykonane na szczęście profesjonalnie, że nie rzuca się to ani trochę w oczy.
2: Zgadza się. Tak naprawdę zostały nam już drobne elementy dodatkowo, które trzeba wykonać podczas tych jeszcze prac blacharskich i będziemy mogli powoli myśleć o tym, aby przygotowywać się na przyjęcie, odebranie naszej karoserii i prace związane ze składaniem już całości. Także podwozie już czeka na karoserię. Nie możemy się doczekać w końcu, kiedy zobaczymy finalny produkt. Mamy nadzieję, że wy również.
3: Że największym tak właściwie teraz wyzwaniem będzie połączenie karoserii z podwoziem, tak zwane wesele, jak to mówią w Volkswagenie. Także będzie to nasze największe wyzwanie, jeżeli chodzi o połączenie tych dwóch elementów. Miejsce do tego mamy, możliwości są. Oczywiście będziemy konsultowali się z ekspertami, by wykonać to jak najpoprawniej, by nie doszło do pewnych

0: odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
3: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
4: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9:30.
5: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
1: Autopromocja. Studencki

Przypominamy o trwającym aktualnie konkursie, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na Silent na Wolności, czyli Silent Disco odbywające się na Placu Wolności. Wydarzenie ma miejsce 5 czerwca w piątek i aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Jaki jeden utwór, gdybyście mogli wybrać, aby został odtworzony w trakcie Silent Disco, byście wybrali? Oczywiście odpowiedź należy uzasadnić, czekamy na maksymalnie kreatywne odpowiedzi, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Na odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18. A tymczasem na naszej antenie Lochy i Smoki z utworem Rozbity.

Pozostaniemy jeszcze na moment przy temacie rekrutacji na poznańskie uczelnie, ponieważ rekrutacja rozpoczęła się także oczywiście na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Wszystkich zainteresowanych właśnie takimi tematami zapraszamy do sprawdzenia listy kierunków, które aktualnie rekrutuje właśnie Uniwersytet AWF. Znajdziecie tam oczywiście także szczegółowy harmonogram i wszystkie inne niezbędne informacje na ten temat. Wszystkie osoby bardzo serdecznie zachęcamy, zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacjach i tak samo zachęcamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, którym jest Viagra Boys, Creatures.

Politechnika Poznańska posiada nowy mural. Znajduje się on na budynku hali sportowej przy domu studenckim numer 1. Dokładnie mówiąc, jest to ulica Jana Pawła II, numer 28 Poznań. Oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zachęcamy, zapraszamy do zobaczenia muralu, co na pewno warto wspomnieć. Jego tytuł to Erasmus – Okno na świat, właśnie z uwagi na program wymiany studenckiej pod tytułem Erasmus+. Oczywiście warto także na pewno wspomnieć, że mural został zaprojektowany przez pana profesora Radosława Barka z Politechniki Poznańskiej. W związku z tym zachęcamy do podziwiania muralu na budynku. Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, jest to ściana hali sportowej przy domu studenckim numer 1.

Już 3 czerwca, pojutrze, odbywa się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu festyn z okazji Dnia Ochrony Środowiska. Wydarzenie stanowi zarówno możliwość zdobycia wiedzy na temat ochrony środowiska, a także możliwość przyjemnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Wydarzenie, tak jak wspomniałem, odbywa się pojutrze. Szczegółowe informacje znajdziecie oczywiście na stronie uczelni.

0: 3 minuty do godziny 17. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Anna Grzyb, zapraszam. Nocna prohibicja obowiązuje na wielu poznańskich osiedlach. Do końca maja trwały konsultacje społeczne dotyczące zasad spożywania alkoholu poza miejscem zakupu. W toku rozważań pojawił się pomysł wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży napojów wysokoprocentowych na terenie całego miasta.
2: Uznaliśmy, że po tym jak wpływają do nas wnioski kolejnych rad osiedli o wprowadzenie takiego zakazu, to uznaliśmy, że już nie ma sensu punktowo wprowadzać, tylko lepiej skonsultować wprowadzenie zakazu na terenie całego miasta. Mówimy o godzinach od godziny 22 do godziny 6 rano.
1: Argumentował radny i przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Przemysław Plewiński. Padł również pomysł likwidacji stref spożywania napojów wyskokowych nad Wartą, z czym jednak nie wszyscy się zgadzają.
2: Policja po prostu na komisji powiedziała, że funkcjonowanie dla nich tej strefy jest jak najbardziej wygodne. Mamy skomasowanie wszystkich w jednym miejscu, co pozwala zapewnić porządek. Ja jestem przeciwny temu, ponieważ tu nie chodzi o typowe wychowanie ludzi, że mają nie pić alkoholu. Chodzi o to, żeby odbywało się to w sposób kulturalny w miejscu wskazanym.
1: Mówił Przemysław Plewiński. Więcej na temat szkodliwości alkoholu usłyszycie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Afera po godzinie 20. Naszym gościem będzie toksykolog z poznańskiego szpitala imienia Raszei, dr Eryk Matuszkiewicz. Audycję możecie również śledzić w formie wideo na kanale radiowym, serwisie YouTube i na Facebooku. W 2026 roku Poznań przeznaczy 4 miliony złotych na renowację zabytków w mieście. Łącznie złożono 46 wniosków opiewających w sumie na 15 milionów złotych. Miejska konserwator zabytków pozytywnie zaopiniowała 24 obiekty, z czego 7 jest sakralnych, a 17 świeckich. Na liście beneficjentów jest chociażby klasztor Karmelitów Bosych, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk czy Gmina Wyznaniowa Żydowska. Plany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Kultury i Nauki. Uchwałę musi jeszcze przyjąć Rada Miasta na wtorkowym posiedzeniu.
3: Mecze, wyniki, emocje.
1: Znamy pierwszych półfinalistów Superligi Hokeja na Trawie. Warta Poznań pokonała AZS Politechnikę Poznańską 4-0 w sobotnim derbowym spotkaniu 13. kolejki, gwarantując sobie tym samym przynajmniej drugie miejsce na koniec rundy zasadniczej. Zwycięstwo skomentował trener Warty Mateusz Grochal.
4: My od początku mówimy, że naszym celem jest Mistrzostwo Polski. Cieszę się, że drużyna bliżej tej fazy play-off coraz lepiej się prezentuje. Jest skuteczność, także jako trener jestem bardzo zadowolony, że takie rezultaty osiągamy.
1: Warta nastawiona jest wyłącznie na zwycięstwo.
4: My absolutnie musimy mieć w głowie to, że chcemy tutaj wygrywać każdy mecz, który jest przed nami. Ta porażka z Grunwaldem w tej rundzie troszkę boli, natomiast już dała nam też sygnały, gdzie możemy szukać obszarów do poprawy. Absolutnie będziemy chcieli za WF-em wygrać, niezależnie od tego, jak będzie wyglądać tabela.
1: Warta znajduje się na szczycie tabeli z 28 punktami. Druga siemianowiczanka ma 26 oczek. O pozostałe dwa miejsca w półfinale powalczą jeszcze 4 zespoły. Pomorzanin Toruń, WKS Grunwald Poznań, AZS AWF Poznań i AZS Politechnika Poznańska. Niemal pewne jest, że w barażu o utrzymanie powalczy Stella Gniezno, a bezpośredni spadek zanotuje LKS Rogowo.
3: Poznań brzmi muzyką.
1: Poznańska Akademia Muzyczna zaprasza na koncerty. Już dziś o godzinie 19 na deskach Auli Nowa odbędzie się koncert z cyklu Pedagodzy i ich chóry. Zaprezentują się dwa zespoły. Chór ogólnouczelniany Akademii Muzycznej w Poznaniu, którym zadyrygują Tomasz Dzięcioł, Michał Plichta oraz Anna Lisiecka, a także chór kameralny Uniwersytetu Ekonomicznego Muzyka Viva pod dyrekcją Marka Gandeckiego. Opiekę merytoryczną objęła Katedra Dyrygentury Chóralnej. Wstęp na koncert jest wolny. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
0: Mamy godzinę 17 i cały czas trwa
5: studencki.
0: W dzisiejszym studenckim patrolu jeszcze czeka nas już za niecałe 10 minut rozmowa. Naszym gościem będzie pan Kacper Kociński z ELSA Poznań. Porozmawiamy na temat trzeciej interdyscyplinarnej konferencji praw mniejszości, czyli równość w praktyce. Do tego o godzinie 17.30 mini audycja pod tytułem Ekonomia Szczęścia. Za moment przypomnimy wam także o naszym dzisiejszym konkursie, w którym do wygrania jest nagroda oczywiście. Do tego także informacje akademickie i dużo dobrej muzyki. Na pewno warto także wspomnieć, że za realizację drugiej godziny audycji odpowiedzialny jest Mateusz Szlas, natomiast przy mikrofonie niezmiennie Jakub Jurga. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie. Maud Kambi, Delta.

0: Zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedzią, przypominamy o naszym dzisiejszym patrolowym konkursie, w którym nagrodą jest jedna wejściówka podwójna na Silent na Wolności, czyli Silent Disco na Placu Wolności w Poznaniu. Wydarzenie ma miejsce 5 czerwca, w piątek, i aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursu, które brzmi następująco. Gdybyście mogli wybrać jeden dowolny utwór, który zostałby odtworzony w trakcie eventu typu Silent Disco, jaki utwór byście wybrali i dlaczego byłby to właśnie ten utwór? Na odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.
1: Autopromocja.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
4: Reklama.
6: Studencki patrol na 98,6.

Tak jak wcześniej wspominaliśmy, mamy dzisiaj przyjemność gościć w naszym studiu pana Kacpra Kocińskiego z Elsa Poznań. Porozmawiamy w związku z odbywającą się już niedługo trzecią interdyscyplinarną konferencją praw mniejszości. Dokładnie mówiąc, tytuł właśnie bieżącego wydarzenia to Prawa osób LGBTQ+, w Polsce, między standardami a praktyką. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek chciałbym zapytać, jak wygląda świadomość społeczna dotycząca praw mniejszości? Halo, halo, czy mnie słychać? Najprawdopodobniej mamy jakieś problemy techniczne. Na ten moment... Halo, halo? Myślę, że włączymy na ten moment jakiś utwór, a w następnej kolejności wrócimy do naszej rozmowy.

0: Wracamy z naszą rozmową. Jeszcze raz przedstawię naszego gościa i temat, na który będziemy rozmawiać. Naszym gościem będzie dzisiaj Kacper Kociński z Elsa Poznań, a tematem naszej rozmowy będzie odbywająca się już niedługo trzecia interdyscyplinarna konferencja praw mniejszości, czyli równość w praktyce. Dokładnie mówiąc, tematem bieżącego wydarzenia będzie prawa osób LGBTQ+, w Polsce między standardami a praktyką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na początek chciałbym zapytać, jak wygląda świadomość społeczna dotycząca praw mniejszości?
1: Świadomość społeczna z roku na rok ciągle wzrasta i powoli osiąga poziom, który można uznać za właściwy, szczególnie wśród ludzi młodych, którzy są naszą przyszłością i dają nadzieję na osiągnięcie takiej prawdziwej równości, do której bardzo chcemy dążyć.
0: No właśnie, czy obecne prawa mniejszości w Polsce są odpowiednie, czy wymagają zmian?
1: Ile osób, tyle opinii tak naprawdę i to nie zależy też od tego, czy spytamy się kogoś, kto do tej mniejszości należy, czy nie. Ale moim zdaniem praw jeszcze nie ma wystarczająco, chociaż zbliżamy się do tego bardzo mocno. Aczkolwiek dużym problemem, że tak to ujmę, jest przede wszystkim ten dysonans między tworzeniem prawa a stosowaniem prawa, który można wyraźnie dostrzec w tej przestrzeni. I o tym też będziemy rozmawiać.
0: A jak w takim razie sprawdza się obowiązujące aktualnie prawo w praktyce?
1: No cóż, możemy omówić to na tym najświeższym przykładzie transkrypcji małżeństw jednopłciowych, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o tym, że urzędy w Polsce powinny takich transkrypcji dokonywać, jako że związek jest związkiem ważnym, zawartym za granicą, ale Polska powinna go respektować na mocy zawartych wcześniej umów międzynarodowych. Ale jak tutaj mieszkamy w Poznaniu, można często spotkać się z sytuacjami, słyszy się to nagminnie, że takie pary proszące o transkrypcję są odsyłane na przykład do Wrocławia, gdzie w głowie szybciej to ma iść. A tak nie zawsze jest. Transkrypcje pierwsze się pojawiają, ale nie jest to jeszcze dobre tempo. Nie można tego zrobić wszędzie, bo też niektóre organy władz samorządów terytorialnych, które powinny się tym zająć, odmawiają tego, mają wątpliwości co do zgodności z polską konstytucją z artykułem 18 i ta dyskusja jest ciągle gorąca.
0: A jak wygląda sytuacja praw mniejszości w Polsce w zestawieniu jej z innymi krajami Europy?
1: Te państwa zachodnie, typu Francja, Hiszpania, czy Niemcy, albo Holandia, Benelux całe, są daleko do przodu. Polska raczej w tym, że tak to kolokwialnie sosie Europy Środkowej, Rumunia, Bułgaria, trzyma się na tym poziomie praw, mimo tego, że dążymy do przodu, to widać. Ale są też tendencje, widać też w naszej przestrzeni publicznej tendencje do hamowania tych zmian. Ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku i nabieramy tempa, co bardzo mnie cieszy.
0: A jakie zmiany w przepisach prawnych są na ten moment najbardziej potrzebne?
1: Najbardziej potrzebne dla właśnie mniejszości jest uznawanie ich za pełnoprawne małżeństwa, za pełnoprawne rodziny, bo o to chodzi. Właśnie w rodzinie o zaufanie i troskę. I tę troskę też trzeba pokazywać i okazuje się w różnych sytuacjach związanych na przykład z spotkami chociażby. Nie jest to szczęśliwa sytuacja, ale bardzo potrzebne jest, żeby nie były takie osoby traktowane jak obce.
0: Też,
1: tak, przy okazji leczenia, hospitalizacji. Także myślę, że to jest najważniejsze, żeby to szło sprawnie i dobrze, żeby to było już taką normalnością, bo nadal widać, że dla niektórych nie jest.
0: A jeśli chodzi o samo wydarzenie, jakich zagadnień będą dotyczyć panele dyskusyjne w trakcie konferencji?
1: Bardzo różnych. Mogę podać parę przykładów, na przykład z panelu pierwszego eksperckiego o roli organów państwowych w ochronie praw osób LGBTQ+. Pani doktor Marlena Drapalska-Grochowicz opowie o ścieżkach uznania jako znaczącym doświadczeniu w kształtowaniu intimate citizenship, czyli od bezwładnego prawa do prawa sędziowskiego. Pani mecenas Anna Mazurczak opowie o roli organów administracji w wykonywaniu wyroków TSUE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie par tej samej płci. Pan profesor UOM, doktor habilitowany Błażej Warkowski opowie o literaturze, emancypacji i prawie dotyczącym tych mniejszości. A mecenas Marek Urbaniak o konstytucyjnych wolnościach i prawach człowieka w związku z sytuacją społeczną osób transpłciowych w Polsce. Odbędzie się też drugi panel, panel studencki, i tutaj będzie jeszcze więcej ciekawych tematów, które będą poruszać studenci.
0: Brzmi to świetnie. A kiedy i gdzie odbywa się wydarzenie?
1: Konferencja odbędzie się już w środę, 3 czerwca, na formie hybrydowej. Na stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod adresem Aleja Niepodległości 53, sali ETA. I możecie też dołączyć do spotkania przez link, który zostanie udostępniony na naszych stronach. Pierwszy panel rozpocznie się o godzinie 10 i z krótką przerwą przed 12 potrwa ta konferencja do godziny około 14:15.
0: Brzmi to świetnie. A kto, dla kogo jakby dedykowane jest to wydarzenie? Kto może w nim wziąć udział?
1: W wydarzeniu może wziąć udział tak naprawdę każda osoba, która jest zainteresowana tematem praw mniejszości w Polsce i stosowaniem tych praw. Głównie, bo ten temat, mimo że jest bardzo mocno osadzony w prawie i buduje kompetencje dla studentów kierunków prawniczych i administracyjnych, to jest też bardzo rozwojowy, bardzo ważny, bo buduje świadomość tak naprawdę każdego. I to jest coś ciekawego i pożytecznego.
0: No właśnie, chciałem także zapytać, jakie znaczenie mają tego typu wydarzenia dla debaty publicznej?
1: Więc tak, my chcemy, aby ten temat praw mniejszości nie był tylko widzialny i słyszalny jako sam temat, ale poprzez budowanie właśnie tej świadomości i kompetencji w zakresie tego prawa wśród osób studiujących prawo oraz wszystkich innych, mamy nadzieję przyczynić się do propagowania i budowania stanu prawdziwej równości, której jeszcze nie osiągnęliśmy, tak jak mówiłem, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze. I takie wydarzenia pomagają w tym cały czas.
0: Powoli zmierzając do końca, chciałbym jeszcze zapytać, co każdy z nas może zrobić, aby wspierać kulturę szacunku?
1: Możemy zrobić naprawdę wiele rzeczy. To wszystko zaczyna się w nas tak naprawdę. Należy najpierw po pierwsze pokochać siebie, pokochać wszystkich innych ludzi za to, jakimi są, dostrzec różnorodność i nauczyć się ją cenić i pokazać też innym, że to jest coś pięknego, coś wartościowego, coś naturalnego, ponieważ osobiście uważam i pokolenia ludzi uważają, że miłość to jest najpiękniejsza rzecz, najpiękniejsze uczucie, najpiękniejszy stan. I warto, naprawdę warto poświęcić temu uwagę, poświęcić temu też siebie, niezależnie od tego, kto czy niezależnie od płci, od czegokolwiek. Więc po prostu myślę, że należy tę miłość mieć w sobie i ją propagować, jak tylko umiemy.
0: To naprawdę piękne słowa. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę udanej konferencji. Wszystkich naszych słuchaczy oczywiście zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, a tymczasem zapraszamy do kolejnego utworu na naszej antenie.

0: Godzina 17.30 na naszych zegarach, w związku z tym jest to czas na naszą mini audycję pod tytułem Ekonomia Szczęścia.
1: Ekonomia Szczęścia Piotra Michonia, odcinek 268, czyta Jacek Kaczmarski. Och, dajcie już spokój z tymi ocenami, jak cyferki w dzienniku zabijają kształcenie. Z moich rozmów z nauczycielami na każdym poziomie kształcenia wnioskuję, że prawdopodobnie najczęściej zadawane pytanie w szkole to nie, czy to jest ciekawe, nawet nie, jak to działa, tylko czy to wpłynie na ocenę. No to mamy problem. Uczenie podporządkowane ocenom sprawia, że wiedza przestaje być celem. Oceny, no cóż, miały pomagać. Teoretycznie czemuś służą. Mają motywować, informować o postępach, pomagać selekcjonować najlepszych, przygotowywać do realnego życia, budować poczucie osiągnięć. Przyznaję, brzmi nieźle. Łatwo można dać się nabrać. Gdyby oceny rzeczywiście pełniły wszystkie funkcje, które im przypisujemy, byłbym ich gorącym zwolennikiem. Problem w tym, że kiedy zaczyna się czytać badania, pojawiają się, tu eufemizm, cholernie duże wątpliwości. Tak bardzo się do nich przyzwyczailiśmy, że nasze myślenie o ocenach przypomina przekaz reklamowy kompletnie oderwany od rzeczywistego produktu. Trochę jak przy suplementach diety. Na opakowaniu energia, koncentracja, zdrowie i sukces, a w środku głównie cukier i kofeina. Co dzisiaj wiemy o ocenach? Opierając się na pracach naukowców, możemy powiedzieć, że bardzo często osłabiają motywację wewnętrzną, zwiększają lęk przed porażką, promują powierzchowne uczenie się, zniechęcają do intelektualnego ryzyka, obniżają samoocenę, uczą strategicznego grania pod system. Krótko mówiąc, zamiast wspierać rozwój, zaczynają go hamować. Wyobraźmy sobie ucznia, który dostaje trójkę. Co dokładnie oznacza ta ocena? Że czegoś nie zrozumiał, że miał gorszy dzień, że był zestresowany, że pytania były źle napisane, że nauczyciel jest surowy, a może po prostu zakochał się tydzień wcześniej i od 3 dni nie może spać. Uczeń, nie nauczyciel. Pojedyncza cyfra redukuje niezwykle złożony proces uczenia się do prostego symbolu. No ale przecież nauczyciele wyjaśniają, tłumaczą, co było źle, nad czym warto pracować, co należy poprawić, prawda? Prawda? Nawet jeżeli tak jest, bo pamiętajmy, że dostarczenie informacji zwrotnej to proces wyczerpujący energię fizyczną i mentalną belfrów, to i tak skutek może być daleki od zamierzonego. Uczniowie są tak bardzo skoncentrowani na stopniach, że otrzymując jednocześnie ocenę i komentarz, zazwyczaj skupiają się wyłącznie na tym pierwszym, ignorując informację zwrotną. Psychologowie wiedzą o tym od dawna. Cyferka skutecznie przykrywa refleksję. Jednym z najbardziej absurdalnych skutków systemu oceniania jest to, że szkoła, która powinna rozwijać ciekawość, zaczyna karać za eksperymentowanie. O ile potrafię sobie wyobrazić, że zrobienie zadania z matematyki czasami wymaga stosowania jakiegoś wzorca, o tyle nie rozumiem, jak to działa w przypadku nauk humanistycznych. Poeta Józef Baran pozytywnie ocenił interpretację swojego wiersza na maturze, jednak egzaminator przyznał za nią 0 punktów. Z kolei doktor fizyki Tomasz Rożek i pisarz Jerzy Sosnowski mieli trudności z rozwiązaniem zadań maturalnych.

trudne wyzwanie można dostać gorszy stopień, a za prostsze zadanie piątkę większość wybierze bezpieczeństwo. Tradycyjna szkoła hołduje schematycznemu myśleniu i nagradza osoby minimalizujące ryzyko. Nie kształcimy odkrywców, tylko geografów z małego księcia. Żeby ryzykować, nie możemy się bać tego, że popełnimy błąd. Widać to w szkole, widać i w pracy. W prowadzonym przez 2 lata projekcie Aristoteles badacze z Google szukali odpowiedzi na pytanie, co najbardziej wpływa na efektywność zespołów. Okazało się, że jest 5 kluczowych czynników, między innymi sens pracy i postrzeganie wpływu na wynik, ale bezwzględnie najważniejszą rzeczą okazało się bezpieczeństwo psychologiczne. Człowiek jest najbardziej twórczy, gdy czuje się bezpiecznie, nie boi się przyznać do błędu czy niewiedzy. Pyta i chce wiedzieć. Często wiedza liczy się tylko wtedy, gdy można za nią dostać punkty. Jeśli coś nie jest na ocenę, automatycznie staje się nieważne. To klasyczny przykład zjawiska nazywanego przez psychologów crowding out effect, efektu wypierania motywacji wewnętrznej przez zewnętrzne nagrody. Świetnie pokazuje to historia przywoływana przez Alfiego Kona. Uczennica o imieniu Claire uwielbiała pisać, do momentu, gdy do jej pracy dołączono rubryki oceniania. Wtedy, jak sama powiedziała, cała radość została jej odebrana. Od tej chwili nie pisała już po to, by coś wyrazić. Pisała pod klucz. Gdy uczeń dowiaduje się, że zadanie będzie oceniane, zaczyna automatycznie postrzegać dany temat lub książkę jako narzędzie do zdobywania stopnia, a nie jako wartość samą w sobie. Nie uczymy zachwytu nad lalką Prusa, bo łatwiej odpytać z tego, w jakim miejscu i czasie rozgrywa się akcja, co próbował skonstruować Ochocki i czym handlował Wokulski w czasie wojny rosyjsko-tureckiej. Do tego celu znacznie lepiej nadają się przygotowane opracowania lektur niż samodzielne czytanie. Tu robi się naprawdę ciekawie. W eksperymencie Grolnik i Ryana uczniowie mieli przeczytać tekst dotyczący wiedzy o społeczeństwie. Jednej grupie powiedziano, że będzie oceniana, drugiej nie. Efekt? Grupa oceniana gorzej rozumiała główną myśl tekstu, a tydzień później pamiętała mniej. Sama perspektywa oceny pogorszyła uczenie się. To bardzo logiczne z punktu widzenia psychologii. Kiedy jesteśmy oceniani, nasz mózg przełącza się z trybu eksploracji na tryb obrony. Zaczynamy koncentrować się na unikaniu błędu, a nie na rozumieniu. Lęk i ciekawość słabo współpracują, a orientacja na stopnie i orientacja na naukę, jak pokłóceni kochankowie, zawsze idą w przeciwnych kierunkach. Najbardziej brutalne w ocenianiu jest jednak coś innego. Dzieci bardzo szybko przestają myśleć, dostałem słabą ocenę. Zamiast tego zaczynają myśleć, jestem słaby. Psychologowie nazywają to autoetykietowaniem, z angielskiego self-labeling. Uczeń nie widzi już stopnia jako chwilowego wyniku. Nie łączy go z jednym sprawdzianem. Ocena przenika umysł. Staje się definicją jego wartości. Jestem dwójkowy. Nie jestem humanistą. Nie mam talentu do matematyki. A później dziwimy się, że ludzie boją się próbować nowych rzeczy. Ale problem nie dotyczy tylko tych, którzy dostają słabsze oceny. Tak samo dotyczy tych, którzy są piątkowi. Ludzie, którzy chcą wyglądać na inteligentnych, wybierają łatwiejsze zadania, unikają ryzyka, robią wszystko, by tylko nie popełniać błędów. Bycie ocenianym przesuwa ich z poziomu zainteresowanych światem do chroniących swojego ego trzęsi portków. Współczesne ocenianie powstało głównie po to, by selekcjonować ludzi. Dzisiejsze skale ocen wywodzą się z XVIII i XIX wieku, z epoki rewolucji przemysłowej. Szkoła miała wtedy produkować posłusznych, przewidywalnych pracowników i tworzyć hierarchię. To dlatego system tak dobrze mierzy punktualność, podporządkowanie, odtwarzanie wiedzy, zgodność z kluczem. Znacznie gorzej radzi sobie z kreatywnością, ciekawością, współpracą, odwagą intelektualną i krytycznym myśleniem, czyli dokładnie tym, czego najbardziej potrzebujemy dziś. Często słyszymy, młodzież jest dziś leniwa.
Uczniowie uczą się tylko pod

0: test, unikają trudnych wyzwań, boją się błędów, pytają wyłącznie o punkty. A może młodzież po prostu doskonale nauczyła się zasad gry? Jeżeli system nagradza wynik bardziej niż proces, to nie powinniśmy być zaskoczeni. To nie bunt przeciw edukacji, to racjonalna adaptacja. Coraz więcej szkół i uczelni eksperymentuje dziś z alternatywami, ocenianiem opisowym, feedbackiem bez stopni, tak zwanym ungradingiem, ocenianiem opartym na kompetencjach. I okazuje się, że kiedy uczniowie przestają obsesyjnie myśleć o stopniach, częściej podejmują ryzyko, lepiej współpracują, chętniej eksperymentują, bezpieczniej popełniają błędy, uczą się głębiej. Bo prawdziwe uczenie zaczyna się zwykle dokładnie tam, gdzie kończy się lęk przed oceną. A może największym paradoksem współczesnej szkoły jest to, że stworzyliśmy system, który mierzy edukację tak intensywnie, że zaczął ją niszczyć. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
1: Autopromocja.
2: Prosim chranolki.
3: Kto ma sadlo, to mu snadno.
2: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
5: Chcę powiedzieć jej,
4: notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Jeszcze niecałe 14 minut czekamy na wasze odpowiedzi w temacie dzisiejszego konkursu, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na Silent Disco na Wolności, czyli Silent Disco na Wolności. Wydarzenie odbywa się 5 czerwca w piątek i aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe związane właśnie z motywem imprez typu Silent Disco. Dlatego chciałbym was zapytać, gdybyście mogli wybrać jeden utwór, który właśnie na tego typu imprezie zostanie odtworzony. Jaki utwór byście wybrali i dlaczego byłby to właśnie ten utwór? Na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. A tymczasem na naszej antenie Magda Ślęzak z utworem Sam na Sam.

Jeśli zastanawialiście się kiedyś, co ma wspólnego sztuczna inteligencja i lasy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu udzieli wam odpowiedzi na to pytanie, ponieważ już 16 czerwca o godzinie 10 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu właśnie odbędzie się wydarzenie pod tytułem AI w działaniu. Inteligentne lasy i nowoczesne drzewnictwo. Wydarzenie zaczyna się o godzinie 10, trwa do godziny 12, a lokalizacja to biocentrum właśnie Uniwersytetu wcześniej wspomnianego. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu zachęcamy do sprawdzenia opisu wydarzenia na stronie internetowej uczelni. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, tak jak wcześniej wspomniałem. A tymczasem zaczynamy kolejny utwór.

Dzisiejsze wydanie Studenckiego Patrolu powoli dobiega końca. Za realizację drugiej godziny audycji odpowiedzialni byli Marcelina Mikołajczak, a także Mateusz Szlas. Natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się oczywiście tuż po godzinie 18, a na ten moment mówimy wam na razie, do usłyszenia i cześć!

0: Nasze zegary właśnie wskazały godzinę 17:57. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego.
1: Anna Grzyb, zapraszam. Koleje Wielkopolskie świętują swoje 15 urodziny. Dziś na poznańskim dworcu letnim odbył się jubileusz połączony z piknikiem rodzinnym, podczas którego goście mogli zwiedzić trzy pojazdy przewoźnika czy porozmawiać z maszynistami i konduktorami. Nie zabrakło stoisk promocyjnych oraz poczęstunku dla uczestników. O planach na przyszłość opowiedział wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.
2: Rok 2030 to jest rok, gdzie trzeba będzie przemodelować funkcjonowanie kolei regionalnych, a mianowicie stworzyć możliwości do uczestniczenia w tym, w przetargu wszystkich możliwych przewoźników.
1: Mowa o ogólnopolskim przetargu Otwarte Tory, który ma być istotnym krokiem w dalszym rozwoju spółki. Przewoźnik inwestuje w rewitalizację tras.
2: To jest linia właśnie Międzychód Szamotowy, to jest linia Radośno-Czanków, to jest linia Czempiń-Śrem, obecnie już realizowana Konkolewo-Los. To są cztery linie, no ale proszę nie zapominać o obwodowej Poznania, która jest w tej chwili modernizowana.
1: Mówił Wojciech Jankowiak. Koleje Wielkopolskie rozpoczynały działalność od około 50 połączeń dziennie, aby przekroczyć obecnie liczbę 500 kursów realizowanych każdego dnia. Ubiegły piątek poznaliśmy triumfatorów konkursu na projekt pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Ma on stanąć na skwerze jego imienia w rejonie ulicy Królowej Jadwigi. Autorami zwycięskiej rzeźby są dr Albert Kozak i dr Kinga Smaczna-Łagowska z Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Co zadecydowało o wygranej?
3: Sąd konkursowy docenił bardzo dynamiczną, pełną emocji formę, jednoznacznie wskazującą na rolę pułkownika Kuklińskiego w historii Polski. Poprzez ciekawą formę, nawet bez opisu, pomnik jest czytelny i zrozumiały dla odbiorcy. Wybrany projekt i jego artystyczna forma ma szansę na przyciągnięcie uwagi przechodniów i zaciekawienie postacią pułkownika.
1: Wyjaśniła wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Przestrzennej Sara Szynkowska-Welsenk. Zwycięzcy otrzymają od miasta 35 tysięcy złotych nagrody, a realizacja pomnika ma kosztować około 600 tysięcy złotych.
4: Wiadomości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
1: Dziś rozpoczął się nabór na studia na UAM. Chętni mogą już tworzyć konta w systemie internetowej rekrutacji, a czas na wprowadzenie wyników matur będą mieli do 9 lipca. Dokładne terminy składania dokumentów i egzaminów wstępnych należy również sprawdzać na stronach poszczególnych wydziałów, gdyż mogą się różnić w zależności od kierunku. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 20 lipca. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie amu.edu.pl w zakładce aktualności.
4: Koncertowy rozkład jazdy w Radiu Afera.
1: Klub jazzowy Blue Note zaprasza na czerwcowe koncerty. W najbliższą sobotę wystąpią wyjątkowi goście.
5: 6 czerwca w klubie Blue Note będziemy mogli usłyszeć wokalistkę, którą nazywają pierwszą damą polskiego jazzu. Ewa Bem zagra swoje mniej i bardziej znane piosenki w aranżacjach Andrzeja Jagodzińskiego.
1: Mówił menadżer klubu Tomasz Rasek. Ewa Bem to jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek, która wylansowała takie przeboje jak Moje serce to jest muzyk, czy Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Współpracowała z takimi artystami jak Jan Ptaszyn-Wróblewski czy Henryk Miśkiewicz. W sobotę towarzyszyć jej będzie wybitny pianista jazzowy Andrzej Jagodziński wraz z zespołem. Więcej informacji na temat koncertu i biletów znajdziecie na stronie klubu Blue Note. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na ostatni zapraszam za niecałą godzinę.
4: Radio Afera, rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
6: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21.
4: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Lepsza! inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
8: Tournée po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
9: Piątek, godzina 18:01, Sporting Club Afera, czas zacząć. Dziś Dzień Dziecka, więc wszystkim wam wszystkiego najlepszego. W końcu każdy jest czyimś dzieckiem. Prezent od nas, no to dawka sportowych emocji. Audycję realizuje Mateusz Szlas, poprowadzę ją
10: Maksymilian Dolski
9: oraz Mikołaj Dilc. Za chwilę Warta Poznań, tymczasem jeszcze troszkę muzyki.

0: Jak zapowiadaliśmy, zaczniemy od Warty Poznań, która wywalczyła awans do piłkarskiej pierwszej ligi, więc można świętować, bo po roku w tym, powiedzmy, limbo drugoligowym warciarze zdołali wywalczyć promocję ponownie do tej pierwszej ligi. No a wszystko to po historii jak z topowego dreszczowca, no bo w sobotnie spotkanie 34. kolejki Zieloni w tym meczu zrealizować cel dzięki remisowi 2-2 z Resowią Rzeszów, to był mecz domowy, no a gol na wagę sukcesu padł dopiero w ostatniej akcji meczu. No i myślę, że jeszcze można przedstawić tak troszkę pokrótce tą sytuację przed tym spotkaniem, no bo ona była bardzo skomplikowana w pewnym sensie.
1: Dokładnie tak, no bo przed ostatnim z serii gier pewna bezpośredniego awansu już była Nunia Skierniewice, więc ona tak naprawdę nie musiała się oglądać za swoje plecy, za którymi była właśnie drużyna Zielonych. No i właśnie o to drugie premiowane miejsce rywalizowała Warta Poznań i drużyna Olimpii Grudziądz. Tam naprawdę były minimalne różnice w tabeli. No i mimo wszystko w lepszej sytuacji była Duma Wilde, dlatego że miała 2 punkty przewagi i lepszy bilans tych spotkań bezpośrednich. No to oznaczało, że Zieloni sukces bez oglądania się na rywala zagwarantuje przynajmniej remis. Czyli tak naprawdę bez stresu mogli w przypadku remisu patrzeć już na tą ligę wyżej, czyli na pierwszą ligę. No a natomiast Olimpia troszeczkę gorzej miała, ponieważ promował ją tylko scenariusz, w której Warta tak naprawdę nie zdobywa ani jednego punktu. No i przy tym Grudziądzanie pokonują na wyjeździe Świt Szczecin.
0: Tak jest. No i ostatecznie ten mecz, całe to spotkanie w Ogródku nie należało do porywających, no bo pod względem poziomu sportowego wyglądało to średnio. Gospodarze postawili na intensywny pressing, ten w połączeniu z wysoką presją, ale taką w sensie psychicznym, skutkował licznymi faulami i żółtymi kartkami. Brakowało skuteczności. To zemściło się pod koniec tej pierwszej połowy, w 43. minucie, gdy Resowia wyszła na prowadzenie po golu Dawida Bałdygi. No ale w doliczonym czasie gry warciarze pokazali taką siłę mentalną, no i zdołali odpowiedzieć troszkę szczęśliwie po bezpośrednim trafieniu z rzutu wolnego Marcela Stefaniaka. Ta piłka tak się odbiła jednego z defensorów w murze, no i zaskoczyła bramkarza z zespołu Resowi. No i sytuacja ponownie w drugiej połowie się skomplikowała, no bo w 65. minucie najpierw nadeszły złe wieści ze Szczecina, bo Olimpia wyszła na prowadzenie i to dawało owej Olimpii awans. O ile Warta przegrałaby swoje spotkanie, po prostu Warta nie mogła już w tym momencie przegrać swojego spotkania, a po 5 minutach przegrywała ponownie. Było 1-2, no bo Resowia zamieniła rzut rożny na celną, na gola po celnej główce Patryka Romanowskiego. No i czas tak uciekał, no i sytuacja wciąż nie ulegała zmianie.
1: No i tak naprawdę już się robiło bardzo nerwowo w szeregach Zielonych. No kolejne faule, żółte kartki, jak i z jednej, jak i z drugiej strony sprawiły to, że arbiter dołożył no naprawdę sporo czasu do drugiej połowy, bo aż 7 minut. No i dokładnie tyle czasu potrzebowała Warta. No i w 7 minucie doliczonego czasu w zamieszaniu pod bramką Resowi najwyżej do piłki wyskoczył Dymytro Avdijew. No i obrońca Zielony z bliskiej odległości pokonał golkipera przyjezdnych. Zrobiło się 2-2. No i już tak naprawdę wszyscy chyba, którzy byli na tym spotkaniu, odetchnęli z wielką ulgą, ale też był potężny wybuch radości, dlatego że już chyba no, jakiś potężny kataklizm mógł odebrać Warcie awans do pierwszej ligi. No i stało się zadość temu, na co wszyscy czekali. Nie tylko kibice Warty, ale też na pewno Lecha Poznań, bo znikąd się nie wziął taki piękny przydomek Lech King, Warta Queen. No i na tym się zakończyła sytuacja, jeśli chodzi o spotkania bezpośrednie w drugiej lidze, ponieważ jeszcze trzeba pamiętać, że o awans do pierwszej ligi biją się drużyny z barażów. No i właśnie rzeczona Olimpia Grudziądz, której niestety się, znaczy niestety dla nas, ale dla nich się nie powiodło, nie powiódł się awans bezpośrednio bezpośredniej pozycji zagra z Sandecją Nowy Sącz, no i pod Beskidzie Bielsko-Biała z rezerwami Śląska Wrocław. Jeżeli by drużyna Śląska Wrocław awansowała do pierwszej ligi, to będą w sumie takie dwa awanse, no bo Śląsk, przypomnijmy, po jednym sezonie absencji w Ekstraklasie wraca z wielkimi nadziejami.
0: Tak jest, więc we Wrocławiu byliby całkiem szczęśliwi, aczkolwiek zastanawiam się, Śląsk 2 chyba nie mógłby wystąpić w rozgrywkach pierwszej ligi, bo ta...
1: Już to od dwóch, trzech sezonów nie obowiązuje.
0: Okej, okay, więc to też byłaby ciekawa sytuacja w ogóle. Myślę, że możemy jeszcze oddać troszkę głos samym zainteresowanym, mam na myśli kadrę zielonych. Najpierw Maciej Tokarczyk, czyli trener zespołu Warty Poznań. On na konferencji prasowej stwierdził, że tego meczu w ogóle nie będzie analizować.
2: Dzisiaj nie czas na to, cieszymy się i myślę, że to jest najważniejsze. Wybaczcie mi, ale w mojej głowie dzisiaj teraz jest tylko czas na świętowanie i jestem po prostu dumny z zawodników, dumny z tego. Nie wygraliśmy tego awansu tym meczem, tylko całym sezonem. Dumny z przebiegu całego sezonu.
1: No właśnie, no końcówka była naprawdę pod wielką presją. Przypomnijmy, że Warta to jest bardzo młody zespół. No i też trener powiedział o tym, że piłkarze dźwignęli presję po utracie drugiego gola.
2: Oczywiście my jako sztab, bo to nie tylko chodzi o mnie, tylko jako sztab dajemy uwagi i próbujemy pomóc, natomiast oni zawsze wykonują tą pracę i ostatnio słuchałem wywiad naszego speakera, który mówił, że 9 lub 10 razy wróciliśmy w tym sezonie w momencie, kiedy przegrywaliśmy, odwracaliśmy te mecze, dzisiaj jest kolejny raz. Więc to tylko świadczy o tym, jak mocnym jesteśmy mentalnie w zespole.
0: Imprezy imprezowaniem, aczkolwiek analiza w końcu będzie musiała być dokonana. No i Maciej Tokarczyk oczywiście zapewnił, że zespół myśli już o pierwszej lidze.
2: My jako klub, mimo że teraz jest bardzo przyjemna chwila, to mamy świadomość, że musimy polepszyć się na każdym aspekcie, pod kątem jakości, pod kątem organizacji, pod kątem ludzkim, pod kątem wartości, pod kątem infrastruktury odnowy i tak dalej, bo teraz czeka nas zupełnie inne wyzwanie.
1: Dokładnie tak. Na pewno Warta Poznań nie musi się martwić o licencję, ponieważ tą licencję już dostała, także wszystkie formalności zostały spełnione, jeśli chodzi o stadion, więc nie będzie problemu z wyjazdami do wszelkich tutaj ościennych miast, więc to jest na pewno duży plus dla kibiców poznańskich, no i też oczywiście Warty. Teraz chwilę czas posłuchać kapitana Kamila Kumocha. On opowiedział o tym, że w 97 minucie wybuch szału radości.
3: Tak duża dawka emocji, nawet ja pierwsze tempo nie wiedziałem, kto strzelił tego gola. Tak jak sobie od razu przeanalizowałem, że ten mecz kolejny raz pokazał, jak dobrą drużyną jesteśmy, jak jesteśmy fajną, zgraną ekipą ludzi. No i nic, teraz tylko się cieszyć i zbieramy tego owoce, bo to był naprawdę ciężki, ale wspaniały sezon.
0: Więc można powiedzieć, że nad ogródkiem teraz świeci słońce, chociaż aktualnie niezbyt, bo taka pochmurna pogoda przynajmniej w tym naszym rejonie jest.
1: Nie, no jechałem dzisiaj obok ogródka i bardzo ładnie tam słońce świeciło, więc na pewno chyba nad całym Poznaniem ładnie wygląda, bo i tam od Grunwaldu i tutaj na Dębinie tutaj wokół też bardzo ładnie.
0: No, niech świeci, jak świeci, to niech świeci. My jeszcze pozostaniemy w temacie Warty, no bo pogadamy o turnieju AmFootball Ekstraklasy, ale to po krótkiej przerwie.

0: jak Mikołaj wspominał przed tą chwilą muzyki w eterze, wychodzimy z tematów, można powiedzieć, piłki klasycznej, natomiast wchodzimy w Amp Football i zostajemy przy tematach Warty, ponieważ ostatnio odbywał się turniej Orlen Amp Footballu Ekstraklasy, no i Poznań był kolejnym przystankiem tegorocznego sezonu. Dawniej pierwsze skrzypce grała właśnie drużyna zielonych, bo oczywiście na nich się będziemy skupiać.
1: Tak, generalnie warciarze tak historycznie w tej ekstraklasie należą do takich zasłużonych zespołów, bo było sporo miejsc na podium w przeszłości, natomiast ten turniej no nie był do końca udany. W ciągu tych dwóch dni Warta zagrała cztery spotkania z Zawiszą Bydgoszcz, z Śląskiem Wrocław, Wisłą Kraków oraz rekordem Bielsko-Biała, no i każdy z tych spotkań przegrała, jeśli dobrze tu widzę, tak jest. No może kolejno, z Zawiszą Bydgoszcz 1-2, z kolei ze Śląskiem Wrocław 1-12, bolesna porażka, potem spotkanie z Wisłą Kraków 0-6, no i tutaj może się troszkę bardziej zatrzymajmy na tym temacie, no bo Kacper Pyto, czyli trener, a właściwie kierownik również, więc trener i kierownik Warty Poznań, miał komentarz po tej porażce.
2: Z racji tego, że mamy dużo nowych zawodników, którzy gdzieś się wdrażają cały czas w ten świat futbolu, to dla nas taki mecz z mistrzem Polski to jest czymś zawsze wyjątkowym, bo jest to cenna lekcja i możemy odpowiednio przenieść to później na przyszły rozwój zawodników.
0: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o dalsze tutaj wyniki, bo to jak już pociągnąłeś ten temat, byliśmy w sobotę, no to teraz może o niedzieli powiedzmy. No Warta Poznań no, nie miała zbyt chyba tutaj dobrej pasy, ponieważ porażka z Wisłą Kraków 0-6. Potem chyba w ostatnim tym spotkaniu było to spotkanie z rekordem Bielsko-Biała, również było tam 0-6. No i teraz przechodzimy do zawodnika. Gniewomir Bon, bramkarz Warty Poznań, powiedział o tym, że ten mecz na pewno był lepszy niż poprzedni i mówimy tutaj o spotkaniu z, jakbyś mi tutaj mógł tylko nakierować, ponieważ troszeczkę mamy tych spotkań.
1: To jak nie mam, to też odnieśnie jeszcze meczu z Wisłą Kraków.
3: Znaczy, dzisiejszy mecz był bardzo trudny, ale uważam, że zagraliśmy ten mecz lepiej niż wczorajszy z Zawiszą Bydgoszcz. Niestety ten mecz z Zawiszą nam nie poszedł. Dzisiaj chłopaki byli bardzo zdeterminowani, moim zdaniem bardzo fajnie zagrali, przesuwali, odbierali piłkę, wybijali. Jestem bardzo zadowolony z tego meczu.
1: Mieliśmy taki dosyć zakręcony, powiedzmy, ten tytuł tego naszego głosu.
0: No tak, no, zważywszy na to, że Warta Poznań rozegrała tutaj cztery spotkania, no to można było się niestety w tym wszystkim troszeczkę zamieszać. Natomiast sprawa się wyjaśniła dokładnie w tym momencie.
1: Tak jest. No i tak jak mówiliśmy, cztery spotkania przegrane, no i tylko dwie bramki strzelone. Jedna z wspomnianą Zawiszą, no i jedna z honorowa ze Śląskiem w tym bolesnym spotkaniu. No i Kacper Pyto, wracamy ponownie do kierownika i trenera Warty Poznań, mówił też o tym, co trzeba poprawić przed kolejnym turniejem.
2: Na pewno elementy biegowe i kondycyjne, bo to wiemy już po wczoraj, że było ciężko, zwłaszcza jeżeli pogoda już trochę przestała dopisywać i było duszno, to są elementy, na które musimy zwrócić uwagę, bo gdzieś tam mamy dysproporcje, aczkolwiek będziemy nad tym pracować i wierzę, że na następnym turnieju wszystko będzie dobrze.
1: Także tu na temacie Warty Poznań myślę, że możemy postawić kropkę, no i przejdziemy już znowu do piłki nożnej, ale nie AMP, tylko tej no, pełnowymiarowej na 11-11, a tutaj Lech UAM Poznań, który na zakończenie sezonu zwyciężył swoje spotkanie 2-1 z rekordem Bielsko-Biała, więc Lechitki w sumie też mierzyły się z tym rywalem, który podejmowała Warta Poznań. Bramki dla Kolejorza w tym ostatnim meczu zdobyły Julia Przybył oraz Blanka Borowa. No i myślę, że można przejść do relacji meczowej.
0: Dokładnie, tak. No i było to spotkanie, tak jak już było mówione i każdy już wiedział, że to to było i u mężczyzn w ostatnim czasie, ostatnie spotkanie, tak i u pań. Pojedynek dostarczył no, bardzo wielu emocji, no, a w sumie dzięki tej wygranej na koniec Kolejosz przełamał tą serię porażek, ponieważ ostatni raz Lechitki zwyciężyły 1 kwietnia, później jedynie tylko remisując. No i to była naprawdę bardzo fajna niespodzianka, która daje też promyk na kolejny sezon, bo przypominam, że to był debiutancki sezon w Orlen Ekstralidze Kobiet. No i o tyle był to plus, że mimo tej złej pasy, to podopieczne Alicji Zając już od dłuższego czasu cieszyły się utrzymaniem w tej najwyższej klasie rozgrywek, a jak wiadomo, że drużyny, które dopiero wchodzą na te najwyższe szczeble, często te pierwsze sezony są dosyć ciężkie. No, po drodze jest o tyle fajnie, że pokonały naprawdę parę wyżej notowanych rywalek. Do tego też doszły bardzo wysoko, bo do półfinału piłkarskiego Pucharu Polski Kobiet. No, a to wszystko natomiast przełożyło się na nominacje do oficjalnych nagród, no, które zostały właściwie, jeszcze nie wiem, czy zostały, ale zostaną wręczone dzisiaj, tak na Dzień Dziecka, taki miły akcent.
1: Myślę, że pewnie tak jeszcze troszkę bardziej wieczorem, bo te gale to lubią być organizowane o późniejszych porach. Natomiast myślę, że też nas by objęła ta informacja, gdybyśmy o tym już wiedzieli. Natomiast 8 miejsce to na pewno, jeśli chodzi o podopieczne Alicji Zając, no miejsce o tyle satysfakcjonujące, że nie spadkowe, natomiast na pewno miały troszkę większe ambicje, na pewno w tych ostatnich meczach można było zgromadzić troszkę więcej punktów, natomiast wciąż to był pierwszy sezon Lechitek na tym poziomie ekstraligowym, wciąż pokazały się bardzo dobrze, tak jak mówiłeś też, kilka zwycięstw z mocniejszymi rywalkami, półfinał Pucharu Polski, to się no ja tego bym nie obstawiał przed sezonem. No i już mamy takie, znamy jedno wzmocnienie Lecha UAM, które na przyszły sezon. Marcelina Buź została nową zawodniczką, jest to napastniczka Śląska Wrocław, no i zamieniła tego Śląska na Kolejorza. No i ta zawodniczka generalnie ten sezon już zbliżający się, przyszły, będzie dla niej 9. w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. W tym czasie zdołała zagrać w 150 meczach i strzeliła w nich 50 goli, więc jak na to, że ma 22 lata, no to całkiem nieźle.
0: Staż jest. Tak, więc to na pewno w takiej drużynie da na pewno dużo doświadczenia też przed tym drugim sezonem w tej najwyższej klasie rozgrywkowej.
1: Tak jest. No i znowu, tyle o Lechu UAM, jeżeli coś będzie.
0: Ja jeszcze bym tylko dodał, jeśli chodzi o strzelczynię goli, no to przybył w 18. minucie z karnego i Borowa w 46. minucie.
1: No, a z kolei gol dla rywalek w końcówce w 88. minucie też z rzutu karnego. Więc tak, zostajemy jeszcze w tematach lechowych, bo po krótkiej przerwie pogadamy o meczu rezerw Lecha Poznań.

0: No i lechitki. Gadaliśmy o lechitkach, teraz o lechitach. Porozmawiamy zespół numer 2 Lecha Poznań z porażką w przeciwieństwie do zespołu damskiego. Zakończył sezon Betclic trzeciej ligi. Niebiesko-biali ulegli na własnym obiekcie Wiktorii Września 1-2. Jedynym golem dla gospodarzy popisał się Filip Wilak. Można powiedzieć, że to spotkanie, ta porażka jest troszkę zaskakująca, no bo rezerwy kolejorza podchodziły do tego spotkania po serii 3 porażek. No to nie była zaskakująca, przepraszam. Teraz zagotowałem, że porażek. To w takim razie nie było zaskakujące.
1: Znaczy, no zaskakujące może było to, że jednak na koniec nie było tej wygranej, bo zawsze warto byłoby faktycznie mieć ten sukces na końcu jakiś. No bo tak, no 3 porażki z rzędu, słabsza passa, to też jakaś taka nerwówka. No ale mimo tego, no Lechicy cały czas utrzymywali to 4. miejsce w tabeli. No lecz, żeby utrzymać tą lokatę, no to musieli to sobotnie spotkanie w południe wygrać. No tak naprawdę większą mimo wszystko presję miała Wiktoria Września, która walczyła o utrzymanie. No i ewentualnie zwycięstwo właśnie pozwoliłoby jej zostać w trzeciej lidze na kolejny sezon. No jak już wiemy, tak się stało, więc no presja presją, no ale może dla niektórych wypada ona lepiej w końcowym rozrachunku. No jeśli chodzi o początek spotkania, no to w wykonaniu gospodarzy, czyli Lecha 2, był piorunujący. Niebiesko-biali w pierwszych minutach stworzyli sobie aż 3 groźne sytuacje. No i za każdym razem tak naprawdę tutaj świetną interwencją popisywał się bramkarz ekipy przyjezdnej Remigiusz Arcimowicz, który też uchronił swój zespół przed stratą gola, no i też dał tej swojej drużynie szansę wyjść na prowadzenie swoim dobrym interwencją, bo wtedy by oczywiście mieli czyste konto. No i Wiktoria odpowiedziała bardzo skutecznie, a po drużynowej akcji do pustej bramki trafił Jakub Bartkowski. Wiecie, jeszcze próbowali odpowiadać, a bliski ku temu był Karol Delikat, ale jego strzał z rzutu polnego również został obroniony przez znakomitego w tym meczu golkipera. No i po pół godzinie gry tablica świetna pokazała wynik już niestety 2-0.
0: Tak jest, no bo drużyna z Wrześni doskonale rozegrała swoją akcję, no i w wyniku tego rozegrania Ignacy Zakrzewski z bliskiej odległości został pokonany przez Jakuba Lutostańskiego, no i ta bramka zamknęła trochę spotkanie, chociaż jeszcze była druga połowa, no i tam w tej połowie przewaga drużyny trenera Macieja Wilusza była niezaprzeczalna. Gospodarze konkrety zaczęli sobie tworzyć jednak dopiero na kwadrans przed końcem meczu. W krótkim odstępie czasu niesamowicie dysponowany tego dnia Arcimowicz obronił strzały kolejno Daniela Hejdysza, Macieja Wichtowskiego oraz ponownie z rzutu wolnego Delikata. W końcu skapitulował bramkarz Wiktorii Września, no bo w 83 minucie po uderzeniu z wewnątrz pola karnego gola zdobył Filip Wilak. Lechici dalej próbowali wyrównać, natomiast nie potrafili tego dopiąć. No i ostatecznie rezerwy kolejorza kończą ten sezon na 5. miejscu. No a Wiktoria Września utrzymała się w trzeciej lidze, więc oni zjedli ciastko. Nie zjedli ciastka. Nie, no wygrali to spotkanie, więc zjedli ciastko. Mieli ciastko, a rezerwy kolejorza nie. No i też
1: znaczy, tak naprawdę mówiąc tak obrazowo, no to ciastko było na stole i wystarczyło po nie sięgnąć. No ale jednak niestety ciastka nie ma i mam wrażenie, że nawet tej przysłowiowej zastawy nie ma, bo Lech z 4. miejsca spadł na 6., a mógł spaść teoretycznie niżej i tylko uchronił lepszy bilans Lecha, ponieważ Lecha wyprzedziła drużyna Lipna Stęszew i Noteci Czarnków. No a dalej to Elana Toruń i Flota Świnoujście. To są drużyny, które mają po 49 punktów i co łączy te wszystkie drużyny? Dokładnie to, co powiedziałem. 49 punktów i tylko lepszym bilansem Noteci Czarnków przeszła nad Lecha. Elana Toruń 7. miejsce i Flota Świnoujście. No to jest naprawdę potężny ścisk. No i duże szczęście, że niżej ekipa Lecha 2 nie spadła. Co do poprawy jest na pewno dużo, bo przypomnijmy, że Lech 2-3 sezony temu, z tego co pamiętam, właśnie spadł z drugiej ligi, a przecież były zapędy nawet na to, żeby drużyna rezerw Lecha występowała w pierwszej lidze. No ale do tego jeszcze trochę czasu. Z awansu bezpośredniego cieszy się Zawisza Bydgoszcz, a w playoff o awans zagra Weekend Luzino. Tak trochę powiedziałem po zachodniemu. Natomiast chyba temat Lecha 2 możemy zakończyć już. Teraz zapytam ja przewrotnie, czy ty masz coś do dodania w tym temacie?
0: Nie, w temacie Lecha 2 już nie, natomiast w temacie Waterpolo Poznań możemy mieć obaj zresztą do powiedzenia sporo. Zaczniemy od tego, że w niedzielny wieczór zawodnicy tego zespołu podejmowali u siebie UKS Neptun i Uniwersytet Łódzki, no i pokonali ten zespół 13-7. Właściwie już po połowie meczu mieli bezpieczną przewagę nad tymi rywalami. No i to spotkanie właściwie zamknęło PGE.

0: pokonał Miłosz Janicki. No ale kolejne minuty należały już tylko do zawodników waterpolo. Kanonadę rozpoczął Bartłomiej Kowalewski, potem popisał się Jacobo Marino swoim trafieniem. No a na koniec pierwszej kwarty jeszcze bramkę podwyższającą wynik zdobył Szymon Grzyb. Z kolei druga kwarta była przedłużeniem tej wspomnianej serii strzeleckiej. Łodzianie ani razu nie odpowiedzieli golem, tymczasem Poznaniacy dorzucili 6. gola, Jakub Szczęsny, potem Adam Ptasznik 7. po rzucie karnym, a przed końcem kwarty Jacobo Marino nasz na 8-2.
1: Tak, no i to cały czas napędzało gospodarzy, bo nawet przy tak wysokim wyniku nie zamierzali odpuszczać. Kowalewski też potwierdził, że to był jego dzień, rzucając dwa gole. Neptun pozwolił sobie na odpowiedź z rzutu karnego, no a potem także na trafienie Mateusza Szmajdy. No i też zaskakująco tak przewrotnie goście rozpoczęli kwartę numer 4. Michał Wieczorek kolejne minuty ponownie należały jednak do gospodarzy. Na skutecznie strzałem popisał się Tomasz Różycki, Adam Ptasznik i Filip Borek. No, a pod sam koniec tempo meczu zwolniło i był to moment Neptuna, który zmniejszył rozmiary porażki. Najpierw za sprawą Karola Fenglera, a później w ostatniej sekundzie równo z syreną dzięki bramce Mateusza Wrzoska, golkipera gości. No a co za tym idzie, Poznaniacy dzięki wygranej utrzymali czwarte miejsce w tabeli Ekstraklasy. Mistrzem Polski po sobotnim zwycięstwie została Nekera AZS Uniwersytet Warszawski, która obroniła tytuł z ubiegłego sezonu.
0: No i to czwarte miejsce to jest duży sukces, ale trzeba też wspomnieć o tym, co je umożliwiło. No bo na 3 dni przed spotkaniem Politechniki Łódzkiej z Polonią Bytą, które miało się odbyć, no właśnie w teorii w sobotę 30 maja, orzeczony został walkover przeciwko właśnie tej Politechnice Łódzkiej. Powodem takiej decyzji miała być według Politechniki Łódzkiej. No i zresztą tak to też argumentował Polski Związek Piłki Wodnej. Wiadomość na komunikatorze WhatsApp, przez który to próbowano się dogadać w kwestii właśnie nowego terminu. Dlaczego nowy termin? No bo to spotkanie miało być początkowo rozegrane w grudniu, no ale ze względu na to, że zawodnicy Politechniki mieli tam no po prostu mecze Nordic League, no to nie mogli zagrać w tym terminie, no i ustalono jako nowy termin kwiecień, ale no też ostatecznie ten mecz w kwietniu się nie odbył. No i ostatecznie ten 30 maja miał być terminem rozegrania potyczki między tymi dwiema drużynami, no ale potem kilka dni przed tym spotkaniem Politechnika miała zaproponować na nowy, jeszcze nowy termin niedzielę, no ale ostatecznie coś tam nie stykło i ostatecznie Polski Związek wlepił walkover. Co tam, jak się tłumaczyła Politechnika Łódzka w swoim oświadczeniu?
1: Tłumaczyła się w sposób następujący. Prowadziła ona korespondencję w sprawie przełożenia terminu meczu w formie SMS-ów. A potem wyraża zdziwienie, że ten stan faktyczny został ustalony na podstawie korespondencji w takiej formie. Jednakowoż już od dawna ta definicja dokumentu zawarta w kodeksie cywilnym traktuje to pojęcie bardzo szeroko i mieści w sobie także komunikację w formie SMS.
0: Dokładnie. No i potem jeszcze to akurat było wyjaśnienie Komitetu Technicznego Piłki Wodnej.
1: Znaczy, bo tak naprawdę my opieramy się na tych właśnie informacjach, które są podane w sposób bardzo chaotyczny. Tak naprawdę trudno nam się połapać, co jest co. Bo to wszystko wynikło w sposób bardzo kuriozalny, no chyba sam przyznasz.
0: Tak jest. Cała ta sytuacja jest dziwna. No i właśnie Politechnika z kolei właśnie w tym swoim oświadczeniu ona mówiła, no, że jako gospodarz wyznaczyła termin spotkania zgodny z kalendarzem rozgrywek. No i oficjalny komunikat też wystosowała, zgodziła. No i ostatecznie deklarowała gotowość do zagrania spotkania, no ale ostatecznie tak dostała walkover. No i właściwie ta sprawa wypłynęła i zobaczymy, co dopiero będzie w tej kwestii, więc będziemy na bieżąco z tym i będziemy was informować. Tymczasem...
1: No jedno wielkie kuriozum, tak bym tu podsumował ten temat, temat naprawdę chyba, który się nadaje na wypowiedź osoby, która faktycznie miała coś z tym wspólnego, ponieważ my jako kibice polskich, a przede wszystkim poznańskich zespołów, mając taki miszmasz informacyjny, no to możemy się pogubić, a staramy się jak możemy, żeby podać wam

0: Byliśmy w wodzie ostatnio, no to teraz czas zmienić jeszcze dyscyplinę i bierzemy kij w ręce i wchodzimy na tematy związane z hokejem na trawie i opowiemy o tym, że znamy już pierwszych półfinalistów Superligi Hokeja na Trawie, a szczególnie się skupimy tutaj też na dzisiaj tak zielono, więc się skupimy po raz kolejny na Warcie.
1: Tak jest, ta Warta się dzisiaj przewija jak jakiś leitmotiv, no ale do rzeczy, pokonała ona AZS Politechnikę Poznańską 4-0, było to spotkanie derbowe sobotnie, 13. kolejki, no mecz, którego formalnym gospodarzem byli akademicy, ale jednak Warta no też grała u siebie poniekąd, no i tym zwycięstwem zagwarantowała sobie przynajmniej drugie miejsce na koniec rundy zasadniczej, no czyli tym samym półfinały Superligi Hokeja na Trawie. Warta no, przystępowała do tego spotkaniu z pozycji lidera, więc powiedzmy jest najlepsza w tym sezonie, aczkolwiek te różnice między czołową szóstką nie są największe, są minimalne. No i początkowo było to widoczne na boisku przy Królowej Jadwigi. Dariusz Rachwalski, trener AZS-u Politechniki, mówił o tym, że w tej pierwszej połowie zemściła się nieskuteczność.
2: My mieliśmy większość posiadania piłki, fajne gdzieś tam akcje. Warta zrobiła na końcówkę pierwszej kwarty róg i od razu się zamienił na bramkę. Później gdzieś tam sytuacja właśnie karnego, później gdzieś tam kontry, a wcale się nie czułem jakby gorszą tutaj drużyną, wręcz przeciwnie, my tworzyliśmy też sytuację, my mieliśmy swoje strzały, tylko to nas różni na pewno i tu było widać w tym meczu, że nasza ofensywa, a ofensywa Warty to są dwa różne światy.
0: Idąc dalej, no to Politechnika była tą stroną, która w pierwszej kwarcie wykreowała sobie więcej szans, nie potrafiła jednak wykorzystać żadnej z nich i to błyskawicznie się zemściło, no bo w ostatniej akcji tej części meczu krótki róg wykorzystał Mikołaj Gumny. Tuż po przerwie ten sam zawodnik podwyższył wynik z rzutu karnego. Rezultat 0-2, patrząc od strony gospodarza, bardzo podciął skrzydła akademików, no bo gospodarze zaczęli grać bez werwy, długo i mało agresywnie konstruując akcję. Zielonym taki stan rzeczy bardzo odpowiadał. Rzadkie, ale bardzo groźne kontry przynosiły efekt jeszcze w drugiej kwarcie. W 27 minucie wynik podwyższył Waldemar Rataj, który z niewielkiej odległości uderzył piłkę w powietrzu bezpośrednio po dośrodkowaniu z prawego skrzydła. No i właśnie o tych dwóch pierwszych kwartach opowiedział Mikołaj Gumny, że to był kluczowy przełom.
3: W tym momencie, kiedy nas tam troszeczkę cisnęli, strzeliliśmy dwie bramki, no to zawsze podcina skrzydła, jeżeli drużyna gdzieś tam jest na piłce, a nagle dostaje dwa gongi, a później już sobie ten mecz po prostu kontrolowaliśmy i robiliśmy to, czym jesteśmy po prostu najlepsi, czyli wciągaliśmy do siebie drużynę i mocno ich kontrolowaliśmy.
1: Ta druga połowa z kolei nie obfitowała w emocje, Warta skupiła się na kontrolowaniu sytuacji, a bezzębna Politechnika nie miała żadnego pomysłu na przełamanie. Długo wydawało się, że po zmianie stron nie zobaczymy żadnej bramki, no ale ostatecznie jeden gol padł, no bo wspomniany Mikołaj Gumny w przedostatniej minucie ponownie wykorzystał rzut karny, no i przypieczętował awans Warty do fazy playoff. No i po meczu Dariusz Rachwalski, wracamy do niego, mówił się, że taka porażka rzutuje na cały sezon dla jego drużyny.
2: To raczej nas dyskwalifikuje z walki o playoffów, które ostatnie 4 lata bodajże się udało osiągnąć. W tym roku wydaje mi się, że to już będzie, no zobaczymy jak się poukładają jakieś inne wyniki, ale to raczej na to w jakiś sposób nie liczę.
0: No i teraz trener Warty Mateusz Grochal o tym, że jako pierwsi zapewniliśmy sobie playoffy.
4: My od początku mówimy, że naszym celem jest Mistrzostwo Polski. Cieszę się, że drużyna bliżej tej fazy playoff coraz lepiej się prezentuje. Jest skuteczność, także jako trener jestem bardzo zadowolony, że takie rezultaty osiągamy.
1: Więc tak, w pierwszej czwórce jest już także Beniaminek, no bo Siemianowice Śląskie ograła na wyjeździe 4-2 LKS Rogowo, które tą porażką zresztą przypieczętowało swój spadek do pierwszej ligi. No a w innych spotkaniach triumfowały poznańskie drużyny, AZS AWF pokonał u siebie 5-2 Pomorzanina Toruń, a WKS Grunwald na wyjeździe wygrał 3-0 ze Stelą Gniezno. No i tutaj jeszcze można o tych meczach szybko wspomnieć, że AZS AWF WF objął prowadzenie po golu Gracjana Jarzyńskiego w 13 minucie. Torunianie co prawda odpowiedzieli po kilkudziesięciu sekundach, no ale potem w drugiej kwarcie ten mecz rozkręcił się na stronę Poznaniaków, który w krótkim odstępie zdobył 3 bramki. Najpierw Ksawery Mogilnicki, potem Aleks Marcinkowski i potem jeszcze Karol Gumny. No i właściwie ten mecz już był rozstrzygnięty. Z kolei Wojskowi męczyli się całkiem długo, no bo pierwsza bramka, mówimy o Grunwaldzie Poznań ze Stalą Gniezno. Grunwald męczył się i dopiero w 26 minucie zdobył bramkę, no ale potem Artur Mikuła, właśnie Paweł Bratkowski i Władysław Cybula dali zwycięstwo. No i jest jeszcze przed nami ostatnia kolejka, natomiast no, Warta Poznań, powiedzmy, już nie musi się niczym niepokoić. Natomiast Mateusz Grochal zapewnił, trener Warty, że zespół będzie startował chcąc wygrać to spotkanie.
4: My absolutnie musimy mieć w głowie to, że chcemy tutaj wygrywać każdy mecz, który jest przed nami. Ta porażka z Grunwaldem w tej rundzie troszkę boli, natomiast już dała nam też sygnały, gdzie możemy szukać obszarów do poprawy. Absolutnie będziemy chcieli za WF-em wygrać, niezależnie od tego, jak będzie wyglądać tabela.
1: Szybko o sytuacji w tabeli. 28 punktów Warty Poznań, ona jest na szczycie. Druga jest Siemianowiczanka, 26 oczek. No a pozostałe dwa miejsca, no to walka zespołów Pomorzenia Toruń, 23 punkty, WKS Grunwald Poznań 23, AZS AWF Poznań 22, no i AZS Politechnika Poznańska 21. No i teraz no, to jest
0: temat.
1: Będzie taka multiliga i te mecze będą w sobotę. Tymczasem zakończymy temat Superligi, albo że chcesz coś dopowiedzieć?
0: Nie, też wyczerpaliśmy tematy jak najbardziej. Przed nami zapowiedzi, co czeka nas w tym tygodniu. No a teraz chwila muzyki i wracamy po niej z zapowiedziami.

0: No i wracamy jeszcze ze sportowymi emocjami. Armia Poznań i Poznania Rugby nam pozostały do omówienia. Zaczniemy może od Poznania Rugby, która grała w meczu w sobotę z Warszawie, z Skrą Rugby Warszawa. No i pokonała ją 31-15, tym samym zagwarantowała sobie drugie miejsce w tabeli gwarantujące udział w finale rozgrywek. No i w tym finale Poznania zmierzy się 13-14 czerwca, bo wtedy zaplanowano te finały. No i zmierzą się Poznaniacy ze Spartą Jarocin. No a z kolei futbol amerykańskim Armia Poznań też w końcu wygrała. W sobotę pokonała 6-0 Watahę Zielona Góra. To był jej 6 mecz w sezonie, no i dopiero pierwsze zwycięstwo. Dodajmy na to też najniższym wymiarze bramkowym, no bo jeszcze tak mało bramek nie padło do tej pory w lidze futbolu amerykańskiego. Natomiast udało się w końcu wygrać, no i awans udało się zanotować na przedostatnie miejsce. I teraz zapowiedzi.
1: Zapowiedzi zaczynamy od PSŻ-tu Poznań. Pozdrawiamy tutaj naszego naczelnego Michała. Wielki fan i wielki twórca potężnych relacji właśnie z tego wspaniałego przedsięwzięcia. No po dwóch zwycięstwach z Rowem Rybnik wyjazdowym i tak samo z Wilkami Krosno, teraz jest czas na spotkanie z drużyną Polonii Piła. Jeśli sobie spojrzymy w tabelę meczów, no to PSŻ na drugim miejscu, co prawda jest rozegranych 6 spotkań, ale no to jest na pewno bardzo ciekawy kąsek. Polonia Piła na 7 miejscu, więc tutaj faworytem jest drużyna PSŻ Poznań. Było chwilę o rugby, no to też o tym powiemy, że jeszcze tak, zapomniałem powiedzieć, że to spotkanie odbędzie się w czwartek o godzinie 18. Patrzymy dalej. Rugby, finał Mistrzostw Polski, sobota. No to będzie przy Słowiańskiej. Trzymamy kciuki za ekipę poznańską. Hokej na trawie. To już było, ale w gwoli ścisłości powiemy. Kolejne derby, jak to w hokeju Superlidze. Warta Poznań z AZS-em AWF. To spotkanie o godzinie 18 na boisku AWF-u. Lacrosse, finał Polskiej Ligi. Jest to niedziela. Przez cały dzień na Posirze, na Goleńcinie to się odbędzie. No i jeśli by ktoś miał mało emocji żużlowych, no to w tą niedzielę o godzinie 19.30 spotkanie z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Drużyna, która zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, więc no PSŻ ma tutaj naprawdę duże szanse, aby podgonić Polonię Bydgoszcz w tabeli. Także tak wygląda rozkład jazdy na ten tydzień. No i chyba tym akcentem możemy się pożegnać z wami i życzyć wam przede wszystkim jeszcze raz wszystkiego dobrego, bo jak to powiedziałaś na początku audycji, każdy jest czyimś dzieckiem. Także życzymy wszystkim wesołego dnia, wesołego tygodnia i przede wszystkim życzymy wam sportowych emocji.
0: Tak jest. Tymczasem, no tak, kończymy. Audycję realizował Mateusz Szlas, prowadzili ją
1: Maksymilian Dolski,
0: Mikołaj Dilc. Do usłyszenia.

0: inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: 3 minuty do godziny 19, czas na serwis informacyjny.
3: Anna Grzyb, zapraszam. Politechnika Poznańska kupiła pierwszy na uczelni, a trzeci w Poznaniu komputer kwantowy. Urządzenie IQM Radiance 5 fińskiej firmy kosztowało ponad 10 milionów złotych i dysponuje mocą obliczeniową 5 kubitów.
4: Tak jak w klasycznych komputerach mamy 0 i 1, 0 i 1, dwa stany, tak tutaj możliwość tych stanów jest znacznie większa. Stąd wykonujemy więcej operacji jednocześnie. Dlatego też w sytuacji cyberbezpieczeństwa, kiedy mamy klasyczny komputer i próbujemy złamać hasło sekwencyjnie, tutaj mamy możliwość wykonywania wielu operacji jednocześnie. Stąd klasyczne podejścia kryptograficzne stają się mniej bezpieczne.
3: Wyjaśnił lider interdyscyplinarnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej Michał Weisenberg. Sprzęt ma służyć przede wszystkim do badań naukowych i kształcenia studentów w zakresie technologii kwantowych.
4: Nastawiamy się na kształcenie. Będziemy dostarczać naszym studentom możliwość korzystania z rzeczywistego systemu, prawdziwego komputera kwantowego. Kolejny element to rozwiązywanie problemów z poziomu fizyki, bo nie chcemy tylko i wyłącznie być odbiorcami komputera i pisać nowe programy, ale chcemy także, aby fizycy rozwijali te technologie i proponowali nowe rozwiązania, bazując na technologiach IQM.
3: Mówił Michał Weisenberg. Więcej na ten temat usłyszycie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Afera po godzinie 20. Naszym gościem będzie doktor habilitowany inżynier Krzysztof Kurowski z Boztańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Audycję możecie również śledzić w formie wideo na kanale radiowym, serwisie YouTube i na Facebooku.
5: Świat nauki w Radiu Afera.
3: Innowacyjne technologie mają swoje zastosowanie również w medycynie. W ubiegłym tygodniu odbyły się 3-dniowe międzynarodowe warsztaty pod hasłem Innovative Tools to Improve Cancer Surgery Training, organizowane przez Wielkopolskie Centrum Onkologii oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Do miasta zawitali chirurdzy onkologiczni, specjaliści od sztucznej inteligencji i twórcy nowych technologii medycznych. AI może pomóc na przykład w wychwyceniu zmian chorobowych na obrazach radiologicznych czy w analizie danych ogromnej ilości pacjentów. Przełomowy program AlphaFold, przewidujący strukturę białek, a za który DeepMind otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 2024 roku, odgrywa istotną rolę w tworzeniu nowych leków.
6: Formy proponowania różnego rodzaju nowych leków znacznie się skróciły i dzięki temu najnowsze doniesienia dotyczące skrócenia tego czasu pomiędzy wymyśleniem a wprowadzeniem na rynek uległy znacznemu skróceniu i będziemy mieli szansę wykorzystywać, nazwijmy to, najnowsze leki dużo, dużo szybciej niż do tej pory.
3: Opowiadał profesor doktor habilitowany Karol Połom z WCO. Zwrócił także uwagę na zagrożenia płynące z modeli językowych, które mogą generować błędne odpowiedzi, dlatego ważne jest stworzenie klarownych zasad korzystania z AI w ochronie zdrowia.
5: O zdrowiu w Radiu Afera.
3: 18. edycja kampanii Drugie Życie miała swój finał w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Inicjatywa od lat promuje rozmowę o transplantologii i świadome dawstwo narządów. Takie akcje są bardzo istotne z perspektywy lekarzy i pacjentów.
7: Myślę, że dzięki takim akcjom, kampaniom jak ta świadomość z każdego roku jest coraz większa. Jesteśmy po rekordowym roku. Odbiliśmy się od tego dołka, który mieliśmy w COVID-zie, więc mam nadzieję i na to liczę, że ta świadomość każdego z nas jest coraz większa.
3: Mówiła oczekująca na trzeci przeszczep nerki Anna Ogrodowicz. Według danych Poltransplantu pod koniec kwietnia tego roku na Drugie Życie czekało ponad 1800 pacjentów. W ubiegły piątek odbyły się uroczyste obchody z okazji 80-lecia Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu. Podczas uroczystości podsumowano działalność placówki oraz uhonorowano najbardziej zasłużonych gości. Odsłonięto także okolicznościowy mural.
8: Przede wszystkim myślałam o specyfikacji tej szkoły, czyli ten element mikroprocesora ma właśnie symbolizować jakieś połączenie z technologią, właśnie też z profilami, które są w tej szkole. I bardzo chciałam, żeby ten projekt był minimalistyczny, żeby też pasował się bardzo dobrze w otoczenie.
3: Mówiła autorka koncepcji Zofia Michalak. Relację filmową z obchodów można znaleźć na stronie internetowej szkoły. I to już wszystko w tym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejne zapraszamy jutro od godziny 6.57.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
9: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
10: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W
5: każdy wtorek o 22 w Radiu Afera. Autopromocja. Reklama.
10: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
5: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
11: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00.

0: Witamy w dzisiejszym Aferytmie, aferowym magazynie muzycznym. Za mikrofonami
1: Olga Kruszka,
0: Zofia Kulesza, a realizuje nas Ania Grzyb. No, dzisiaj rozpoczynamy takim troszkę, no, ciekawym klimatem. Olga, może powiedz coś więcej.
1: Tak, tutaj zaczęliśmy sobie z singlem od wokalisty Alt J'a i gitarzysty Mr. Alligator, a teraz przejdziemy do najnowszego albumu Boards of Canada. Miałam przyjemność ostatnio być na listening party z winyla właśnie w poznańskim Filtrze. Polecam to miejsce serdecznie. No i wybrałam dla nas utwór The World Becomes Flesh.

blood throughout the complex embryo.

To był właśnie wielki powrót po 13 latach Boards of Canada z albumem Inferno. No, zaskoczyli nas aż 18 utworami. No, musicie tego posłuchać, jeśli jeszcze tego nie robiliście. A teraz przechodzę do kolejnej płyty, która wyszła w ten piątek. Jest to Optimism od zespołu Digitalism i posłuchamy sobie Four Seasons.

0: To był właśnie Digitalism i Four Seasons. A teraz trochę o konkursie SMS. Możecie wygrać jedną wyjściówkę podwójną na koncert High Vis z Wielkiej Brytanii i Siding z Polski w dwóch progach, który odbędzie się 9 czerwca. Żeby wygrać taką jedną wyjściówkę podwójną, należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat do Was powinna trafić ta wyjściówka. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 plus VAT.
1: No, a my teraz przejdziemy do stałego segmentu aferytmów, czyli płyty tygodnia. Trzy single, które wypuszczał co miesiąc zespół Cher, mogły oznaczać tylko jedno, czyli wydanie płyty. When I Walk, który zaraz usłyszycie, pokazało, z czym będziemy mieli do czynienia w tym krążku. Love Letter przemieliło ścianę dźwięku tych, którym brakowało tak zwanego pazura, a inne utwory kontynuowały tradycję melodycznych ballad na płytach Cher, rozprężając na moment napiętą atmosferę. Album Cher, który nazywa się Pleonasm, został nagrany na setkę, dzięki czemu całość jest wypełniona energią grania na żywo. Już otwierające IDC ustawia ton, pulsujący bas, dysonansowe gitary i potężną perkusję, które udowadniają, jaka zmiana zaszła w Cher. Możecie kojarzyć ich z wcześniejszych projektów i też możecie kojarzyć wokalistę z współpracy z Frankiem Barzywo. No, czego się możecie spodziewać? Pierwsze słowa, które pojawiają się na albumie Nothing Makes Sense Now, pokazują świat, jakim widzą go Kura i Hubert Kurkiewicz, którzy są liderami zespołu. No, my teraz zaprezentujemy wam When I Walk i mam nadzieję, że ten utwór porwie was w

właśnie usłyszeliście Cher i utwór When I Walk z ich najnowszego albumu Pleonasm. No myślę, że Cher tutaj troszkę zaskakuje takim surowszym brzmieniem, właśnie takim graniem trochę z pazurem. Zdecydowanie jest to miła przemiana i fajnie słyszeć, że polski zespół wydaje właśnie takie postpunkowe brzmienia. No ale teraz przenosimy się z Polski do Australii, no bo tam wiadomo, powstaje najlepszy neopsychodeliczny rock. I mam dla was tutaj propozycję, która szczególnie właśnie w tych australijskich brzmieniach mnie urzeka. I jest to zespół Babe Rainbow. Pochodzą dokładnie, w sumie grają w Nowej Południowej Walii. Zespół nawiązuje często do takich brzmień lat 60., zwłaszcza robił to w swoich pierwszych albumach. No wiadomo, grają neopsychodele, którą uwielbiam i którą chętnie się z wami dzielę często na aferytmach. I tutaj przychodzą do nas z zupełnie nowym singlem, który pewnie zapowiada jakieś niedługo wydawnictwo. No ale póki co jest troszkę owiany tajemnicą. Nazywa się Polymasculacerchide. Jest to bardzo długi i ciężki tytuł singla. No ale myślę, że brzmienia będą już przyjemniejsze i łatwiejsze w odbiorze, ale oczywiście nie nudne. Posłuchajmy.

Usłyszeliście właśnie najnowszy singiel Babe Rainbow, który wyszedł w zeszły czwartek i zapowiada on nadchodzącą płytę, która nazywa się Acid and Honey. Wychodzi ona 16 lipca, więc zaraz po Red Smoke'u, więc pewnie wszyscy fani obecnej tam nowej psychodelii będą całkiem zachwyceni i poruszeni. Ja na pewno czekam na ten album. No i zostaniemy na chwilę w tych takich psychodelicznych klimatach, jednak z Australii przenosimy się do Los Angeles w Kalifornii. Jest to zespół, który ma na koncie 3 albumy studyjne i inną epkę, no i to jest chyba właśnie już ich druga epka, którą wam zaprezentujemy. Nazywa się Equinox i wyszła 22 maja i jest tam parę utworów, które szczególnie mnie poruszyły, chociaż najbardziej poruszyło mnie to, że Levitation Room obiera taki troszkę nowy kierunek i wydaje mi się, że jest to troszkę ostrzejsze brzmienie niż ich wcześniejsze propozycje, które były takie całkiem, nawet bym powiedziała, barok popowe. No, ale teraz prezentują nam zupełnie nowy materiał właśnie w tej epce Equinox i oto utwór Let You Go.

0: Zawsze, gdy Levitation Room śpiewa o takich uczuciach i o miłości, to powiem szczerze, że do mnie to bardzo przemawia i czuję gdzieś w serduszku tą ich szczerą intencję w tych słowach, no i w melodiach, no bo melodie też są takie przyjemne, kojące. Można by powiedzieć, że są trochę jak taki kocyk, który otula. No, ale my teraz przypominamy o tym, co może was otulić dźwiękowo już niebawem.
1: Tak, mamy na myśli koncert Hi-Vis z Wielkiej Brytanii i Siding z Polski, na który możecie wygrać jedną wejściówkę podwójną. I żeby taką uzyskać, należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to do was powinna trafić ta wejściówka. Koszt wysłania takiego SMS-a to złoty 23 plus VAT. No i co teraz, Zosia? Co puścimy?
0: Teraz zapowiemy w sumie troszkę coś, co Jungle zapowiada już od dawna. Jest to album Sunshine, który wyjdzie dokładnie za 73 dni, 4 godziny, 26 minut równo. Zapowiemy wam tą płytę utworem The Wave, który myślę, że całkiem nieźle odzwierciedla z tych dwóch singli, które już wyszły, jaki będzie nastrój tej płyty. No i co? Gramy.

0: usłyszeliście właśnie Jungle i utwór The Wave.
1: Ach, jak oni potrafią groović. Jungle to w sumie chyba jeden z najważniejszych teraz projektów takiej sceny tanecznej. I właśnie zapowiadają album Sunshine, który trafi do nas już 14 sierpnia. A 14 sierpnia też wydarzy się ciekawa rzecz w Poznaniu, bo będzie Bittersweet, a na nim zespół Leisure, który rok temu wydał swoją płytę zatytułowaną...
0: No ciekawa jestem, czy oni też tak będą groović na tym Bittersweecie. Na pewno cały Poznań usłyszy, jest to zdecydowanie głośny festiwal, może też tam będziecie, ja myślę, że Radio Afera się tam pojawi. No wydarza się już w sumie trochę czasu, w sensie no nie jest to jakiś wieloletni festiwal, ale to jak się rozwija i jakie gwiazdy zaprasza, jest zdecydowanie imponujące.
1: Tak, tutaj ode mnie, jak w zeszłym roku widziałam właśnie line-up Bittersweeta, to aż tak do mnie nie przemówił, ale teraz zdecydowanie się tam pojawię. No i zobaczymy właśnie, co na tym albumie Welcome to the Mood usłyszymy na Bittersweecie. Czy to będzie chill, czy to będzie groove? Nie wiem, posłuchajcie sami. Sundown.
2: Sundown.

0: nowozelandzki chill od zespołu Leisure w utworze Sundown. A teraz?
1: Teraz, jak już jesteśmy przy tych poznańskich festiwalach, to wróćmy może do ubiegłego weekendu, bo odbywały się juwenalia poznańskie oczywiście. No i mogliście na małej scenie usłyszeć wiele ciekawych zespołów. Grał Twój Dawid, grało oczywiście Madame Affair. No i grała też Szałwia, która niedawno wydała całkiem ciekawy krążek i właśnie jeden z takich utworów z tego krążka wam zaprezentujemy. Płyta nazywa się Post Chill. Wyszła dokładnie w piątek, 29 maja. No i prezentujemy wam taki środkowy utwór z tej płyty. Myślę, że może troszkę odda jej charakter. Kto nie był na juwenaliach i nie słyszał ich na żywo, niech żałuje, ale dajemy wam drugą szansę usłyszeć ich teraz w Aferze.

0: szybko.
1: Szałwia zaprezentowała nam teraz w utworze szybko takie połączenie popu, funku, rocku, rapu.
2: No, jazzu, soulu.
1: Czego oni nie łączą? No naprawdę jest to mieszanka taka wybuchowa. Olga, ty też ich słyszałaś na żywo,
2: tak,
1: na webinariach.
2: Tak. No, ja powiem wam szczerze, że mi się podobało bardzo, nie?
1: Ja też oceniam pozytywnie. Tak. Życzymy dalszych sukcesów i żeby płyta z powodzeniem zdobyła szerszą jeszcze publiczność. No i zostajemy w sumie teraz w Poznaniu, chociaż Szałwia nie jest z Poznania, są z Krakowa chyba. No, ale mówiliśmy o juwenaliach poznańskich i teraz powiemy o poznańskim artyście, który myślę, że jest już bardzo dobrze wam znany.
2: Oysterboy, kwiaty.

Oyster Boy przynosi nam kwiaty i biega po polu rzepaku w teledysku. No i zachwyca nas jak zwykle tym tekstem, który mówi o jego uczuciach, o miłości, jak to Oyster lubi sobie tak poopowiadać. No, a my teraz kwiaty przenosimy dla no, znanych i lubianych, kochanych przez nas wszystkich muzyków, dla Paula McCartneya i Ringo Starra, bo ten pierwszy wydał właśnie album, który jest jego 20. solowym albumem. No i wyszedł 29 maja The Capitol Records. Koprodukował go Andrew Watt i no, ta nazwa albumu The Boys of Dungeon Lake, która jest nazwą właśnie albumu, to był element tekstu użytego w piosence In Liverpool Paula McCartneya w 1991, więc ewidentnie jest to zbiór jakichś takich historii, które są z nim od dawna. No i tutaj z Ringo Starrem opowiada nam jedną taką historię, oto utwór Home to Us.

0: wzruszające jest to, jak wielu takich muzyków no, ikonicznych i ważnych dla historii muzyki ciągle jest jeszcze z nami, ciągle wydaje te płyty. No i można powiedzieć, że Paul McCartney to jest jedna z takich ważniejszych postaci muzyki, historii muzyki, która jeszcze żyje i właśnie tworzy dla nas. Też widziałam, że w ramach promocji tej płyty The Boys of Dungeon Lake bardzo się udzielał w social mediach i w różnych programach, więc myślę, że jeśli chcecie trochę więcej posłuchać o tej płycie od samego jej wykonawcy, no to śmiało na YouTubie pewnie wyskoczy wam wiele różnych propozycji wywiadów z nim, również w takiej zabawniejszej formie. No i teraz ostatnia propozycja, którą wam dzisiaj zaprezentujemy, to jest oczywiście zespół, który uwielbiam. Jest to zespół z Sycylii, Nugenea. A nie, nie z Sycylii, przepraszam. No ale jest to włoski zespół, który w sumie nie mówi do końca, że są Włochami, bo określają się jako zespół, który właśnie tworzy muzykę związaną z Neapolem, skąd pochodzą i właśnie tworzą również w języku neapolskim. Tutaj singiel, który wam zaprezentujemy, powstał z Tomem Miszem i nazywa się On and On. No ale zanim to pożegnamy się. Do zwycięzców konkursu dzisiejszego oczywiście napiszemy zaraz po audycji. Gratulujemy wygrania biletu. No i za mikrofonami
1: Olga Kruszka,
0: Zofia Kulesza, a za konsoletą realizatorską Ania Grzyb. Do usłyszenia za tydzień.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
4: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
3: i Marcina z zespołu Audiofils.
4: Poniedziałek, godzina 22:00.
1: Autopromocja. Radio Afera, 98,6 MHz.
5: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
6: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
7: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20:00.
8: Na zegarach 21, jedna minuta po godzinie 20:00, zatem tak jak zostało to wspomniane, magazyn reporterów Radia Afera, czas zacząć. Witam się z Wami bardzo serdecznie, zarówno tutaj na 98,6, jak też w internecie, na Facebooku, na YouTubie możecie oglądać oczywiście naszą transmisję, a co się będzie działo na tej transmisji oraz w eterze, to już mówię. W ubiegłym tygodniu Politechnika Poznańska uruchomiła swój pierwszy lokalnie zainstalowany komputer kwantowy. Jest to drugi działający komputer kwantowy wdrożony w Polsce przez firmę IQM. Dla poznańskiej uczelni technicznej to oczywiście duży krok naprzód, ale na czym ten krok właściwie polega i czy posłuży też innym, poza społecznością akademicką tejże uczelni? No o to będę między innymi podpytywała mojego gościa, doktor habilitowany inżynier Krzysztof Kurowski z Poznańskiej Centrum Superkomputerowo-Sieciowego będzie moim gościem w tym temacie. A potem w drugiej części programu zmienimy temat, zerkniemy do kalendarza, ale nie tylko z powodu dzisiejszego Dnia Dziecka. Od kilku lat spotykamy się ze statystykami, że pokolenie Z i młodsi w Polsce piją mniej niż starsze pokolenia. Spora część nowych raportów nadal jednak nie wygląda optymistycznie. Ponad 80% Polaków i Polek w wieku od 18 do 25 lat przyznaje się do spożywania alkoholu, natomiast znacząca większość tej liczby robi to przy konkretnych okazjach albo sporadycznie. W 2023 roku byliśmy na 11. miejscu w rankingu spożycia alkoholu w Europie. Nie zmienia to faktu, że w przypadający dzisiaj dzień bez alkoholu warto przypomnieć, jak alkohol wpływa na organizm człowieka i dlaczego tendencja spadkowa w jego spożyciu jest dla nas wszystkich najlepszym scenariuszem. Opowie nam o tym dr Eryk Matuszkiewicz, specjalista toksykologii i chorób wewnętrznych ze Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. To tyle, jeśli chodzi o rozkład jazdy, natomiast jeśli chodzi o zespół, to za realizację tej audycji odpowiada Ania Grzyb, za realizację transmisji Franciszek Szymański. Program przygotował Mateusz Markiewicz, a prowadzić będę go ja, Zuzanna Pobłocka-Bulczak. Słyszymy się za chwilę.

0: away.
1: Politechnika Poznańska uruchomiła swój pierwszy lokalnie zainstalowany komputer kwantowy. Wspomniana uczelnia kupiła sprzęt za około 10 milionów złotych. Jak on działa, o tym usłyszycie w naszym materiale.
2: Michał Weissenberg, lider interdyscyplinarnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej. Mam przyjemność zaprezentować nasz komputer kwantowy zainstalowany firmy IQM, model Radiance, 5-kubitowy komputer. Co jest kluczowe w tym komputerze, to serce komputera znajduje się w tych tubach. Tam jest mikroprocesor nadprzewodzący kubity, zapewniający nam możliwość ustawienia 5 stanów w bramki dwulogiczne, jednocześnie z 99% skutecznością, czyli mamy bardzo niski poziom błędów.
3: Pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów związanych z nowymi technologiami, jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów, może przyczyniać się do optymalizacji procesów energetycznych, finansowych, wzmacnia naszą odporność w zakresie technologii kwantowych, kryptografii kwantowej czy cyberbezpieczeństwa kwantowego.
4: Dodaje natomiast rektor Politechniki Poznańskiej, profesor Teofil Lisianowski.
2: Kolejny bardzo ważny element tego komputera, czyli bardzo niska temperatura. Procesor musi działać w temperaturze 8 milikelwinów, stąd zapewnienie kilku tub, które zapewniają nam redukcję temperatury schodkową od 20 milikelwinów w pierwszej sekcji do 8 milikelwinów, czyli niemal zera absolutnego w obszarze procesora. Cały system zapewniamy również chłodziarki, które mają zapewniać całą kriodenikę systemu dostarczaną przez firmę Blueforce i komputer pozwala nam na wykonywanie operacji i będzie służył naszym studentom do kształcenia.
3: Nie jest tajemnicą, że Politechnika zaczyna budowanie nowego Centrum Innowacji i Technologii. Ta inwestycja będzie sfinalizowana w ciągu 3 lat i zakładamy, że tam komputer o wartości 50 kubitów będzie zainstalowany, więc zrobiliśmy pierwszy krok.
2: Będziemy dostarczać naszym studentom możliwość korzystania z rzeczywistego systemu, prawdziwego komputera kwantowego. Kolejny element to jest rozwiązywanie problemów z poziomu fizyki, bo nie chcemy tylko i wyłącznie być odbiorcami komputera i pisać nowe programy, ale chcemy także, aby fizycy rozwijali te technologie i proponowali nowe rozwiązania bazując na technologiach IQM. Dodatkowo oczywiście są to kwestie związane z fizyką, chemią, inżynierią materiałową i cyberbezpieczeństwem, a także, tak jak wspominałem, obliczenia hybrydowe, czyli pewne zadania, które lepsze są klasyczne systemy serwerowe, będą wykonywane nadal na klasycznych systemach serwerowych, natomiast pewne algorytmy będziemy wykonywać częściowo na komputerze kwantowym.
3: Uruchomiliśmy nowy kierunek studiów pod nazwą Quantum Technologies na pierwszym stopniu, czyli kierunek inżynierski, a od lutego będzie kolejny informatyka kwantowa, czyli Quantum Informatics, czyli nowa platforma edukacji na najwyższym światowym poziomie, w najwyższych technologiach.
2: System działa na bazie nadprzewodzących kubitów. Mamy możliwość zmiany stanu kubitów. Tak jak w klasycznych komputerach mamy 0, 1, 0, 1, 2 stany, tak tutaj możliwość tych stanów jest znacznie większa. Stąd wykonujemy więcej operacji jednocześnie. Dlatego też w sytuacji cyberbezpieczeństwa, kiedy mamy klasyczny komputer i próbujemy złamać hasło w sposób brute force, czyli sekwencyjnie, powiem każde hasło, tutaj mamy możliwość wykonywania wielu operacji jednocześnie. Stąd klasyczne podejścia kryptograficzne stają się mniej bezpieczne. Co za tym idzie, w wszystkich sytuacjach symulacji, próby rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych pierwiastków, rozwiązań chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, taki komputer pozwala nam na jednoczesne wykonywanie większej liczby operacji, dzięki czemu zadania, które klasyczny komputer wykonuje bardzo długo, jesteśmy w stanie wykonać niemalże w czasie rzeczywistym od razu.
1: Technologicznie się bardzo zrobiło, u nas tutaj również, ponieważ mamy teraz drobne problemy techniczne, ale w takim razie posłuchamy teraz chwili muzyki i za chwilę do Was wrócimy.

0: Ze mną na łączach jest już pan doktor habilitowany inżynier Krzysztof Kurowski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Cieszę się, że udało się połączyć mimo tej chwilowej przerwy. No w takim razie może umówmy się, że ja będę podczas tej rozmowy takim adwokatem przeciętnych zjadaczy chleba, którzy nie wiedzą, o co chodzi z komputerem kwantowym, nie wiedzą, na czym to polega i z czym to się je. Więc zacznijmy od takiego bardzo prostego pytania, prostego, może trudnego. Czym jest w ogóle komputer kwantowy?
1: Komputer kwantowy jest urządzeniem, które działa na zasadach mechaniki kwantowej, czyli w odróżnieniu od tradycyjnych komputerów, które oparte są na technologii, starej technologii tranzystorów jeszcze z lat 50. Rzeczywiście wykorzystuje zjawiska, które jeszcze parę dekad temu były bardzo trudne do zaobserwowania. W tej chwili inżynieria i ten rozwój tak przyspieszyły, że jesteśmy w stanie z tych zjawisk mechaniki kwantowej korzystać utylitarnie i budować takie urządzenia właśnie jak komputery kwantowe, sensory kwantowe, czy też zabezpieczać komunikację sieciową technologiami kwantowymi.
0: Ale to nie jest to samo, co superkomputery?
1: No troszeczkę różni się od komputera takiego klasycznego. Oczywiście jesteśmy na początku tej jeszcze pewnie długiej drogi rozwoju tych komputerów kwantowych. Natomiast przede wszystkim potencjalnie komputery kwantowe mogą zużywać dużo mniej energii niż komputery klasyczne. Komputery klasyczne w tej chwili dzięki też temu, że mamy bardzo silny rozwój chociażby sztucznej inteligencji, coraz więcej zużywają tej energii i niestety też doszliśmy do bariery technologicznej, nie jesteśmy w stanie już miniaturyzować tych elementów składowych i to zużycie energii tych dużych systemów, chociażby przez fakt rosnącego wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji, nam rośnie. W przypadku komputerów kwantowych istnieje nadzieja, że rzeczywiście to zużycie energii będzie znacząco mniejsze, a efekt, który możemy uzyskać i moc obliczeniowa znacząco większe, więc myślę, że warto jest przyglądać się rozwojowi tych technologii kwantowych, bo już pierwsze eksperymentalne i pierwsze nawet operacyjne takie wdrożenia technologii kwantowych obserwujemy tu właśnie w Poznaniu.
0: Wspomniał pan, że warto się temu przyglądać i że jest to bardzo wskazany kierunek. I my mówiliśmy o tym, jakby dlatego się spotykamy, rozmawiamy, że Politechnika Poznańska uruchomiła takiż lokalnie zainstalowany komputer kwantowy. Jak wygląda w ogóle rozpowszechnienie tego rozwiązania? To znaczy jakby w każdej skali, zarówno w Polsce, jak też może w Europie, na świecie, na ile to jest rozpowszechnienie? Na ile my gonimy, a na ile wyznaczamy jednak jakieś trendy?
1: No, myślę, że akurat ta instalacja komputera kwantowego na Politechnice Poznańskiej, ona tak naprawdę dopełnia już istniejące dwie, czy w zasadzie trzy instalacje komputerów kwantowych zlokalizowanych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Natomiast jest nieco odmienna technologicznie, dostrojona do potrzeb dydaktycznych, w taki sposób modularny, przygotowana tak, żeby można było wykonać w niedalekiej przyszłości też stosowną aktualizację, aby zwiększyć moc obliczeniową tego komputera kwantowego. I myślę, że w takiej konfiguracji trzech różnych technologii kwantowych wykorzystywanych do budowy komputerów kwantowych jesteśmy na pewno pionierem w Europie, jeśli nie na świecie.
0: Bardzo dobrze to słyszeć. Co to oznacza dla regionu i co to oznacza również dla Polski jako całości?
1: No myślę, że przede wszystkim zaczynając od tej instalacji na Politechnice Poznańskiej, Politechnika Poznańska, w szczególności Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, ale też Wydział Informatyki i Telekomunikacji, zyskują eksperymentalne laboratorium, w którym studenci nowych kierunków studiów, zarówno inżynierskich, jak i magisterskich, będą w stanie bezpośrednio dotykać i być może usprawniać, poprawiać to, w jaki sposób ten komputer kwantowy funkcjonuje. To jest na pewno duży atut, że jesteśmy w stanie te młode kadry wspierać w takim nowoczesnym laboratorium, a jednocześnie przygotowywać młodych inżynierów i studentów do tego, aby zainteresowali się tak od strony praktycznych, potencjalnych zastosowań tych technologii kwantowych, w szczególności obliczeń kwantowych, i już teraz rozpoczęli eksperymenty również na bardziej zaawansowanych i silniejszych systemach, które są zainstalowane w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, więc mamy taki pełen, dopełniający się ekosystem, jeśli chodzi o badania i rozwój i kształcenie. Myślę, że to też w dużym stopniu może przyciągnąć nowe inwestycje, jeśli chodzi o wykorzystanie tych technologii kwantowych w gospodarce. Więc myślę, że to jest ogromny atut tego, że te właśnie systemy i ta współpraca ośrodków akademickich i ośrodków badawczych kwitnie tu u nas w Poznaniu.
0: Wspomniał pan, że może przyciągnie to nowe inwestycje. Czy to może też na przykład przekładać się na przykład takie rzeczy jak więcej miejsc pracy, nowe tematy badań, czy może jakieś zastosowanie w biznesie? Jakie to będzie miało przełożenie na tę sferę, powiedzmy, właśnie nieakademicką, nie taką, no kropka, tak.
1: Przede wszystkim musimy pamiętać, że już w tej chwili mamy bardzo duży niedobór inżynierów, osób wykwalifikowanych właśnie na pograniczu tych takich, powiedzmy, technologii informatycznych, cyberbezpieczeństwa, fizyki, inżynierii. To są niezwykle ważne i potrzebne kompetencje w kontekście rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i myślę, że właśnie takie innowacyjne przedsiębiorstwa mają szansę tutaj w Poznaniu rozwijać się dzięki temu, że to zaplecze akademickie i badawczo-rozwojowe funkcjonuje. Myślę, że w tej chwili jesteśmy na takim celowniku kilku dużych przedsiębiorców z sektora IT, którzy przyglądają się właśnie temu, jak szybko i dynamicznie ten rozwój zarówno infrastruktury badawczo-rozwojowej, ale też właśnie tej kadry młodej rośnie w Poznaniu. I myślę, że no nie tylko w regionie czy w kraju, ale nawet na tle Europy wyglądamy bardzo dobrze. I to może, a w zasadzie już w tej chwili pomaga przyciągać i inwestorów, i przedsiębiorców, którzy przyglądają się właśnie temu, co się tutaj u nas dzieje i rozważają różne właśnie możliwości podjęcia współpracy lub też tworzenia nowych oddziałów, lub też podmiotów, ze wsparcie właśnie tego międzynarodowego kapitału.
0: Wspomniał pan o tym, że właściwie na ten moment trochę brakuje specjalistów i tutaj faktycznie jest szansa, że będzie można ich doedukowywać, będzie można ich pozyskiwać i faktycznie Politechnika ogłosiła, że będzie otwierała kierunki związane z technologiami kwantowymi.
1: Tak, to trzeba pamiętać, że tak naprawdę jeśli chodzi o potencjał, to oczywiście głośnym echem odbiła się instalacja komputera kwantowego na Politechnice Poznańskiej, ale to też jest bardzo szeroki kontekst różnych dziedzin i obszarów zastosowań. I tutaj mowa jest o chociażby bezpiecznej komunikacji naziemnej, satelitarnej z wykorzystaniem technologii kwantowych. Mowa jest o meteorologii, o sensorach nowej generacji, które mogą znaleźć zastosowania chociażby w medycynie. To spektrum jest naprawdę szerokie, nie wspominając już o cyberbezpieczeństwie czy o obronności państwa. Więc wykwalifikowani inżynierowie, no myślę, że tutaj ze wsparciem tego środowiska akademickiego i środków badawczo-rozwojowych, no, mają szansę rzeczywiście pracować i współpracować w innowacyjnych obszarach, tworząc produkty, usługi innowacyjne. Dzięki temu, że odważnie podjęliśmy tę decyzję i ten krok w stronę właśnie rozwoju i zastosowania technologii kwantowych.
0: Odważnie to chyba jest trafne słowo, ponieważ Politechnika, koszt uruchomienia tego komputera i pozyskania go to było, z tego co wiem, około 10 milionów złotych. To dużo, to mało jak na taką technologię?
1: To znaczy jest to oczywiście duża kwota obiektywnie patrząc z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście stworzenie sobie warunków i przygotowanie Politechniki Poznańskiej do tego, aby ten system komputera kwantowego odpowiednio skalować w przyszłości, to myślę, że to jest obecnie nakład finansowy, który już jest do, powiedzmy, udźwignięcia. Jeszcze kilka lat temu to były znacznie wyższe kwoty. Myślę, że Politechnika Poznańska wpisała się w taki kompromis pomiędzy tym, co już jest w tej chwili dostępne na rynku, z czego można korzystać i co już jest oczywiście odpowiednio cenowo dostosowane do tych uwarunkowań rynkowych, a możliwością wejścia w ten nurt rozwojowy i współpracę międzynarodową, chociażby z dostawcą tego systemu lub też dostawcami komponentów tego komputera kwantowego. To wszystko sprawia, że oczywiście ten rozwój i ta współpraca gospodarcza będzie kwitła i rozwijała się wokół tych uczelni, tych podmiotów, tych ośrodków badawczo-rozwojowych, które rzeczywiście takie zaplecze laboratoryjne sobie stworzyły.
0: A skoro wspomina pan o ośrodkach, które zdobędą takie zaplecze i powiedzieliśmy, że te koszty też już tej technologii trochę są coraz bardziej osiągalne, tak, tak powiedzmy, to jak to wygląda w innych ośrodkach, chociażby akademickich w Polsce, ale nie tylko, czy jakieś inne miasta również tymi komputerami się pochwalić mogą, albo na przykład wiemy, że planują?
1: Mamy, jeśli chodzi o zagęszczenie komputerów kwantowych na metr kwadratowy, to rzeczywiście Poznań wygrywa. Mamy podobną, nieco mniej zaawansowaną instalację na Politechnice Wrocławskiej, eksperymentalny system na Politechnice Warszawskiej, natomiast z perspektywy możliwości programowania i wykorzystania tych komputerów kwantowych, to tutaj jesteśmy zdecydowanym liderem. Jesteśmy też liderem chociażby przez fakt, że koordynujemy rozwój sieci zabezpieczonej technologią dystrybucji klucza kwantowego. Tutaj też jesteśmy ośrodkiem poznańskim, który to koordynuje, więc tak jak wspomniałem, na tle innych regionów kraju na pewno wyglądamy bardzo dobrze. Powiedziałbym, że wyglądamy nawet bardzo dobrze na tle innych regionów w całej Europie.
0: Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i nie bez powodu, tak mi się wydaje, w komunikatach wszelkich, chociażby właśnie nadawanych przez samą Politechnikę, informacja, nagłówek jest taki, że Politechnika uruchomiła pierwszy lokalnie zainstalowany komputer kwantowy u siebie na uczelni. Czy słowo liczebnik pierwszy oznacza, że będą kolejne i czy powinny być? Do tego dążymy?
1: Znaczy, na pewno jesteśmy świadkami nadal dynamicznego rozwoju technologii kwantowych i nie do końca jeszcze wiemy, który typ, rodzaj komputerów kwantowych ten wyścig technologiczny wygra. Dlatego ta dywersyfikacja, którą mamy tutaj w Poznaniu, ona też wynika z faktu, że staramy się rzeczywiście stworzyć takie warunki tej aparatury i tej infrastruktury, aby dotykać tych wiodących technologii kwantowych. Myślę, że słowo pierwszy na Politechnice Poznańskiej w dużym stopniu oznacza też pierwszą generację tego systemu kwantowego, w tym przypadku bazującego na przewodzących kubitach, i myślę, że kolejne odsłony tego systemu, mam nadzieję, będziemy oglądać w niedalekiej przyszłości, bo ta instalacja, tak jak wspomniałem, jest przygotowana po to, żeby ją łatwo można było skalować i zwiększać ten potencjał, a tym samym możliwości aplikacyjne i możliwości zastosowań tego komputera kwantowego.
0: To wszyscy w takim razie trzymamy kciuki za dalszy rozwój samej Politechniki, ale też tej technologii oraz za jej coraz większą dostępność. Doktor habilitowany inżynier Krzysztof Kurowski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego był moim gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Czy to koniec legalnego piwa z widokiem na Wartę? Poznańscy radni biją na alarm i domagają się pilnej likwidacji strefy swobodnego spożywania alkoholu nad rzeką. Powodem jest lawinowy wzrost niebezpiecznych sytuacji oraz interwencji służb w ostatnich tygodniach. Choć dla wielu studentów to wciąż ulubione miejsce na ciepłe wieczory, mieszkańcy pobliskich osiedli mają już dość nocnych awantur. O szczegółach sprawy w naszym materiale.
1: Policja wprost na komisji powiedziała, że funkcjonowanie dla nich tej strefy jest jak najbardziej wygodne. Mamy skomasowanie wszystkich w jednym miejscu, co pozwala zapewnić porządek. Ja jestem przeciwny temu, ponieważ tu nie chodzi o typowe wychowanie ludzi, że mają nie pić alkoholu. Chodzi o to, żeby odbywało się to w sposób kulturalny w miejscu wskazanym.
2: Mówi radny i przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania, Przemysław Plewiński.
3: Na Komisji Bezpieczeństwa będziemy omawiać ten temat. Mam nadzieję, że służby przekażą nam wszelkie informacje. Może trzeba będzie przeanalizować, jak troszkę te strefy pozmieniać. Może zwiększyć piesze patrole policji, jak i Straży Miejskiej, jak i wdrożyć jakąś formę edukacji, prewencji w tym temacie, by wszyscy czuli się bezpiecznie.
2: Podkreśla członkini Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Sara Szynkowska-Welsenk.
3: Oczywiście nie wszyscy potrafią z tego korzystać. Dochodzi do niebezpiecznych, niepotrzebnych sytuacji, które niepokoją mieszkańców, jak i turystów.
1: Kluczem w tych przepisach jest to, że to nie są przepisy wychowujące ludzi w trzeźwości. To nie o to chodzi w tych przepisach. Tutaj chodzi o sam porządek wokół punktów sprzedaży alkoholu.
4: Z danych, które mamy z policji, ze Straży Miejskiej, wynika, że w przeciągu ostatnich lat sytuacja nad Wartą jest spokojna. Liczba zgłaszanych interwencji jest na stałym poziomie, więc myślę, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z jakimś narastającym problemem.
2: Zaznacza wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wojciech Chudy.
4: W moim odczuciu strefa nad Wartą, gdzie można spożywać legalnie alkohol, powinien być jak najbardziej utrzymana. Po to właśnie ją wprowadzaliśmy, żeby mieszkańcy Poznania mogli na spokojnie spożywać alkohol, spędzać czas ze sobą. Myślę, że przez kilka lat funkcjonowania tej strefy ona się sprawdziła.
5: Na ten moment wzmacniamy tam ilość patroli i policji i Straży Miejskiej. Zobaczymy, mam wrażenie, że po tym sezonie letnim kolejny raz Rada Miasta, a przede wszystkim Komisja Bezpieczeństwa przyjrzy się, jak to wygląda i czy faktycznie jest do rozważenia jednak jakieś wprowadzenie zakazu na tym terenie.
1: Uznaliśmy, że po tym, jak wpływają do nas wnioski kolejnych rad osiedli o wprowadzenie takiego zakazu, to uznaliśmy, że już nie ma sensu punktowo wprowadzać, tylko lepiej skonsultować wprowadzenie zakazu na terenie całego miasta. Mówimy o godzinach od godziny 22 do godziny 6 rano.
5: Ja jestem mieszkanką Łazarza i sama wcześniej, parę lat wstecz, apelowałam o to, by na Łazarzu wprowadzić taki zakaz między 22 a 6 rano. U nas to się sprawdziło i w tych obszarach miasta, w których już jest i obowiązuje taka uchwała. Jest ciszej, jest bezpieczniej, jest bardziej komfortowo dla mieszkańców. Myślę, że jak najszybciej powinniśmy wprowadzić uchwałę, która scala wszystkie te przepisy i daje równość dla wszystkich. Każdy z nas może zakupić alkohol w normalnych porach dnia. Niekoniecznie musi to być po 22.
0: A ze mną jest już dr Eryk Matuszkiewicz, specjalista toksykologii i chorób wewnętrznych ze Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam panią redaktor, witam państwa.
0: Cieszę się, że się słyszymy tego dnia, czyli oczywiście w dzień bez alkoholu. Być może zaraz sobie do niego jeszcze wrócimy, ale zacznę od takiego pytania, które bardzo często się w ogóle pojawia przy temacie alkoholu, chociażby również czy w mediach, czy w podcastach, więc raczej nie będę oryginalna. No, czy istnieje bezpieczna dawka alkoholu?
6: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że nie. Do niedawna było mówione troszkę inaczej, że rzeczywiście pewne porcje alkoholu, które wypijamy, mogą być bezpieczne dla nas. Ja myślę, że wszystko zależy bardzo indywidualnie i musimy ten temat rozpatrywać bardzo szeroko. Kto pije, ile pije, jaką ma przeszłość w tym sensie, czy to jest osoba, która pochodzi z rodziny na przykład z problemem alkoholowym, czy to jest osoba młoda, bo kobieta w ciąży, bo to są szczególne takie grupy osób, które muszą być uważne, które muszą być bardzo uważne, dlatego że w tym przypadku każda porcja alkoholu jest niebezpieczna i każda porcja alkoholu szkodzi, bo możemy łatwiej się uzależnić, jeśli jesteśmy z takiej rodziny, a nie innej, jeżeli jesteśmy młodzi, tym bardziej, a w ciąży absolutnie nie ma żadnej porcji, która byłaby

0: bezpiecznie.
1: Alkohol nie jest oczywiście jedyną trucizną, która może nam szkodzić, natomiast jest takie powiedzenie, właściwie to nie powiedzenie, tylko cytat, że wszystko jest trucizną i nic nie jest, bo to dawka czyni truciznę. Czy właśnie używki byśmy wykluczyli z granic tego cytatu?
0: To znów trzeba podchodzić bardzo, bardzo indywidualnie, bo znów powiem to samo. Natomiast rzeczywiście tutaj ta prawda, która jest od dawna, jest zawsze bardzo aktualna. Są takie używki, które po jednym razie zmieniają moje życie nie do poznania. To są na pewno narkotyki, to widzę z mojej praktyki. W przypadku alkoholu nie ma aż tak dramatycznej sytuacji, no chyba, że rzeczywiście się upoję, zachłysnę i wtedy może dojść do zatrzymania oddechu, no ale to myślę, że nikt nie dopuści słuchaczy do takiej sytuacji. Także tutaj rzeczywiście i ilość gra rolę, częstotliwość, sposób spożywania, jeżeli mówimy o alkoholu, jednokrotnie. Także jest to przełożenie rzeczywiście, może tutaj być, nie skalując substancji, tak jak mówię tutaj a propos szkodliwości, ale wiem, że są takie i nie jest to alkohol, które rzeczywiście to życie wywracają do góry nogami już po jednym razie.
1: Wspominał pan o tym, że oczywiście to zależy od osoby, że to jest bardzo indywidualne, że jeżeli ktoś ma właśnie jakąś przeszłość, na przykład związaną z alkoholem albo w rodzinie ten alkohol był, no to wtedy inaczej może wyglądać ta reakcja niż u kogoś innego. Kiedy możemy mówić o uzależnieniu, o tym, że faktycznie to spożycie alkoholu się jednak jakoś wymyka spod kontroli?
0: Myślę, że tutaj sami uzależnieni dają najlepszą odpowiedź, czyli sytuacja, kiedy wymyka się dana czynność spod kontroli, czyli nieustannie myślę, nieustannie zastanawiam się, kiedy się napiję, jestem napięty do momentu przyjęcia danej substancji, a po jej użyciu schodzi to ze mnie napięcie. Moje wszystkie działania nakierowane są na pozyskanie tej substancji. Nie dbam o swoje inne aktywności, o życie zawodowe, o życie prywatne, o realizację swoich celów. Wszystko podporządkowane zostaje tej jednej substancji, w tym przypadku tutaj alkoholu. I to jest ten moment, kiedy rzeczywiście musimy sobie, powinna zaświecić się czerwona lampka, że coś jest nie tak, że tak dalej być nie może. Albo na przykład trafiam do szpitala z powodu upojenia, doznaję urazu, tracę pamięć. To są te sytuacje, kiedy rzeczywiście musi ta przysłowiowa czerwona lampka zapalić się, żebyśmy w porę wyhamowali, bo w porę wyhamowanie uchroni nas przed dużo poważniejszymi konsekwencjami.
1: A jednocześnie często się mówi o tym, że osoby uzależnione, czy gdzieś tam wpadające powoli w to uzależnienie, to właśnie są te osoby, które to na przykład wypierają, podczas gdy otoczenie na przykład już od dawna widzi, że coś jest nie tak. Jeżeli faktycznie jesteśmy tym otoczeniem, to co powinno nas zaalarmować?
0: To rzeczywiście, o czym pani redaktor mówi, to są pewne mechanizmy obronne, które uruchamiają się w samej osobie, czyli zaprzeczania, czyli wyparcia, czyli marginalizowania problemu. Ale rzeczywiście, jeżeli my z otoczenia widzimy, że takie zachowania są, co więcej, one się powtarzają, to musimy zwrócić uwagę w sposób, który najlepiej wiemy, no znając naszego bliskiego, jak do niego podejść, jak do niego dotrzeć. Jeżeli rzeczywiście gdzieś tracimy kontakt, jeżeli widzimy, że znika, że oszukuje na przykład, albo kłamie nawet, to tym bardziej musimy. I to zresztą to, co mówię bardzo często rodzinom, że nie odkładajmy tej decyzji z interwencją na potem, bo to odkładanie nic dobrego nie da. To spowoduje tylko, że pewien problem będzie narastał, a im wcześniej się z nim zmierzymy, o czym przed chwilą mówiliśmy, tym większe ryzyko powodzenia, sukcesu i zaprzestania tego, przerwania tego błędnego koła.
1: Mówimy tutaj o takich kwestiach zarówno społecznych, psychologicznych, na przykład właśnie te natrętne myśli, też na przykład właśnie, nie wiem, przeznaczanie pieniędzy albo za wszelką cenę zdobywanie substancji, ale właśnie skupmy się w takim razie może teraz na tym, jaki to ma związek z tym, co się dzieje w naszej biologii, kiedy faktycznie spożywamy alkohol. Może faktycznie zapytam o to, co to znaczy, że alkohol jest depresantem, ponieważ myślę, że dla niektórych może to być konfundujące, kiedy przecież po alkoholu czują się świetnie i mają dobry humor, a kojarzy im się słowo depresant z na przykład depresją.
0: Wszystko zależy od fazy alkoholu, bo alkohol ma dwie fazy działania. I pierwsza faza, pewnie dla której sięgamy po niego, to jest faza euforyczna. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy smutni, kiedy jesteśmy przygnębieni, poprawia nam się ten nastrój, zapominamy o troskach, zapominamy o problemach. Osoby, które stają się na przykład małomówne albo są wycofane, nabierają odwagi, stają się wesołe, rzucają żartami, stają się duszą towarzystwa, bo tak rzeczywiście w tej pierwszej fazie alkohol działa. Jeżeli my będziemy go dalej spożywać, to bardzo niepostrzeżenie przejdziemy do fazy narkotycznej, w której rzeczywiście on będzie depresantem, czyli spowalniać będzie nasz napęd psychoruchowy. Chodzimy wolniej, mówimy niewyraźniej, widzimy nieostro, mamy zaburzoną koordynację ruchową, aż wreszcie, jeżeli przeholujemy z alkoholem, w sposób niekontrolowany będziemy go pić, to stracimy świadomość. I to właśnie na tym polega owe działanie depresyjne, że nie mamy kontaktu, tracimy ten kontakt. Ja wielokrotnie z takimi pacjentami, czy w pogotowiu, czy w szpitalu tutaj miałem kontakt, nie można nawiązać zupełnie żadnej relacji. I na tym właśnie polega, bo działa tak na nasz centralny układ nerwowy, finalnie, że go spowalnia, zwalnia działanie, no i czego efektem jest właśnie ta bardzo pogorszony, czy nawet brak kontaktu z osobą, która nadużyła go. Mhm.
1: Czy ten trzeci etap, o którym pan mówi, to jest właśnie to, co nazywamy zatruciem alkoholowym?
0: Tak, można to utożsamiać rzeczywiście, że z takim stanem. Zatrucie, czyli czegoś jest za dużo, coś zaszkodziło mi, coś wprowadziło wytrąciło mój organizm z równowagi. Straciłem kontrolę nad tym. Mechanizmy kompensacyjne, które potencjalnie mogły się uruchomić, już są niewystarczające, bo danej substancji jest za dużo, organizm sobie nie radzi, oddaje się, no i wtedy bardzo często tacy pacjenci wymagają po prostu, żeby ich właśnie wyrównać, doprowadzić do tej wspomnianej równowagi, wymagają pomocy medycznej, lekarskiej, pobytu w szpitalu, na przykład w oddziale ratunkowym, to już zależy od miejsca i od stopnia tutaj, od samego stanu pacjenta.
1: Z pana praktyki, jakby miał pan wskazać takie części naszego organizmu, jakieś konkretne układy, konkretne narządy, to które najbardziej, mówiąc kolokwialnie, obrywają od przesadzania z alkoholem?
0: Mhm. Wspomniana Światowa Organizacja Zdrowia, nie chcę tutaj liczbami epatować, ale mówię o 200 problemach zdrowotnych. Wszystkich ich nie będziemy wymieniać, ale to, co jest najistotniejsze, no w stanie ostrym, czyli w stanie upojenia, mamy większe ryzyko urazu, mamy większe ryzyko zachłyśnięcia się, a co zajmie zatrzymania oddechu. Natomiast w tej perspektywie przewlekłej, to, o co pacjenci pytają, czyli wątroba, bo tam jest alkohol metabolizowany i ona rzeczywiście może tutaj, tak jak pani redaktor mówi, rzeczywiście obrywać, ulegać uszkodzeniu, gorszemu funkcjonowaniu, ale może też trzustka, może być ostre zapalenie trzustki, jeżeli połączymy na przykład alkohol jeszcze z tłustym posiłkiem, które oba to czynniki bardziej obciążają wątrobę. Podrażnienie przewodu pokarmowego, chociażby zgaga w odległej perspektywie, zapalenie śluzówki żołądka, choroba wrzodowa. Może doprowadzić do zmiany struktury mięśni budujących serce i wywołać niewydolność krążenia. Może wywoływać zaburzenia hormonalne. Może wywoływać osteoporozę, bo zaburza się wchłanianie wapnia. Może być czynnikiem rakotwórczym nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego czy żołądka. Także tych problemów, uzależnienie, tutaj kolejne to te problemy z kręgu zdrowia psychicznego, zespół amnestyczny, czyli psychoza Korsakowa tak zwana, to kolejne tutaj z tego drugiego, powiedzmy, kręgu. Także rzeczywiście tych problemów zdrowotnych jest tutaj całkiem sporo. Być może nawet byśmy doliczyli się tych 200, o których mówię, Światowa Organizacja Zdrowia wspomina.
1: Zaczynaliśmy też od pytania o tę dawkę. Wspomniał pan, padło to, że no w ciąży absolutnie żadna dawka nie powinna być alkoholu przyjmowana. Tak się składa, że dzisiaj jest Dzień Dziecka i swoją drogą Dzień Bez Alkoholu został ustanowiony właśnie jako taki kontrapunkt do tego Dnia Dziecka, żeby zwracać uwagę na konsekwencje spożycia nadmiernego alkoholu. I tak się składa, kusiło mnie nawet, żeby od tego zacząć tę rozmowę, że niedawno pewien polityk, ale nie będziemy w to wchodzić jakoś głęboko, wyraził taką swoją opinię, że to właśnie z powodu niespożywania alkoholu przez młodych ludzi ta dzietność spada, ponieważ właśnie się ludzie nie spotykają przy alkoholu, nie poczynają swoich dzieci też przez przypadek i tak dalej. Dlatego chciałam się trochę od tego odbić i to zderzyć z pana wiedzą. Jak wyglądałaby kwestia spożycia tego alkoholu na przykład przed poczęciem? Czy ona jakoś wpływa na przykład na płodność przyszłych rodziców? Jak to się ma potem z płodem? Jakie to niesie ryzyko? ryzyko, czy może nie jest tak duże, jakby się wydawało?
0: No ja absolutnie nie widzę tutaj korelacji, o czym pan redaktor mówi tutaj, że dzietności i spożywania alkoholu, że przecież możemy się gromadzić, spotykać bez alkoholu i równie dobrze, mile spędzać czas, także tu widzę jakąś nielogiczność tej całej wypowiedzi, jakąś taką absurdalność nawet mogę powiedzieć. Czy jednym problemem jest to, że osoby uzależnione, kobiety uzależnione, jakby jeden problem, no niestety bardzo często nie utrzymują abstynencji w ciąży i pomimo tego, że są, bo mamy takie pacjentki, to niestety tak się dzieje. Natomiast tutaj, jeżeli planujemy poczęcie dziecka, zajście w ciąży, no to po prostu zwyczajne odstawienie alkoholu, niespożywanie go, to jest tym, co w zupełności nam wystarczy i to, co nam pomoże i tak jak powinniśmy podejść. A jeżeli rzeczywiście wiemy, że ta decyzja o tym, że zapłodnienie nastąpiło, że będziemy spodziewać się dziecka, no to tym bardziej już oczywiście pod żadną postacią, nawet niektórzy jeszcze promują gdzieś lampkę tak zwanego czerwonego wina tutaj jako korzystną. Nie, tu nie ma żadnego przełożenia. Zachowajmy abstynencję. Naprawdę warto, bo ten wpływ może być po prostu, on jest nawet bardzo, bardzo negatywny. I po to, żeby cieszyć się w pełni macierzyństwem zdrowym, urodzonym o czasie dzieckiem, naprawdę myślę, że to nie jest aż duże poświęcenie i każdego na to będzie stać.
1: Mhm. A skoro już jesteśmy właśnie przy rodzicach, dzieciach, przy rodzinie, wspomniał pan, że ta historia alkoholowa każdej osoby jest bardzo istotna, jeśli chodzi o predyspozycję do ewentualnego właśnie, czy uzależniania się, czy to jakieś też słabości być może do alkoholu. No i z pewnością, jeżeli w domu jest obecny alkohol, no to tak, jeśli chodzi o tę psychologię, no to z pewnością jest to jakiś schemat, który dziecko może przyswajać, ale czy jakoś na poziomie na przykład genetycznym my możemy, albo epigenetycznym, my możemy też faktycznie jakoś odziedziczać słabość do alkoholu, albo na przykład sposób, w jaki się go spożywa, w jaki sposób go przyswajamy.
0: Pojawiły się takie pojedyncze doniesienia o tym, że na chromosomach znajdowano pewne geny, które mogą odpowiadać tutaj za uzależnienie, ale to znów jest pewien, tak jak to wszystko, co mamy zapisane w genach, jest pewna podatność. Natomiast jeżeli my nie znajdziemy się w cudzysłowie pozytywnych, dobrych okolicznościach, no to będzie pozostanie tylko w sferze jakiejś podatności. A co to są te okoliczności? No to właśnie o czym mówimy, gdzie alkohol jest na co dzień, gdzie on rozwiązuje różnego rodzaju problemy, gdzie pomimo pewnych negatywnych skutków, no on nadal jest spożywany. Dzieci, widząc swoich rodziców, które jak wiemy są przecież największym autorytetem na początku i ich zachowanie bardzo często przejmujemy potem jeden do jeden, no bo traktujemy jako osoby, które są rozsądne, mądre, dobre, a tak zachowujące się możemy potem te wzorce przekazywać. To też oczywiście to nie znaczy, to nie jest też jakiś wyrok, że jeżeli wzrastamy w takiej rodzinie, że koniecznie to się nam się przytrafi, to koniecznie będzie naszą przypadłością. Musimy tylko mieć z tyłu głowy, palić się lampka, że mamy większą podatność, musimy uważać, musimy być bardziej czujni, bo jesteśmy po prostu, mamy czynnik ryzyka. I bardziej jest to, zresztą uzależnienie jest bardzo czynnikiem różnorodnym, bardzo złożonym. To nie tylko jest biologia w sensie takim genetycznym, o czym mówimy, przekazywanie pewnej podatności, ale to jest też pewne uwarunkowanie, no właśnie rodzinne, społeczne, podatność na reklamy, na sposób rozwiązywania problemów, stresów i tak dalej. Moje cechy osobowości, to też o czym mówiliśmy, słabo wyrażone objawy awersyjne, na przykład ktoś, kto ma tak zwany mit mocnej głowy, ktoś wypił, na drugi dzień nie czuje się źle, to może niestety usypiać czujność i powodować, że też będzie czynnikiem. Także to jest bardzo wielowątkowe tutaj zagadnienie i na wiele aspektów trzeba zwrócić uwagę, ale no niemniej jednak właśnie ten model, który wynieśliśmy z domu i gdzieś tutaj on był nam bliski, musimy pamiętać, że może on być tutaj po prostu naszym obciążeniem i dlatego czujność, i dlatego ostrożność.
1: To w takim razie ostatnie pytanie z zakresu bardziej statystyki, ponieważ faktycznie nacinałam się w ostatnim czasie, nawet w ostatnich latach można powiedzieć, na czy to statystyki, czy jakieś artykuły o tym, że to spożycie alkoholu zarówno w Polsce, jak też generalnie na świecie, na przykład też w Europie, w USA, na przykład, że generalnie spada i to jest też domena tego młodszego pokolenia, czyli tak zwanej generacji Z i tych młodszych osób, nastolatków również. Czy pan ze swojej praktyki widzi faktycznie jakąś różnicę na przestrzeni ostatnich, no nie wiem, kilkunastu lat, dziesięciu może?
0: Z perspektywy oddziału niestety nie. I widzę trend, który jest bardzo niepokojący, zresztą to też koledzy pediatrzy nam o tym wspominają, że ta granica inicjacji, ten wiek inicjacji alkoholowej, czy też narkotykowej, bo to jest jedno i drugie, mamy do czynienia, niestety się obniża i to jest do poziomu 12-13-latków. Aczkolwiek jestem świadomy i czytałem, że pojawia się trend sober life, czyli trzeźwego życia, nieużywania alkoholu, niekojarzenia życia towarzyskiego, o czym wspominaliśmy, z alkoholem. I to jest bardzo dobry trend. Jeżeli ktoś ma wolę zachowania całkowitej abstynencji po prostu dla zdrowia, dla jakiejś idei, no to jest bardzo dobry cel i ja absolutnie temu przyklaskuję. I to dobrze, że coś takiego się dzieje. Ale tak jak mówię, no niemniej jednak z drugiej strony, ja mieszkam też bardzo blisko Warty i też jak zaczynają się właśnie takie ciepłe dni, to zawsze widzę, że przed sklepem stoi kolejka. No może po różnego rodzaju produkty spożywcze, ale obawiam się, że również po alkohol. Zresztą do niedawna były dwa sklepy przed Fałten, który sprzedawał alkohol. To też o czymś świadczy. Także dobrze, niech się tak dzieje, niech ten trend sober life będzie i dobrze, żeby on był, ale niemniej jednak musimy to, o czym też w tej chwili przekonywać, namawiać, żeby ten wiek inicjacyjny jednak no, nie był taki, żeby tak się nie działo, żeby młodzi ludzie nie sięgali za wcześnie, zbyt wcześnie, bo to naprawdę rodzi bardzo poważne konsekwencje, bo w wieku dorosłym, wtedy, kiedy już będę miał 18 lat, mogę być już niestety osobą uzależnioną i to niestety też. Takie sytuacje widzę z perspektywy oddziału.
1: No to w takim razie wszyscy trzymamy kciuki za to, że to będzie szło jednak w tę lepszą stronę.
0: Również.
1: Doktor Eryk Matuszkiewicz, toksykolog i też specjalista chorób wewnętrznych był ze mną. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu.
1: Dziękuję bardzo i również dziękuję wam za uwagę, za to, że byliście z nami. Przypomnę wam tylko, że audycję realizowała Ania Grzyb, a transmisję dostępną w internecie Franciszek Szymański. Magazyn przygotował Mateusz Markiewicz, a prowadziłam ja, czyli Zuza Pobłocka-Bulczak. No i jeszcze mała zapowiedź na koniec dzisiaj w Etnie. Archiwalny koncert Dagi Gregorowicz i projektu Dobre, bo dobre, który odbył się w ramach koncertowego studia Radia Afera. Zatem ja się z wami w ramach magazynu żegnam i zapraszam was bardzo serdecznie na Etnę.

0: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
1: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
2: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
1: Magazyn reporterów Radia Afera.
3: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
1: W każdy poniedziałek o 20. Autopromocja.
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
5: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
6: Muzyka na żywo w Twoim domu. Zapraszamy na koncertowe studio Radia Afera. W tym tygodniu Dobre, bo dobre. Sobota, godzina 16.
7: No właśnie, sobota, godzina 16.00, 28 września. Zaczynamy studio koncertowe na antenie Radia Afera. Dzisiaj skład odpowiedzialny za realizację nagrania to Małgorzata Fajerabend, Adam Hełchowski i Jakub Musiał na produkcji. Za chwilę będzie nas już teraz, nas realizuje Renata Kwietniewska, a za mikrofonem Witold Regulski. Dzisiaj jest z nami zespół Dobre, bo dobre w składzie Daga Gregorowicz, Sławek Szudrowicz i Jacek Cichocki. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
7: To może tak na początek. To jest, wasz projekt jest stosunkowo młody, a sumując wasze dotychczasowe dokonania, Dagadana, Something Like Elvis, Koń, Limboski czy Prowinc Pozen, no jest tego całkiem sporo i moje pierwsze pytanie jest takie, skąd wzięła się w was w ogóle potrzeba tego, żeby jeszcze coś nowego zacząć?
10: Potrzeba jest nieodzowna cały czas właściwie, to jest permanentny stan. Z Dagą znamy się już bardzo długo, ja wiem, jakieś 10 lat i to był też taki impuls swoisty. Spotkaliśmy się na festiwalu Etniesy w Bydgoszczy i tak popatrzyliśmy na siebie po paru latach, znowu po ostatnim niewidzeniu się i tak mówimy, o ja, można, trzeba byłoby coś zrobić. No i tak właśnie to się dostało z Jackiem. Już też żeśmy się umawiali właściwie od roku, półtorej, czy nawet dwóch. Także człowiek szuka cały czas tych możliwości ekspresji po prostu i a osoby wokół nas po prostu te, tylko mogą nam w tym pomóc.
8: Ja potwierdzam, to było i cały czas jest nowe doświadczenie. W Dagadanie tworzę zupełnie inne rzeczy. Jest to miejsce bardziej na folk i troszkę elektroniki, jazzu razem zmieszanych, ale to zupełnie inny sposób ekspresji. A cały czas gdzieś pod skórą różne kobiece piosenki gdzieś we mnie pulsowały. No i potrzeba było dwóch wspaniałych mężczyzn, żeby znalazły upust na antenie dzisiaj, między innymi.
7: A powiedzcie tylko jeszcze, czy to od razu ten projekt od razu stworzyliście go z zamiarem takim, że to faktycznie będzie płyta i pójdziecie w to mocno, czy raczej był to taki na początku jednorazowy wyskok?
8: No ciężko powiedzieć, jak się spotyka i tworzy muzykę, to niektórzy myślą od razu o sławie, karierze i pieniądzach, a my sobie pozwalamy na to, co chcemy, bo gramy także utwory po 9 minut, co nie winszuje sławy, kariery i szybkich samochodów. Być może sławę wśród tych, w których chcemy być sławni, czyli naszej wspaniałej publiczności i mam nadzieję dzisiaj coraz to nowszej publiczności, Kariera jakoś się kręci, a pieniądze, no jak przyjdą, to też będzie fajnie, ale to nie jest głównym wyznacznikiem. Przede wszystkim najważniejsze jest spotkanie. Jak sama nazwa wskazuje, dobre, bo dobre. Nie chcemy się tłumaczyć, dlaczego chcemy, dlaczego gramy takie utwory, a nie inne. Mój tata zawsze mi mówi, abyś mogła napisać jakiś taki hit, wiesz. No, kto wie, co jest wyznacznikiem sukcesu. Dla nas największy sukces jest taki, że stosunkowo niedawno zaczęliśmy wydawać wspólnie dźwięki i cieszymy się, że dzisiaj stawiamy kolejny krok w Poznaniu. Dzisiaj gramy koncert w studiu Afera, a już za tydzień gramy w miejscu bardzo wyjątkowym dla wielu artystów, czyli w klubokawiarni Meskalina na festiwalu Przyjaciół Meskalina w niedzielę o godzinie 19. Więc jeżeli ktoś dzisiaj pokocha troszeczkę nasze dźwięki, niech pokocha i nas jeszcze bardziej w przyszłą niedzielę.
7: A jeszcze tak teraz na chwilę poruszając, czy kontynuując wątek tego waszego projektu, piszecie o sobie, że dobre, bo dobre to pierwszy krok na księżycu przy użyciu tak wielu języków, oniryczności, baśni, energetycznego bitu i chwytającego za mięsień serca słowa. Możecie coś więcej powiedzieć na ten temat, na temat tego opisu enigmatycznego dość?
10: Oczywiście. Jest to kwestia wrażliwości każdego z nas. No, każdy z nas jest inny, zupełnie inny. My tak trochę dorobiliśmy tutaj pewną historię, bo chodzi o te nagrania, które zostały wysłane w kosmos na misję Voyager. Tam jest jedno z nich, to na przykład nagranie Blind Willie Johnsona, tego sławnego gitarzysty i śpiewaka, od którego właściwie, który stworzył podwaliny właściwie pod cały blues. No nie tylko on, ale jeden z głównych, prawdziwy pionier muzyki. I to taka trochę konotacja z gitarą rezofoniczną, której ja używam w tym, no nie lubię słowa projekt w tym zespole. No tak, ale tu chodzi o wrażliwość. Chodzi o to, że każdy z nas jest zupełnie inny i posiada właśnie dużą wrażliwość, no nie chwaląc się. I w takim zestawieniu zawsze może zrodzić się coś dobrego.
7: Okej, to jeszcze tylko spytam, bo wy tutaj mówicie o tych, czy też piszecie o tych baśniach, które płyną z serca i poruszają serca, a do jednego z utworów, Cyfrowa wojna, słowa napisał Michał Wiraszko. Jak to jest możliwe, żeby opowiadać te historie, które są napisane przez kogoś innego?
8: Kiedy ktoś inny jest ci bardzo bliski, a tak też jest z poezją i osobą Michała Wiraszko, od zawsze kochałam jego wrażliwość muzyczną i tekstową. No i jakiś czas temu poprosiłam, czy jeszcze nie było zespołu Dobro bo Dobre, ale była ta piosenka i pokazałam melodię Michałowi. Chyba 2 lata temu przyszedł do mnie latem, siedzieliśmy sobie na tarasie i mówię, słuchaj, jest taka piosenka, bardzo bym chciała, żebyś to ty napisał tekst do tego utworu. I niezbadane są wyroki boskie po 2 latach. Siedzimy sobie w studio Afera, mamy nowy zespół i nie tylko mam tutaj zespół z kolegami, z Jackiem i ze Sławomirem, ale także z samym Michałem już gramy jako Prowinc Pozen. Więc to się fajnie wszystko jakoś przeplata i do tego wszystkiego powiem tylko tyle, że trzeba się spotykać, nie tylko wirtualnie, ale po prostu po ludzku przebywać ze sobą i wtedy, tak jak Sławek powiedział, że nie lubi słowa projekt, to właśnie jest receptą takie spotkanie na to, żeby nie robić projektów jakichś jednorazowych, tylko tworzyć, budować zespoły, budować po prostu przyjaźń międzyludzką.
10: A co w rodzinie, to nie zginie.
7: No to teraz jeszcze na koniec w takim razie, bo gdzieś tam w okolicach połowy sierpnia w internecie na swoich profilach, czy też na swoim profilu podaliście taką wiadomość, że ruszacie niebawem z pracami na płytę już całą, więc korzystając z okazji, chciałbym spytać, na jakim etapie są te prace i kiedy możemy się spodziewać różnych efektów studyjnych?
10: No właściwie mamy już prawie cały materiał. bo to się rodzi, no, jest to sytuacja bardzo, jest to nowa, tak jak zdążyliśmy zauważyć, no i mamy około 10 utworów na tę chwilę, także jesteśmy gotowi do tego, żeby to już powoli rejestrować. No, zrobiliśmy sobie do tej pory parę sesji wideo, live, właściwie chyba 4 czy 5. Ostatnia czeka na publikację w Poznaniu tutaj. Zrobiliśmy z zacnymi gośćmi. Bardzo fajnie to wyszło, mam nadzieję. I, no i będziemy robić. Teraz robimy epkę na Spotify. Także niebawem ruszymy z tym.
8: I to jest właśnie ta odpowiedź. Niebawem trzeba nas śledzić. Zapraszamy na Facebooka, na naszego YouTube'a, gdzie na razie źródło muzyki bije właśnie tam.
7: Dziękuję wam bardzo. No i w takim razie kibicuję i trzymam kciuki i oczywiście zachęcam naszych słuchaczy do śledzenia waszych profili w internecie. Dziękuję jeszcze raz Daga, Jacek i Sławek. Za chwilę w studiu koncertowym Radia Afera. Zapraszamy.
6: Muzyka na żywo w twoim domu. Zapraszamy na koncertowe studio Radia Afera. W tym tygodniu dobre, bo dobre. Sobota, godzina 16.
8: Witamy wszystkich serdecznie, nazywamy się Dobre, bo Dobre i bardzo się cieszymy, że dzisiaj w składzie Sławek Szudrowicz, gitara rezofoniczna i gitara akustyczna, Jacek Cichocki, instrumenty klawiszowe i elektroniczne i Daga Gregorowicz na wokalu. Zabierzemy was w nasz mały świat. Zaczniemy od utworu, od którego wszystko się zaczęło, czyli Daleko za krótko.

Dzięki. To był utwór Daleko za krótko. A teraz Sławek zmienia gitarę i zapraszamy was na nasze małe śniadanie, podczas którego mogą się różne to rzeczy dziać. Co tam w reżyserce? Wszystko okej? Jak tam dziewczyny, możemy startować z drugim numerem? Okej, super.

To było śniadanie z zespołem Dobre, bo dobre. A teraz zabieramy was do naszego nowego kawałka pod tytułem Karawana. Jest on zainspirowany niepokojącymi wydarzeniami na świecie. Tym, jak zamykamy się na innych ludzi, którzy przybywają z daleka, szukając tutaj nowego, lepszego domu. Karawana.

To była Karawana i zespół Dobre, bo Dobre. A teraz zabierzemy was już za chwilę do małego nieba. Gdzie ono jest? Czy za nami, czy pod nami, czy przed nami? Cały czas szukamy czegoś, co jest niedoścignione, nieosiągalne, gdzieś w naszych marzeniach, a może to właśnie wszystko, czego pragniemy, jest właśnie tu. Spójrzcie dookoła siebie, gdzie jesteście, kto jest koło was, co się teraz dzieje. To wszystko jest jakiś, to jest wszystko dar, to jest wszystko błogosławieństwo. Nie wiadomo, w co wierzycie, ale w cokolwiek wierzycie, w kogokolwiek wierzycie, niebo może być gdzieś tu. Ale też dążmy do tego, żeby było zawsze lepiej, a to wszystko tylko od nas zależy.

To było niebo zespołu Dobry, bo dobre. Mamy nadzieję, że w przyszłą niedzielę, 6, znajdziecie czas, żeby wpaść na godzinę 19 do klubu kawiarni Meskalina w Poznaniu, bo tam będziemy grali koncert, otwierali festiwal Przyjaciół Meskaliny. I teraz o przyjacielu kolejnym mowa, bo będzie mowa o Michale Wiraszko, który napisał tekst do kolejnego utworu, który nazywa się Cyfrowa Wojna. Michała bardzo pozdrawiamy. Z Michałem mam przyjemność grać w zespole Prowinc Poznań, a już za chwilę zabierzemy was właśnie tam, gdzie czasami nikt nie chce być.

To była Cyfrowa Wojna, zespół Dobre, bo Dobre z tekstem Michała Wiraszko. Cieszymy się, że jesteśmy dzisiaj w studiu koncertowym Radia Afera. To dla nas debiut, jeśli chodzi o granie na żywo w radio. Tym bardziej się cieszymy. Sławek Szydrowicz na co dzień związany był z zespołem Something Like Elvis. Może ktoś z was pamięta, bardzo fajna kapela, którą się inspirowałam. Jacek gra na co dzień z Limbowskim, ja z Dagadaną. A dzisiaj za pośrednictwem fal Radia Afera powiemy wam między innymi, jak może wyglądać mężczyzna idealny. I tak już niebawem na naszym kanale YouTube będzie premiera utworu Mało Kto, jak mało kto. I dzisiaj właśnie opowiemy wam w tej następnej piosence o zlepku najfajniejszych ludzi w jednym. I tak powstaje właśnie facet idealny. Dziewczyny, tego jednego takiego idealnego możecie znaleźć tylko w piosence zespołu Dobre, bo Dobre. Reszta to są po prostu niedoskonałości, które są tymi smakami. Jak mało kto. On pyta o zdanie, on wie, kiedy kłamie, on nie gra w te głupie gry. On

To był ten mężczyzna idealny, jak mało kto, zespołu Dobre, bo Dobre. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj na antenie. Zostało nam chyba 4 minuty, tak? 4 minuty. Musimy się zastanowić, co tutaj wam zagrać, ale chyba zagramy fragment utworu Szarża. To jest świeże małe cacko, więc dzielimy się z nim właśnie z wami. Albo, o, jest mała zmiana. Jednak chyba zagramy wam na koniec kołysankę, bo nie zdążymy tej szarży zagrać, więc już małe dobranoc. Noc się zbliża, 16:56, zespół Dobre, bo Dobre. Troszkę kołysanki i zapraszamy was na koncert. Dziękujemy. Przyszłą niedzielę widzimy się w Meskalinie.

0: Dziękujemy.
1: I w ten oto sposób kolejne studio koncertowe Radia Afera dobiegło końca. Dzisiaj wystąpił dla nas zespół Dobre, bo Dobre, a skład odpowiedzialny za realizację tego całego nagrania to Małgorzata Fajerabend, Adam Hełchowski, Jakub Musiał, Renata Kwietniewska i wypowiadający te słowa Witold Regulski. Do usłyszenia.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Prosim, chranolki.
5: Kto ma sadlo, to mu snadno.
4: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
2: Reklama.
7: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
8: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
9: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
8: i Marcina z zespołu Audiofibs.
9: Poniedziałek, godzina 22.
10: Tu Radio Afera, czyli kowbojski głos w waszych domach.

0: Dobry wieczór, kowboje i kowbojki. Witamy was bardzo serdecznie. Tu Bolo i Lolo.
1: No i Dolly Parton jest dzisiaj z nami.
0: Obiecana gościni ciocia z Ameryki.
2: Hello boys.
0: Straight from Arizona.
2: Yes, straight from Arizona.
0: Witaj ciociu.
2: Dokładnie.
0: Witaj
2: dzień ciociu. Dobry, chłopaki.
1: Drodzy państwo, nieczęsto zdarza nam się gościnie urodzoną w Stanach Zjednoczonych. To jest naprawdę niebywały tutaj, niebywały plot twist, ale będziemy sobie słuchać opowieści, jak się żyje na prerii, co jadają na co dzień kowboje i kowbojki w Stanach Zjednoczonych, jakie prawdziwe potrawy, jakie prawdziwe trunki możemy doświadczyć. Czy to jest...
2: Coś wam opowiem, na pewno. Zdradzę tu kilka sekretów.
0: Ja tutaj liczyłem na też te jakieś propozycje muzyczne. Czego się słucha w Arizonie? Jakie country rządzi w Arizonie?
2: Nie tak szybko. Pomalutku.
0: Czy Dolly Parton jest znana w Arizonie?
2: No wszędzie jest znana. Ona jest znana i kochana. Myślę, że nie ma większej gwiazdy, jeśli chodzi o country.
0: W ogóle babskiej, nie ma chyba. W ogóle chyba nie ma gwiazdy. Większej gwiazdy.
2: No właśnie, dokładnie. I ona jest idolką i niech tak zostanie, tak powiem.
1: No, myślę, że zostanie, póki ona zostanie, to tak będzie.
0: Czy Arizona jest takim bardzo kowbojskim stanem? Bo wiemy, że Teksas jest bardzo kowbojski.
2: Tak.
0: Wiemy, że Montana trochę za sprawą tutaj
2: Yellowstone'a
0: jest też odbierana jako taki kowbojski stan. Czy Arizona jest bardzo kowbojskim stanem?
2: Nie powiedziałabym, że aż tak jak Teksas na przykład, ale widać tam naleciałości, że tak powiem. To jest stan cały, który znajduje się na pustyni Sedona i to jest też super fajne. I myślę, że takie niesamowite i ktoś, kto tam nie był, nigdy nie będzie sobie w stanie tego wyobrazić. I zamiast drzew rosną tam kaktusy 150-letnie, 200-letnie, ogromne i szaleją te właśnie, nie wiem jak to nazwać, nawet te takie kępki jakichś takich roślinek, które się unoszą nad ziemią. Jest dużo piachu i zupełnie inne roślinki niż u nas. No jest pięknie.
1: A są dzikie mustangi na przykład?
2: Wiesz co, nie widziałam, ale pewnie gdzieś może można spotkać.
0: A czyli to są takie krajobrazy trochę, które możemy kojarzyć ze Strusia Pędzi Wiatra.
2: Tak, dokładnie tak.
0: I kojota.
2: Dokładnie tak.
1: Czyli są kojoty.
2: Tak, są kojoty. Nie widziałam, nie miałam okazji, ale bardzo poluję na nie. Są.
1: Znaczy, polujesz ze strzelbą w ręce, rozumiem.
2: Nie, ja niestety nie. Na pewno są tacy, którzy tak robią, ale ja akurat nie chciałabym chociaż ujrzeć go w swoim naturalnym środowisku, a to wcale nie jest takie proste. Słuchajcie. No i przechadzając się tam po tych preriach, chciałabym spotkać kojota, ale jeszcze się nie wydarzyło. No.
1: No, a już 35 lat na tym świecie żyjesz.
2: Dokładnie, troszkę tak, no. Więc no, mam nadzieję, że mi się to uda, słuchajcie. Ale jest dużo innych jaszczurek, tych skorpionów i innych fajnych.
1: Ostatnio w ogóle właśnie słyszałem od innej kowbojki też opowieść na ten temat, że no, bo ugryzł mnie skorpion. I tak mówię...
2: Wow, wiecie, nie? I ty żyjesz?
1: No właśnie, nie? Bo tak się zawsze kojarzy, że to od razu tam, wiesz, jak nie masz lekarza pod ręką i nie ubetniesz sobie ręki, żeby ta trucizna nie doszła do serca, to umierasz od razu. A tu się dowiedziałem, że no tak, a że ugryzł mnie tam już kilkanaście razy, nie?
2: Tak, bo pewnie są różne rodzaje, wiesz?
1: No
2: nie,
1: tak.
2: Nie prześledziłam, ale są na pewno i w Arizonie też są pod piaseczkiem. I pod kaktusikiem.
0: Może po prostu też już jak się, wiesz, mieszka i jest się lokalesem na danym obszarze, to się nabiera takiej wiedzy i takich znajomości, wiesz, jak sobie poradzić z tym, że wiesz, no nie wiem, nasikać na przykład, nie? Że no.
1: Na ranę.
0: I wtedy to przechodzi.
1: To na pewno działa.
2: To działa, słuchajcie. Panowie, na każdą ranę. Po czymkolwiek.
0: Na ranę w sercu też?
2: Ups, nie wiem, możemy to sprawdzić. Słuchajcie.
0: Ja sobie zrobiłem taki mały research i mi wyszło, że w Arizonie są dwa bardzo kowbojskie miasta. Jedno z nich nazywa się Prescott, a drugie jest Tombstone.
2: Tombstone. Nie byłam w tym drugim.
1: W Prescott?
2: W Prescott oczywiście, że tak. I tam czuć ten vibe. Nawet w samym Phoenix są takie jakby mniejsze miasta, w których czuć ten vibe i kapelusz można sobie kupić i naprawdę wszyscy chodzą w kowbojkach i jest taki naprawdę wild west.
1: Czyli trochę jak w Poznaniu.
2: No, Tak.
1: Sztos.
2: Tak, bardzo, bardzo fajnie i bardzo ciepło. Więc tak powiem.
0: Super. No.
2: Jest urok zachodów słońca i wschodów słońca i tych kaktusów. No to jest niesamowite. Nie do opisania, powiem wam.
0: No dobrze.
1: Kurde, się rozłożyłem aż.
2: No, ja też się nie chcę. Zabieram was, panowie, zaraz po tej audycji.
0: No to musimy w końcu, w końcu pojechać, trochę nabrać tego kowbojskiego doświadczenia u źródła, trochę nasiąknąć tym. Ja przyznaję szczerze, że jak ostatni raz byłem w Arizonie, to jeszcze się kowbojstwem nie interesowałem.
2: No i widzisz.
0: A country to już tym bardziej się nie interesowałem.
1: Ja nadal się nie interesuję ani tym, ale z chęcią pojadę do Arizony jeszcze raz.
2: Zobaczysz.
0: Myślicie, że nasz kolejny artysta, którego utwór tutaj mamy w kolejce, bywa często w Arizonie?
1: Zak?
0: Znasz ciociu z Ameryki Zaka?
2: Zaka nie znam, ale zaraz usłyszę, to może mi coś zabrzmi. I wiecie co, no nie kojarzę z plakatów.
0: No, ale Zak był wczoraj w Berlinie. Słuchajcie, grał wczoraj koncert w Berlinie.
2: Nie trzeba było do Arizony jechać.
0: Nie trzeba jechać do Arizony, nie trzeba jechać na dziki zachód. W ogóle nie trzeba, znaczy trochę na zachód trzeba.
1: Umówmy się, że Berlin to też jest trochę dziki zachód. Z tego naszego bliskiego zachodu to jest najdzikszy zachód w sumie.
0: I najbliższy.
1: I najfajniejszy też.
0: Lubimy ten zachód. Zak Bryant wczoraj wypełnił Waldbühne, takie bardzo znane kowbojskie miasteczko w Berlinie.
1: Berlinie też jest w ogóle taki super kowbojski zakątek, nie wiem czy znacie, nazywa się Gerlice Park. Tam jest bardzo dużo kowboi. Bardzo dużo. Ale dużo też czarnoskórych kowboi.
0: Napływowi kowboje, tak.
1: No, super miejsce, polecam. Jak ktoś nie był,
2: jak będziemy?
1: Jedźcie koniecznie
0: na rodzinne spacery takie w niedzielne popołudnia, tak, to jest super lokalizacja.
2: Kogoś.
0: Kowboja.
1: Żeby spotkać kogoś.
2: To pięknie.
0: Drodzy kowboje, drodzy kowbojki, drodzy słuchacze nasi, zapraszamy was przede wszystkim na naszego Instagrama Kowboje na Falach, ten Instagram dzisiaj zyskał nową oprawę graficzną. Ten 14 odcinek świętujemy pierwszym i pewnie na długi czas ostatnim logo audycji, logo profilu Kowboje na Falach. Możecie nam pisać, możecie zadawać pytania tej obecnej naszej gościni. A w międzyczasie posłuchajmy sobie Zak Bryant, Something in the Orange.

0: things around. Grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
1: No, słuchajcie, ciocia stwierdziła, że bardzo ładny ten Zak. Znaczy, mówiła o muzyce, nie o tym, jak wygląda. Ale myślę, że jakby zobaczyła, jak wygląda, to też by powiedziała, że ładny.
2: Że ładny chłopak. Tak, bardzo przyjemna to była muzyczka.
1: No.
3: No ja tak, jak wiem, że mamy gości, to staram się tutaj ich ładnie jakoś miło ugościć.
2: Bardzo
3: muzycznie.
2: Się czuję zaopiekowana.
3: Bardzo się cieszę. Słuchaj, jest z nami też oczywiście redaktor Jolo, tylko na tak zwanym poza anteniu. Donosi nam tutaj fakty i eksperckie. Będziemy tutaj mieli różne takie między utworami wtręty i faktycznie to należy wspomnieć o tym. Nie bójmy się użyć tego słowa dziennikarskiego obowiązku, że wczoraj piękny wiek osiągnął Clint Eastwood. 96 lat, a to mówmy się, że jest... ojciec chrzestny wszystkich kowbojów.
1: No, na pewno westernów.
2: I westernów, to prawda.
3: Spaghetti westernów, tak.
1: No, ale faktycznie ostatnią rolę, którą kojarzę z nim, to był film Gran Torino bodajże. Tak, to był taki tytuł.
3: Był taki film.
1: No,
3: był taki
1: świetny film, bardzo mi się podobał, ale już tam widać było, że Clint jest trochę nadgryziony zębem czasu.
3: A czy już
1: nadal dał radę?
2: Zbliżał się do 90, to słuchajcie.
1: No, ale nadograł, nie?
2: Być, no.
1: Szacun.
3: Tak. Słuchajcie, Clint, ostatni film, który mi tutaj internet podpowiada, to jak przejdę już przez te reklamy, to mi pokazuje 2021 Cry Macho.
1: Macho jak ten zielony napój?
3: Nie, jak taki wiesz, silny hiszpański mężczyzna.
2: Archetyp.
3: Archetyp.
2: Archetyp mężczyzny.
3: Silnego.
2: Bardzo.
3: Barczystego.
1: Macho.
3: Tak. Macho.
1: Mi kobiety nie wybaczą.
3: I tu jest ten przewrotny tytuł, czyli Cry Macho, czyli płacz.
2: Czyli wrażliwy gangster,
3: tak.
2: Rzekłby można. Mi się jeszcze, słuchajcie, z kowbojami kojarzy Ed Harris, który miał super rolę w Westworld. I naprawdę bardzo tam
1: Westworld to był świetny w ogóle serial. Tak.
3: Ale czy ty jesteś tutaj, droga ciociu, zaznajomiona z tym serialem właśnie Yellowstone? Czy
2: tego, oczywiście.
3: I ty wiesz, że on teraz ma swoje odnogi.
2: 18 odnóg.
3: 18 odnóg.
2: Wybrałam jedną, a właściwie dwie. Madison, bo byłam ciekawa Michelle Pfeiffer. I bardzo, bardzo mnie nie rozczarowała. I teraz oglądam to Rancho
3: Datonów.
2: Tak,
3: dlatego wspominam, bo tam właśnie też gra Ed Harris.
2: Tak, widziałam go w ostatnim odcinku.
3: I zupełnie faktycznie inną rolę niż w Westworldzie.
2: Ale pasuje tam do tego klimatu, co?
3: No, on jest kowbojem.
2: Tak.
3: Jest takim szeryfem. O, on jest tego, pasuje do takiego.
2: A jest weterynarzem, nie paląc.
3: Może się jeszcze, wiesz, tutaj ta jego rola się jeszcze może rozwinąć. On się może okazać tutaj jeszcze ciekawym człowiekiem. Ale, czyli śledzisz? Jesteś na bieżąco?
2: Śledzę, jestem fanką Beth w każdej postaci.
3: Ale robi ten serial.
2: Tak, bardzo. Robi. Mam taką nieładną na nie określenie, aczkolwiek ja lubię i nie uważam,
3: jesteśmy po 22, więc śmiało może.
2: Crazy bitch. Po prostu.
3: Jest w niej coś szalonego.
2: Tak, jest w niej coś szalonego i mi się to podoba.
1: A o tym słowie na kanie będziemy tutaj mówić.
2: W ogóle.
3: Crazy?
1: tym drugim.
3: Drodzy...
2: Po angielsku brzmi całkiem ładnie.
1: Po angielsku możemy tutaj przeklinać.
3: Szalona plaża. No tak, pięknie. Tak, no. Tak. Drodzy nasi kowboje, bo my sobie tutaj lubimy takie fakty też przytaczać i informować. Ja tutaj staram się trzymać rękę na pulsie tego czystego country. Nie bawimy się w jakieś tam, wiecie, udawane country. My tutaj jesteśmy tą...
1: Dbamy o czystość country.
2: Czystość krwi.
3: Dokładnie. Nie będzie tak, że byle kto jest w stanie teraz, wiesz, pojechać sobie do Mrągowa, wiesz, kupić kapelusz i być kowbojem.
2: W ogóle o to
3: nie chodzi. Tu musi się zgadzać trochę więcej rzeczy i robiąc taki sobie właśnie plan na tę audycję, trafiłem zupełnie przypadkiem na naszego starego znajomego. Myślę, że w wieku dość podobnym do Clinta Eastwooda.
1: Myślę, że tak.
3: Gdzieś myślę,
1: prawie
3: że...
1: Prawie na pewno tutaj.
3: Że zaraz sprawdzę, ale myślę, że mogli mniej więcej chodzić nawet do klasy. To byłby w ogóle ciekawy plot twist.
2: Tak, to by było
3: się
2: dobre.
3: Tak okazało, że oni razem chodzili do klasy. Mówię o William Nelsonie. I czy, znaczy ja wiem, że po ostatniej audycji, po tym jak się dowiedzieliśmy wszyscy, że Ringo Starr nagrał płytę country.
1: Słuchaj, że ci przerwę, Willie Nelson też niedawno, 29 kwietnia, 93 lata.
3: Ue, no to młodziak, to młodziak. To nie, to Clint Eastwood go tam pewnie nie znał. W każdym razie Willie Nelson wydał nowy album dosłownie 3 dni temu i tutaj wybrałem taki utwór, który nie był singlem z tej płyty, ale tytuł mi się mocno kojarzy z moim serdecznym przyjacielem Bolo i to tak dla niego, taki wybór.
1: Słusznie.
2: Taka dedykacja.
1: Bardzo miło.
3: Whiskey Wants Me to Willie Nelson.

0: No, powiem szczerze, że Willy w wieku 93 lat naprawdę dobrze śpiewa. Jakby...
1: Ale nie lepiej niż Ringo Starr.
0: No, myślę, że nawet lepiej niż Bob Dylan. Jak... No, i... No. Nie, naprawdę dobrze śpiewa tej.
1: Nie, no...
0: Aż bym się zastanowił, czy to nie jest AI. Bo aż podejrzanie dobrze to brzmiało. Nie słuchaliście, wiem, ale ja słuchałem.
1: Whiskey Wants Me Too, Willie Nelson. To w ogóle ten utwór tutaj sprowokował ciekawe rozmowy na poza anteniu. Wspominaliśmy nasze ostatnie spotkanie, które...
2: A i owszem.
0: Whiskey też tam było.
2: Tak, było.
0: A właśnie, bo tutaj ciocia z Ameryki słusznie zapodała, że country to bardziej bourbon niż whisky. I teraz właśnie pytanie, drodzy słuchacze.
1: Czy jesteście
0: team country? Czy jesteście team whisky, czy jesteście team bourbon?
1: A ty, czy jesteś team whisky, czy team...
0: Tim Burton.
1: Tim Burton, czy
2: oj,
1: Tim
2: niestety whisky, niestety. Powiem szczerze.
1: No dlaczego niestety?
2: No bo bourbon by tak bardziej pasował. No.
0: Takie irlandzkie whisky, czy takie szkockie? Takie whisky, czy takie jednak whisky ze Stanów, ale nie bourbon?
2: No whisky ze Stanów, ale nie bourbon. Okay. Tak bym powiedziała.
1: No my w zeszłym tygodniu po audycji, nie wiem czy ty tutaj ciociu wiesz, jesteś zaznajomiona z pewną tradycją kowbojską, naszą taką lokalną.
0: Jest zaznajomiona i dzisiaj nią po prostu gardzi, to też należy.
2: Nigdy w życiu po prostu nie osiodłałam mojego rumaka i widzę kilka drobnych przeszkód.
1: Możesz pojechać na oklep na wierzchowcu Jola.
2: Jola.
1: Jolo, myślę, zaoferuje. Zresztą jest też tutaj...
0: Kajolo.
1: Kajolo. Kolejny kowboj, przyjaciel, gość na poza anteniu.
2: Tylu miłośników country.
1: Aj, bo ja zmierzałem tutaj do czegoś, zapomniałem, ale już sobie przypomniałem, że w zeszłym tygodniu w trakcie tej tradycyjnej naszej wędrówki zaszliśmy do miejsca, no, jednego z niewielu miejsc, które w poniedziałki o północy
2: serwuje cokolwiek,
1: a jest przy okazji jest z klimatem i poznaliśmy tam takiego, no, kowboja. Kowboja.
2: Kowboja
1: kokosza.
2: Zdrać. Gdzieś to było, czy no, nie możesz?
1: No w Dragonie, no.
2: Och, tam zawsze czeka na zbłąkanego kowboja.
0: Tam zawsze, to jest jedyny salon w tym mieście, który jest jeszcze otwarty, mam wrażenie.
1: Tam przede wszystkim na barze stoi koń Jimenez, który jest takim, no, przyjacielem, kolegą.
0: Wędrowców, ale wróć do kokosza, bo to jest kokosz, piękna opowieść.
1: Kokosz nas tam wtedy właśnie w zeszłym tygodniu uraczył innym napojem kowbojskim. Wprost z Bułgarii.
2: No, bardzo brzmi to kowbojsko już.
1: No,
2: no bo, i co tam było?
1: No. Smakowało, smakowało...
0: Po bułgarsku. Ja mam wrażenie, że
1: pocałunek, bułgarski pocałunek, tak to można było w skrócie.
0: Mówić ciekawe. Coś bliska?
2: Niestety nie.
0: To może dobrze. To dobrze o tobie świadczy.
2: No to jednak, dokładnie. Nigdy mnie tam nie zawiodło. W takim razie.
1: No, mnie tam to są stare wspomnienia. W starych wspomnień czar wrócił faktycznie za tutaj sprawą kokosza.
2: Bimberek? Czy co to?
1: Takie niby brandy.
2: Ale
1: bułgarskie brandy.
2: Bułgarskie brandy, okej. Okay. No z chęcią bym spróbowała. Czy myślicie, że to nie jest za dobry pomysł?
0: Wiesz co, myślę, że tak jak, nie wiem czy wiesz, na czym polega bułgarski prysznic, ale jeżeli porównasz bułgarski prysznic do normalnego, to tak właśnie sama możesz porównać bułgarskie brandy do normalnej. To jest jakby bardzo, bardzo podobna konotacja.
2: Okej, to przemyślę to w takim razie.
0: Ale wiesz...
2: Ale wy to pewnie mieliście spod lady. Troszeczkę.
0: Jakbyś tam była.
2: Troszeczkę.
1: Nie możemy tego zdradzać, bo tutaj wrzucamy kokosza.
2: Co się
1: na minę,
2: dzieje w Dragonie,
1: jednak,
2: zostaje
1: jednak
2: w Dragonie. Tak?
1: Żgnęliśmy tutaj jakąś nić wspólnej znajomości, sympatii. Przyjaźni może to jeszcze.
0: Kokosz w ogóle nam opowiadał o pięknym salonie, który się mieści w Luboniu. O całym miasteczku, nawet country, takiej zagrodzie. Musimy zbadać.
1: Nie wiedzieliśmy o tym
2: panowie,
1: wcześniej.
2: No koniecznie. No to musimy tam zawitać.
1: Czy ktoś z naszych słuchaczy był w miasteczku westernowym w Luboniu pod Poznaniem? Dawajcie znać, a posłuchajmy sobie teraz utworu artysty, który nazywa się Luke Combs. Combs.
0: Słuchałem go dzisiaj nawet, wiesz?
1: Słuchałeś Luka dzisiaj?
0: Tak.
1: Jak do tego doszło?
0: No wyskoczył mi przez przypadek i go nie wyłączyłem po prostu. Tylko stwierdziłem, a niech leci.
2: Twoja propozycja od Spotify'ka? Czy co?
1: Czyli już zostałeś złapany przez ten algorytm czystego
2: kanału.
0: Na szczęście nie.
1: To twoje Spotify Wrapped będzie wyglądać.
0: Po pierwsze nie słucham Spotify, bo to są złodzieje i handlarze bronią, więc nie należy tego robić, tylko używam Apple Music. Nie robimy tu żadnej
2: mniejsi
0: reklamy.
2: Mniejsi złodzieje i mniejsi handlarze bronią.
1: Zupełnie
2: dokładnie
1: uczciwi i fajni.
2: Prawi ludzie, słyszałam.
1: Tak, tak jest.
2: Tak się mówi za oceanem.
0: Dokładnie tak jest, to są prawi ludzie. Ale nie, na YouTubie to mi wyskoczyło.
1: Na YouTubie ci wyskoczył Luke Combs.
0: A tam algorytmu jest bardzo ciekawy, bo na YouTubie słucham naprawdę...
1: A byłeś zalogowany, jeszcze pytanie, czy byłeś zalogowany do swojego konta, czy na przykład... Któryś z zespołów...
0: To nie było na komputerze w studiu, więc... Ale mogłem... To było na telefonie, ale mogłem nie być zalogowany.
2: Ale to widzisz...
1: Czyli jeszcze nie profilowany.
2: A jest takie, że to cię wyczuwa w ogóle. Nawet nie musisz być zalogowany.
0: Dokładnie.
1: Zakładasz kapelusz i on już czuje, że...
2: On już wie.
0: Przechodzi prąd przez palce i wtedy to się integruje z telefonem i on wie, że Luke Combs.
1: To posłuchajmy.
2: Amazing.
1: Luke Combs, Be By You.

0: No i co, Bolo? Czy to ten utwór podpowiedział ci twój algorytm?
1: Nie, zupełnie nie.
2: Kowbojski algorytm.
0: Kowborytm.
2: Tak.
1: Nie ten, ładniejszy utwór mi podpowiedział.
0: Rozumiem, że go zapisałeś i na kolejną audycję tak, ty przygotujesz playlistę.
2: Puścisz.
1: Nie, bo to był taki znany w ogóle numer bardzo. Nie przypomnę sobie teraz tytułu.
0: Że cover może na przykład.
1: Może, a on robi covery?
0: No tak, właśnie coś tam ostatnio słyszałem jego.
1: To może tak, nie wiem, nie pamiętam tytułu, ale znany, bardzo znany numer.
0: Wiem, przypomniałem sobie, bo to w ogóle jest jeden z moich takich bardziej ulubieńszych utworów i płyt, i w sumie artystek też, bo Luke Combs skoverował Tracy Chapman, Fast Car. Kojarzycie jeden numer? Znacie? Taki w sumie trochę, on jest trochę też taki... No dobra, nie powiem, że Tracy jest kantrowa, ale...
2: Może miała jakiś influence mały.
1: Wiesz, ja jestem kiepski z muzyki.
0: To w ogóle też brzmi ładnie jak taka nazwa konta na Instagramie. Kiepski z muzyki.
2: Świetnie, moi drodzy, świetnie.
0: Waldemar Kiepski. Tak.
1: Słuchajcie, jeszcze dzisiaj nie otworzyliśmy w ogóle to ciocie z Ameryki zainteresuje na bank.
2: Dawaj.
1: Bo dzisiaj jeszcze nie otworzyliśmy kącika piłkarskiego w naszej audycji.
2: Och, no to pewnie, że mnie interesuje.
1: A jak wiemy, Warta Poznań awansowała do pierwszej ligi.
2: Możemy być dumni, Lech Poznań wygrał nawet.
1: Wygrał.
2: Naszą ligę.
0: Słuchajcie,
2: pasmo sukcesów.
0: Wieczysta Kraków awansowała do Ekstraklasy. I co jak przebijecie tego newsa?
1: No, znaczy Wieczysta Kraków to jest jeden z moich ulubionych projektów, głównie dlatego, że składa się z dwóch członów. Wie i Czysta.
2: No to zawsze Czysta.
1: I Czysta to jest jakby, Czysta się dobrze kojarzy. Wiemy z czym, kim.
2: Czyli to będzie trzeci zespół z Krakowa?
1: Tak.
2: No tak. Pięknie.
1: Tak, i się okazuje, że będą...
0: Jolo, kliknij tutaj, tak? To będzie trzeci zespół tak, z Krakowa trzeci w Ekstraklasie?
1: I czytałem właśnie...
2: Proszę, jak się ciocia znana w futbolu.
0: Kurczę,
1: Trafiłem na info, że to będzie jeden z niewielu razy w ciągu ostatnich 30 lat, kiedy będą derby trzech drużyn z jednego miasta. Ostatni raz to było... myślałem, że jeżeli chodzi o Warszawę, nie? Że tam Polonia, Legia i co tam jest trzecie? Coś jest trzecie? Nie ma trzeciego.
2: No nie ma.
0: Polonia, Legia...
2: No, może jest, i nie jestem pewien,
1: czy ostatni raz...
0: Gwardia.
1: I nie jestem pewien, czy ostatni raz to nie było w latach 90., jak były trzy drużyny z Poznania. Była Warta, Olimpia i Legia.
0: No, to mogło tak być.
1: I że to był ostatni raz, kiedy były trzy drużyny z jakiegoś miasta. A kiedyś to było dość popularne ponoć.
2: Proszę.
1: Typu w latach 40.

0: Na pewno.
1: Na pewno.
0: I w ogóle dobrze, że na ten temat zacząłeś mówić, dlatego że super są kowboje z Meksyku. Tam jest też bardzo dużo takich influence.
1: Vaquero.
0: Tak, influence, wiadomo, z północy, czyli ze Stanów. I oni tam nawet w Arizonie częściej zdarzało mi się widzieć Meksykanów kowbojów niż Amerykanów kowbojów. Że to aż do tego. Oni są tak dumni z tego swojego, z tej schedy, że po prostu te buciory, dżiny, paski, wszystko, wszystkie atrybuty posiadają.
1: No bo umówmy się, że... Znaczy nie umówmy się, tylko powiedzmy tutaj prawdę. No, kultura kowbojska ma swoje korzenie w Meksyku. To została po prostu...
2: Co ty gadasz?
0: No, została skradziona.
1: Skradziona. No,
0: nie
2: może tak być.
0: Nie może tak być. Ale jakie to by było piękne.
1: To jednak, drodzy słuchacze, tak nie jest, bo Bolo stwierdził, że nie może tak być.
2: No, nie, no, co ja tu robię w takim razie? To burzy mój cały wszechświat.
1: No, Bolo, od tego jest to miejsce, ten czas, żeby burzyć zastane schematy.
0: Tak. Trzeba być otwartym.
1: Nie wiem, czy ty, ciociu, słyszałaś taki statement, który tutaj Bolo swego czasu wygłosił w audycji i nazwał siebie, że jest plasteliną w rękach wszechświata.
0: O, mamusiu.
1: Ale to jest, to jest głębokie, nie?
0: No bardzo, chyba wbiło w krzesło, słuchajcie. No dobrze, plastelinko.
1: W zeszłym tygodniu Bolo też tak bardzo, bo się bardzo zemocjonował się i tak bardzo podniósł głos, że on nie akceptuje, wręcz bym powiedział, że użył nawet takiego sformułowania, że nienawidzi.
2: Nie, powiedziałem, że gardzę.
0: Równie to...
1: Gardzi takimi ludźmi, którzy, wiesz, jak się w coś wkręcają, no, to są, wiesz, takie all in, że wiesz, od razu kupują tak, tam, wiesz, sprzęt, cały wszystko, dokładnie.
2: Nie? Ale właśnie nie, że wkręcają. Właśnie nie, bo jak ktoś jest wkręcony, no to czaje. Ale jak ktoś sobie coś wymyśli, to na przykład od jutra chciałbym, nie wiem, jeździć na nartach, nie? I od razu idzie do sklepu i kupuje najlepszy sprzęt, najlepsze ciuchy, wszystko najlepsze. Nie, że się właśnie jest wkręcony, że jeździ.
0: Że już jest wkręcony.
2: Jest na piątym wyjeździe i teraz po prostu, tylko że tak, wiesz, że od razu i nie zaczyna od tego, żeby zdobyć skilla. Tylko zaczyna od tej całej reszty, tej całej
0: taki
2: otoczki.
0: Pozer że, po prostu.
2: Dokładnie, ja gardzę
0: taki
2: takimi
0: pozer.
2: Ludźmi. Ja po prostu gardzę.
1: No i opowiedz, Bolo, w takim razie opowiedz historię swoich kowbojek.
2: No i to jest właśnie to, że tutaj muszę się przyznać, drodzy słuchacze, że po prostu sprzeniewierzyłem się swoim własnym ideałom. I kupiłem kowbojki z Podlasia. Ale od szewca. Prawdziwego szewca z Podlasia.
0: Ręcznie robione?
2: Handmade'owe z dwóch rodzajów skóry. Ze skóry węża. Podlaskiego.
0: Myślałam, że powiesz dokładnie z jakiegoś, kurczę, co z czego by tam mogło być?
1: Bolo musiał wysłać tam nawet odciski swoich stóp, żeby to
0: rozumiem.
1: Były tak idealnie...
0: Personalizowane do
1: absolutnie.
0: Granic.
1: Dokładnie.
0: Tak. Nie ma pół.
2: Nawet dostałem podkowy do nich, żeby móc sobie przykręcić, ale jeszcze
0: ale
2: tego nie
0: zrobiłem. Ale wiecie, jaki fajny sklep z kowbojkami jest w Berlinie? I moja mama sobie kiedyś tam kupiła takie kowbojki, wyobraźcie sobie, żeby je założyć, bo one są tak ciasne na początku, nierozchodzone. Tak, musiała zakładać siatkę foliową i dopiero potem wsuwała nóżkę. I takie były jej początki z kowbojkami.
1: No. Czyżby twoja mama też chodziła na te kowbojskie imprezy, o których tyle słyszeliśmy, że się odbywały w nieistniejącym już, znaczy istniejącym, ale pod zmienionym brandem miejscem na Sołaczu?
0: Wiesz co, nie wiem. Tego nigdy nie przegadałyśmy, ale mama ma super kowbojki. One są żałuję, że mam numer mniejszą nogę i nie mogę ich zgarnąć.
1: Ale Bolo też ma naprawdę super kowbojki.
2: A to może twoja mama powinna w takim razie tutaj do audycji naszej.
0: Myślę,
2: też.
0: Że tak. Znaczy jakbym przyniosła te buty, one mają taką historię, słuchajcie, że to po prostu wow.
1: Ale czekaj, bo ty masz o jeden rozmiar za mało?
0: Nie, za dużo, więc właśnie gorsza gorszość. Bo tak bym sobie wypchała czymś i dałoby radę, a tak to ni. Nawet z siateczką, bo to jest, wiecie, one są w czubek, więc to już w ogóle tam się nie ma, no, nie ma jak. To no, by musiała sobie obciąć paluszki.
2: To by było trochę niekorzystne.
1: Takich aż poświęceń kowbojskich tutaj nie oczekujemy.
2: Swoją drogą przypomniało mi się, że przecież kiedyś za dawnych, dobrych, pięknych czasów była w Poznaniu taka knajpa, która się nazywała Saloon.
0: Była.
2: Tam
1: były takie naleśniory dobre, pamiętam.
0: Faktem,
2: W Salunie były, tak. No, ja tam akurat głównie przychodziłem po co innego wtedy, w tamtych czasach, bo to było liceum.

0: Tak, tak.
1: Pamiętam też salon.
0: Był tak, salon. Tak. I tam i się chodziło do salonu. No to wszyscy jesteśmy kowbojami.
1: Dokładnie,
0: no.
1: Mamy te tradycje. Wszyscy, tylko oni, wszyscy nasiąknęliśmy. Tak. Za młodu.
2: To jest... Ostatnie lata to była próba wymazania tego z naszej historii, z naszej podświadomości, ale na szczęście pojawiliśmy się my i zatrzymaliśmy ten proces i powoli go odwracamy. Powoli wracamy do słuchajcie, nie dalej jak tydzień temu wracaliśmy. Poszliśmy na wzgórze Przemysła zobaczyć słynny już pomnik króla kowboja, Przemysł II w kapeluszu na koniu. I uwagę naszą przykuł...
0: Znaczy ten kapelusz to jest korona, nie?
2: Uwagę naszą
1: przykuł... Stylizowana na kapelusz, na pewno.
2: Ja mam zdjęcia, na których on jest w kapeluszu. Ja nie wiem, o jaką koronę wam chodzi. Ale uwagę moją przykuł taki szczegół, że Przemysł II, Przemo II na tym...
1: Przemas
2: ma ostrogi. Normalnie ma kowbojki i ma ostrogi.
0: To prawda.
2: I takie bardzo, wiecie, takie legitne.
1: Widoczne.
2: W takie słoneczko. I ja byłem przekonany, że to jest jakiś wymysł, nie wiem, no XIX-wieczny, może tam te okolice. No. Się okazuje, że to jest faktycznie z tamtych czasów, kiedy sobie Przemasek...
1: Hasał.
2: Rządził i zarządzał i dowodził, to już wtedy było ostrogi. To no, jest proszę. Ciekawy tutaj fakt historyczny, bo drodzy słuchacze, nasza audycja to nie tylko
0: bawi i uczy.
2: Czerstwa rozrywka, ale też zbędna wiedza. Dlatego...
0: Chciałem też powiedzieć, że doszliśmy do tego, że te ostrogi w słoneczko to był wtedy news technologiczny za czasów Przemysła, dlatego że wcześniej... No, kto wie... Bo wcześniej
2: nasi, bo nie z Ameryki, nie?
0: Bo wcześniej nasi kowboje, no z Ameryki nie. Wcześniej nasi kowboje średniowieczni nosili ostrogi w formie po prostu kolcy, że to były dwa takie szpikulce wystające.
1: I właśnie
0: w XIII wieku wymyślili update i zrobili taką nowinkę technologiczną, zaupgrade'owali te ostrogi i zrobili właśnie takie obrotowe słoneczko i to było bardziej humanitarne.
1: Mówię wam, że z Chin, bo są przecież ci, co zrzucają tymi takimi ninja, właśnie takimi gwiazdkami, to zainspirowało i proszę.
2: Ale teraz pięknie połączyliśmy wiele kultur.
1: Tak. No, tak. Ciekawe, czy są chińscy kowboje, co?
0: Są, nazywają się samuraje.
2: Teraz nie, już... nie, jakby za dużo jest rzeczy do zdebankowania. Nie idźmy w to. Posłuchajmy piosenki. Też będzie Luke Combs teraz, ale na ficie tutaj u takiego ziomeczka, który się nazywa Bailey Zimmerman. Takie... brzmiące kowbojskie nazwisko, a piosenka ma tytuł Backup Plan.

0: I znowu miłe tutaj dyskusje na poza anteniu. Bolo został naprostowany.
1: Jak naprostowany? No uznaliśmy, że nie wchodzimy tutaj, prawda, w dyskurs odnośnie...
2: Który kowboj jest bardziej kowbojski?
1: Dokładnie.
2: I który był pierwszy?
1: Słuchamy, nie oceniamy, tak?
0: Bailey Zimmerman z Lukeem Combsem, Backup Plan.
1: Musielibyśmy teraz zapytać, czy Zimmerman to był Niemiec, czy Żyd?
0: Polak. To był polski kowboj.
1: Zimmerman?
0: Mhm. Taki wygrał konkurs.
1: Bailey kiedyś. Zimmerman?
2: Bailey. Takie Bailey. Typowo polskie imię.
1: No dobra. Bazyleusz. Po polsku.
0: Bazyl.
1: Bazyl. Albo...
2: Basil.
1: Znałem kiedyś jednego Basila. Na Karaibach. Czy na Karaibach są kowboje?
0: Gdzie, czy jest takie miejsce na świecie, gdzie nie ma kowbojów?
1: Antarktyda. O.
0: Też są, na pewno są tam kowboje.
1: No tam akurat na pewno
0: oni
1: są.
0: Tam na Antarktydzie jest w ogóle, nie wiem czy wiecie, jest takie podziemne miasteczko, właśnie wybudowane przez
1: nazistów.
0: Kowbojów.
2: Dla kowbojów. Żeby ich tam...
1: Właśnie tam.
0: Nie wiem, czy słyszeliście w ogóle, że... to w ogóle jest ściema, że azbest jest niezdrowy?
2: Tak, słyszałam to chyba dwa dni temu.
1: Tak. To jest ściema.
2: I bardzo to było dobre.
0: No. To wiecie, że to jest po prostu kolejny z ruchów tutaj.
1: Ale słuchaj, słyszałem lepszą rzecz. W sensie bardzo to podbiło moje serduszko i to jest genialna koncepcja, którą teraz pokrótce wam tylko przedstawię, ale muszę to zrobić. Bardzo, bardzo przepraszam. Otóż chodzi o to, że płaskoziemcy, wiecie, ci ludzie, którzy rozpuszczają
0: czyli
1: te...
0: ty, ja, ciocia z Ameryki.
1: Te newsy o płaskiej ziemi to są tak naprawdę cyborgi, które zostały tutaj umieszczone przez obcych po to, żeby zniechęcić nas do eksploracji kosmosu.
0: Ale przez obcych, czekaj teraz, Lemurian czy Reptilian, bo to też...
1: To nie jest wyjaśnione, ale generalnie i tam jest...
2: Przyglądasz się tam.
1: Powiem wam, że jest to... Prześlę wam naprawdę po audycji linki, może umieścimy też w dzisiejszej legendzie do audycji te linki, bo świetna koncepcja, bardzo mi się spodobało.
0: W każdym razie, drodzy słuchacze, jeżeli jeszcze macie na dachy przykryte eternitem, to nie ściągajcie go, ponieważ no, eternit chroni przed promieniowaniem kosmicznym.
2: Dokładnie.
1: Tak, a to jest to udowodnione.
0: Jak wiadomo, no, jest celowe.
2: Tak, celowo i groźne. I groźne dla gatunku Homo sapiens.
0: Dla świata w ogóle.
2: Tak.
0: Groźne. Ale na szczęście muzyka country też jest groźna dla świata. I dla gatunku. Dlatego posłuchajmy sobie. Bailey Zimmerman znowu, ale tym razem solo. Tak sobie to dzisiaj ułożyłem, że był najpierw Luke, później Luke z Baileyem, a teraz sam Bailey.
1: Dobra, no to dobra.
0: A zakończymy w ogóle też fajnie, ale to też zaraz wam powiem, jak zakończymy. A teraz Bailey.

0: Bailey Zimmerman, drodzy słuchacze, taki nośny ten numer, taki...
1: Hymnowy.
0: Bardzo, stadionowy.
2: Tak.
0: Może
1: znaczy, pasowałoby też na outro do filmu, takie podnoszące na duchu, ale też trochę nostalgiczne.
0: Czyli na finał trzeciej części Top Gun'a na przykład.
1: No, tak.
2: Już kurczę, country mi tam ni w pięć nie pasuje do Top Gun'a. No, jakoś tak, nie. Tom Cruise?
1: No, on jest kowbojem.
2: No. Kosmosu.
1: On się urodził na koniu.
2: I powietrza chyba. No.
0: Ale taki, swoją drogą, taki western z Tomem Cruise'em, to ja bym obejrzał.
1: Na bank był.
2: Oj, on cały czas dobrze wygląda, muszę powiedzieć.
1: Zgadzam się.
0: Drodzy nasi słuchacze, drodzy nasi kowboje, drogie nasze kowbojki. Mamy nadzieję, że spędziliście kolejny przemiły wieczór w towarzystwie Bola i Lola i...
2: Cioci
0: z Ameryki.
1: Strasznie żałuję, że straciliście ten wieczór z nami. Ale co ciekawe, stracił go z nami również Aleksander Znaniecki, który nas dzisiaj realizował. Przepraszamy cię, Aleksander, za to, że musiałeś tego wszystkiego słuchać.
0: Pozdrawiamy Szymona, który jest gdzieś nad morzem i na pewno nas słucha, bo przecież nie odpuściłby takiej okazji.
2: No kolejne numery country, no nigdy.
0: Nigdy w życiu. Drodzy nasi, drogi Bolo, bo to do ciebie też ostatni utwór, który zaplanowałem na dzisiejszy wieczór, jest też małą zapowiedzią tego, co się szykuje na przyszły tydzień. Nie znałem tego artysty wcześniej, wpadł mi w ręce i w uszy w tym tygodniu, albo przepraszam, w ubiegłym tygodniu, bo ja w zeszłym tygodniu, wyobraźcie sobie, byłem... Kowboiłem się.
2: Gdzie się kowboiłeś?
0: Słuchajcie, jest takie piękne, ale naprawdę jest wybitnie piękne to miejsce pod Częstochową. Nazywa się Rancho Rosochacz. Jest prowadzone przez...
2: Jak rancho, to już się przez, kojarzy od razu.
1: Myślałem, że Jasna Góra.
0: Przez ojca i syna. I słuchajcie, jest w ogóle... Bo jest ciekawe miejsce, naprawdę ciekawe miejsce. Mieszka sobie tam koń, który został...
1: Rafał.
0: Koń Rafał też tam mieszka. Ale mieszka tam koń, który... Koń Chopper. I koń Chopper jest koniem BDOS-a. BDOS uratował tego konia z rąk oprawców, końskich oprawców i...
2: Straszne.
1: Przepraszam.
2: W sensie super.
0: I kowbojąc się w tym jakże pięknym miejscu trafiłem na płytę Billy'ego Stringsa. I jeden utwór z tej płyty teraz na do widzenia, na dobranoc, na dziękujemy, a w przyszłym tygodniu trochę więcej. Dzięki ciociu za odwiedziny.
2: Dzięki chłopaki, było super.
0: Jak będzie przyszły sezon, super. To...
2: Wjeżdżam tu.
0: Tak jest.
1: Na pełnej.
2: Wjeżdżam tu, tak jest.
0: Dzięki kowboje za waszą obecność i...
1: Chciałbym tylko zaznaczyć, że za tydzień też będziemy mieli gościnie, a może nawet i dwie.
2: O kurczę.
0: A ja chciałem zaznaczyć, że dalej jesteśmy w challenge'u, że na 1000 followersów na Instagramie robimy tutaj audycję z muzą na żywo w tym studio.
1: I to my ją będziemy wykonywać.
0: No,
1: ale to się nigdy nie stanie.
0: I ciocia.
2: Tak jest.
1: Ale to się nigdy nie stanie. Także
2: oj,
1: good luck.
2: Człowieku małej wiary.
0: Zapraszamy. Kto jeszcze po tej audycji nie ma polajkowanych kowboi na fakow, bo
1: jów
0: na falach. Ten niech szybko tu nadrabia, a my uciekamy na spacer. Dzięki, trzymajcie
2: się.
0: Dobranoc. Cześć.
2: Pa.

0: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
1: czyli pierwszy rodeo w eterze Jarka
0: i Marcina z zespołu Audiofibs.
1: Poniedziałek, godzina 22. Jecha!
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka. Minęła godzina 23.

Dobry wieczór. Przy mikrofonie Tymoteusz Powędzowski. Brzmi nieco inaczej. I w sumie trochę skłamałem, bo mogę się tylko domyślać, że 23, no już tak na pewno wybiła, czy jest chwilę przed, czy chwilę po. Nad tym już mam mniejszą kontrolę, ponieważ ta audycja jest audycją nagraną dzisiaj. Dzisiaj będę obecny na Enter Enea Festival, tam będę gościł, więc no siłą rzeczy muszę posiłkować się nagranym dźwiękiem wcześniej, więc nie wiem, co się wydarzyło przez ostatnie kilka godzin, więc siłą rzeczy będziemy grali rzeczy, no już takie, które były jakiś czas temu, no. Tak jak taka zasada audycji i w sumie zasada wszystkiego, po prostu nie będzie premier najświeższych, ale będę za to wspominał bardzo dużo, w sumie głównie o minionych juwenaliach. Nie spodziewałem się, że tak będzie, szczerze mówiąc, ale było tam kilka zespołów, które naprawdę, naprawdę mnie urzekły. Wśród nich właśnie Madame Affaire, które przed chwilą pierwszy raz usłyszałem na żywo. Za niedługo będzie można ich na żywo usłyszeć znowu. No cóż, tylko że na scenie nad Rusałką i to już naprawdę w ten czwartek, więc proszę wyczekiwać. Był to utwór Bowaryzm, to tak na raz, na dwa utwór nieco starszy z ich dyskografii.

I suppose I ought to pause it. To był utwór Pause. On jest dużo wcześniejszym tworem niż zaczynając dzisiejszą audycję Bowaryzm, bo Bowaryzm pochodzi z debiutanckiego albumu bardzo, bardzo pięknie nazwanego Post-Funk, który ukazał się niedawno, bo w miniony piątek i już w niedzielę byli w stanie zaprezentować dużą część tego albumu na scenie. Chłopaki i dziewczyna z Madame Affaire. Jeden z ciekawszych koncertów całych Juvenaliów, ale muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o małą scenę, mogłem ich naliczyć kilka takich koncertów, które no właśnie, nawet trochę przyćmiewały tę scenę dużą i poszedłem niechronologicznie. Ta chronologia się teraz poprawi.

0: Dobrze wam znana Kachus, dobrze wam znana Duma, bo no nie tylko solowa twórczość, ale też ta kompilacja My Name is Poznań zdecydowanie Kachus pomogła w byciu rozpoznawalną i ona otworzyła scenę małą na Juwenaliach w czwartek 28. Tak, 28 maja rozpoczęła się ta seria koncertów i jak to jest określane, Festiwal Kultury Studenckiej i rozpoczął się z przytupem właśnie dzięki Kachus. Piękne utwory. Duma niestety nie wybrzmiała. Jestem tym faktem zasmucony, ale też jednocześnie wielkich pretensji mieć nie mogę, mając na uwadze to, co wybrzmiało później, bo był to koncert niesamowicie emocjonalny, taki skromny, jeśli chodzi o instrumentalia, czy też o szeroko pojęty hałas, nazwijmy to. Ale to dobrze, bo takiej miękkości, takiej lekkości zdecydowanie było trzeba. Małej scenie i generalnie całym Juwenaliom. I dzięki Bogu, że się udało Kachus tę lukę wypełnić. No dobrze, to była Duma, no to teraz zagram coś, co faktycznie na koncercie juwenaliowym się pojawiło. I to pojawiło się naprawdę, no było to na żywo jedno z piękniejszych wykonań utworów, jakie słyszałem. I jeśli będziecie mieli kiedyś wątpliwości, czy na Kachus pójść, no to ten utwór w wykonaniu na żywo mogę tylko ręczyć, że te wątpliwości powinien rozwiać.
1: Cześć Kasia, kiedy rozpoczynasz rok szkolny? No tak, dzisiaj niedziela minęła, wczoraj pracowałem, nie mieliśmy gminy zawody, cmentowo-pożarniczy. Także dzisiaj trochę odpocząłem i jutro znowu za pracę.

0: może przyjedź w środę wieczorem, to ci odbiorę i spokojnie się wyśpisz i w czwartek pojedziesz wieczorem.
1: Ale się badałem, właśnie sami śpiewy, teraz jak to otworzyłem, dalej się...

0: to usłyszeć twój głos, buziaczki, trzymaj się, hej.
1: Jesteśmy już po pierwszym dniu juvenali, jeśli o to chodzi, chociaż no, warto wspomnieć naprawdę bardzo mocne koncerty na tej małej scenie się odbywały, tylko bardziej rockowe, które nie przepasowałyby do klimatu audycji, więc pozwolę sobie na razie po prostu zostawić to na boku gdzieś i poproszę was o to, żebyście czekali na rozmowy też z tymi artystami, bo one się gdzieś systematycznie pojawiać będą, to już mogę spokojnie powiedzieć. Przejdźmy sobie do dnia drugiego, w którym wyjątkowo bardziej skupiłem się na scenie dużej. I z tej sceny warto, bardzo warto odnotować pojawienie się zespołu Color Blue.

Color Blue zagrali. Nie jest to zespół formatu braci Kasperczyk, Grupsona, Żygolców. Ci dwaj ostatni zagrali w ten sam dzień, na dużej scenie, kiedy Color Blue. Ale właśnie, nie przeszkodziło ten format, nie przeszkodził Color Blue zagrać naprawdę pięknego koncertu na dużej scenie juwenaliów, mimo tego, że mogłoby się wydawać, że trochę nieprzypasowany do pory, w którym grali, ale jest coś takiego w bardzo dobrej muzyce, że no, potrafi ona stworzyć taki klimat, tak przenieść w inne miejsce słuchacza, że nie ma tam tak naprawdę znaczenia, gdzie i o której porze grają, ale jeśli ma to dla was większe znaczenie, to takie bardziej spokojne, elektroniczne, gęste brzmienia, to jeśli mielibyście wątpliwości, czy nie lepiej takich rzeczy słuchać w klubie, na przykład na koncercie, no być może tak, być może to by dodało jeszcze większej immersji do tego, ale tak jak mówiłem, ja tego nie potrzebowałem, bo to wszystko poczułem tam na miejscu. Przed chwilą dwa utwory po sobie, Listy oraz Dotkliwie z epki zatytułowanej Nie powód do płaczu, a teraz coś, co powstało przed tą epką, utwór trochę starszy z 2021.

To było Maybe Someday od Color Blue i to zamknie nam ten segment juvenaliowy. Jest pewnie o czym wspominać więcej, ale tak jak mówię, jeśli chodzi o muzykę wieczorową, to raczej myślę na tyle na dziś, jeśli chodzi o juvenalię oczywiście, bo cofniemy się teraz znowu. Cofniemy się do zeszłego tygodnia, do płyty, której tylko liznęliśmy, więc wrócimy do płyty Last Romantic Warrior.

trochę funku na tej płycie się pojawia. To jest taka mieszanka, trochę wybuchowa i w sumie tym funkiem nawiązujemy trochę do Madame Affair, które rozpoczęło, no ale tu oczywiście dochodzi jeszcze ten aspekt jazzu. No ilość samych utworów, które się pojawiły na płycie, bo to jest bardzo długie wydawnictwo i też zachęcam do odwiedzenia naszego Spotify, naszej rozmowy, którą przeprowadził Dawid Piechocki z Szymonem odnośnie tego, między innymi, dlaczego ta płyta jest właśnie taka długa. Bardzo zachęcam do sprawdzenia, ale Can We Still Be Friends to tylko taka jedna z dwóch części, którą chciałbym tutaj zaprezentować, no bo tutaj jeszcze do tego funku na tej płycie dołącza element jazzowy.

No, oczywiście, element jazzowy elementem jazzowym jako taki w utworze Too Late się nie pojawił. Miałem na myśli taki ogół płyty, ale no, to pokazuje tylko, jak eklektyczne jest to wydawnictwo. No bo nie dość, że jazz i funk, no to jeszcze nawet właściwie disco tu się wkradło. Niesamowity album, naprawdę serdecznie polecam. Last Romantic Warrior. Na prawie sam koniec dzisiejszej audycji, za którą bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko i usłyszymy się za tydzień. Już wydaje mi się, że jak najbardziej na żywo. Tymczasem ja mam nadzieję, że też za tydzień będę w stanie już jakieś rzeczy zaprezentować z tego, co usłyszeć mogłem podczas Enterenea festiwalu. Obiecywać nic tradycyjnie nie będę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale jestem przekonany, że coś na pewno stamtąd przyniosę i przedstawię oczywiście. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo za tę minioną godzinę. Kłaniam się wam nisko. Tymoteusz Powęzowski sprzed mikrofonu i konsolety. Na koniec Lech Janerka, a ja mówię oczywiście dobranoc.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Nocnik na 98,6.

zgonić czarne chmury, gdybym mógł przegonić deszcz, gdybym mógł ci pomóc rozgonić czarne chmury.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

ludzką ćmą. Chcę zostać sam na skraju świata, gdzie chciałbym w głąb wejrzeć, lecz tam

i nie mam już sił nawet gapić się w ścianę szarą od spojrzeń obdartych z marzeń. Chcę wyjść na klatkę przed swoim blokiem, skierować wzrok swój

Radio Afera 98,6 MHz.